Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj tłumnie wychodzimy na ulicę i manifestujemy światu, że w Najświętszym Sakramencie, w hostii niesionej przez kapłana w monstrancji, ukryty jest w swej istocie sam Chrystus. Jednak źle by było, gdyby owa nomen omen demonstracja wiary odbywała się bezrefleksyjnie czy wręcz mechanicznie. W końcu uczestniczymy w czymś, co zainicjowała z woli Bożej w XIII wieku pewna zakonnica Julianna z Cornillon i co rodziło się w wielkich zmaganiach. Co bowiem może myśleć 16-latka, gdy nagle zaczyna doświadczać mistycznych wizji w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu? A później, już jako przełożona wspólnoty, czy może dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, gdy ma przecież dawać przykład rozsądku i umiarkowania? Dlatego, gdy w końcu po latach zwierzyła się ze swych objawień biskupowi Liège, a ten na ich podstawie ustanowił w roku 1247 w swojej diecezji święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, radości Julianny nie było końca. Potem przyszły jednak teologiczne wątpliwości, protesty, zakaz procesji, a w końcu tułaczka aż do śmierci pomiędzy kolejnymi żeńskimi zgromadzeniami. Dopiero 6 lat po śmierci Julianny z Cornillon papież Urban IV ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele, a na kanonizację czekała ona kolejne 6 wieków. Zatem udział w dzisiejszej procesji to nie jest tylko wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, ale to także, na wzór Julianny z Cornillon, zgoda na to, by iść za Chrystusem bez względu na drogę, po której nas poprowadzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: No to zaczynamy wtorek. Słuchajcie, minęła w tym momencie godzina 6. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent nie powinien krytykować rządu za granicą, uważa szef kancelarii premiera. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na festiwal Licheń Młodych. To okazja do odkrycia na nowo więzi międzypokoleniowych, mówi Leon XIV w orędziu na Dzień Dziadków i Osób Starszych. Prezydent powinien powstrzymać się od krytyki rządu podczas wizyt zagranicznych, uważa Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odniósł się w ten sposób do słów Karola Nawrockiego, który podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że jest problem z antyamerykańską narracją wielu polityków w Polsce. Jan Grabiec zaznaczył, że prezydent powinien skupić się na dbaniu o interesy Polski.
3: Polacy ocenią zachowanie pana prezydenta. Zdaje się, że innych komunikatów politycznych z tej wizyty nie będzie, sądząc po długości rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, przyryku muzyki pod klatką do walk podczas tej uroczystości. Rozumiem, że nie ma czego komunikować, więc jeśli to jest główne przesłanie polityczne wizyty pana prezydenta, to lepiej chyba nie latać za granicę, lepiej takie tyrady wygłaszać tutaj w Polsce.
2: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w gali mieszanych sztuk walki zorganizowanej w Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy było to ich jedyne spotkanie. Formalnej rozmowy Nawrockiego i Trumpa nie było w oficjalnym kalendarium Białego Domu.
0: Informacje z regionu.
2: Wprowadzajcie słowo w czyn. To hasło tegorocznej edycji festiwalu Lichej Młodych. Jest on adresowany do osób w wieku między 18 a 30 rokiem życia. W programie znajdzie się uroczysta msza święta, konferencja, świadectwa wiary oraz koncerty, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
4: Będziemy gościć między innymi księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli czy Pokój i Dobro. Nie zabraknie również spektaklu pod tytułem Sierca, który zostanie przedstawiony na schodach Bazyliki Licheńskiej przez Teatr A. Będzie to z pewnością bardzo dobry i inspirujący czas.
2: Festiwal rozpocznie się w najbliższą sobotę. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Rząd przyjął projekt ustawy zakazujący uczniom szkół podstawowych używania smartfonów podczas lekcji i na przerwach. Jak oceniła na naszej antenie prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Małgorzata Kowzan, nauczyciele popierają ten projekt. Zwracają jednak uwagę na kilka kwestii, które nie zostały jeszcze uregulowane. Przepisy mówią o zakazie korzystania z telefonów, a nie o zakazie ich posiadania. Zdaniem Małgorzaty Kowzan może to rodzić problemy w egzekwowaniu nowych zasad, jeśli uczniowie nadal będą wnosić smartfony na teren szkoły.
5: Nie może dotknąć, może mu ukazać albo schować, albo odłożyć. Chyba że szkoły tak uregulują tę kwestię, że będą jakieś półeczki w momencie wejścia do sali lekcyjnej, uczniowie będą musieli odkładać te telefony. Tylko teraz pytanie, czy nie będą mieli dwóch przy sobie, bo może jeden taki starszy położą na półeczce, a ten, z którym się posługują, będą mieli jednak przy sobie.
2: Małgorzata Kowzan zauważa jednak, że wprowadzenie zakazu może poprawić koncentrację uczniów, a w konsekwencji przełożyć się na lepsze wyniki w nauce. Według niedawnego badania CBOS-u przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej 85% Polaków popiera zakaz korzystania ze smartfonów.
0: Informacje z Watykanu.
2: Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, ale szczególnym powołaniem, podkreśla Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będziemy obchodzić 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie. Leon XIV zauważa, że doświadczenie bycia zapomnianym dotyka dzisiaj wielu ludzi, szczególnie osób starszych. Samotność, izolacja czy sprowadzenie człowieka człowieka do numeru łóżka lub choroby sprawiają, że wielu seniorów czuje się niewidzialnych. Papież podkreśla, że Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych powinien stać się okazją do odkrycia na nowo więzi międzypokoleniowych. Zachęca szczególnie młodych ludzi do odwiedzania swoich dziadków oraz osób starszych pozostających w samotności.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 6 stopni Celsjusza. W Poznaniu występują przejaśnienia, zachmurzeń jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 6 po raz pierwszy. Dzisiaj kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to pogramy. I pogramy tak, no w sumie spokojnie nawet, chociaż z drugiej strony myślę, że takie powolne wejście w poranek, takie spokojne wejście w poranek, zwłaszcza we wtorek, będzie, myślę, że wskazane. Robert Jansson, gościnnie młody wtedy jeszcze, Kuba Badach, razem stworzyli już prawie 30 lat temu utwór Małe Szczęścia. No i właśnie od tej piosenki zaczynamy wtorek, a ja po raz pierwszy dzisiaj mówię dzień dobry, miejcie piękny wtorek.

może i jeszcze bardziej, co ci, których traktujemy jako nieprzyjaciół. Zgoda na życie wedle zasad Jezusa, nie świata, i przyjmowanie Jego łaski sprawia, że i nam samym jest lżej. Możemy wreszcie uwolnić dłoń i złożyć ręce do modlitwy. Czy wobec kogoś trzymam w dłoni kamień?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 6:00 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy Anię Dąbrowską w spodniach czy w sukience. Mogę sprawdzić? Dzisiaj akurat w spodniach. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy wtorek, 16 czerwca, 167 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aneta, Justyna, ale także Judyta. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Bardzo ciekawe święto. Mamy również Dzień Bluma, a także Dzień Dziecka Afrykańskiego. Jeżeli chodzi o Dzień Bluma, Bloomsday to jest hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a i jego kultowej powieści Ulysses. Data nie jest przypadkowa, bo właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina i tam też dziś najhuczniej obchodzi się to święto. Sprawdzamy dalej kartkę z kalendarza. Przysłowie na dziś mamy jedno. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić pięknie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Virginia Woolf, bowiem słuszność ma filozof, który mówi, że granica między szczęściem a melancholią nie grubsza jest aniżeli ostrze noża. Bardzo ciekawe zdanie na wtorek 16 czerwca. Gramy dalej, tym razem na naszej antenie gramy Morcime, Rome wasn't built in a day.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

20 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Justin Timberlake, a także Michael Jackson, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Patrzymy najpierw na dojazd od strony Suchego Lasu do Poznania, czyli ulica Obornicka. Bez większych kłopotów przejedziecie ten odcinek. Jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, czyli ulicę Lutycką, miarkowane utrudnienia w obu kierunkach. Tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, bo korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. W obu kierunkach jest zakorkowana ulica Lechicka, zwłaszcza od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Dalszy odcinek tej ulicy przejezdny, no, w miarę płynnie. Jedynie postoicie jeszcze na odcinku od ulicy Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską. Patrzymy teraz jeszcze na ulicę Bałtycką. Widzę, że tutaj do skrzyżowania z Gdyńską troszeczkę postoicie. Natomiast jeżeli chodzi o poznańskie ronda, wygląda to tak, że Rondo Śródka, dojazd od strony ulicy Podwale, tutaj najdłużej postoicie. No i również z Ronda Śródka, jak zjedziecie w ulicę Wyszyńskiego, tutaj spodziewajcie się również utrudnień korkowych, ale one są spowodowane tym, że trwają prace drogowe. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, w obu kierunkach widzę, że niewielkie utrudnienia, ale raczej płynnie właśnie przejedziecie między rondami. Jeżeli chodzi o Rondo Radaje, największy korek jest od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Spójrzmy teraz jeszcze na Rondo Starołęka. Widzę, że największy korek od strony Ronda Żegrze i ulicy Hetmańskiej. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no to od strony Hetmańskiej widzę, że niewielkie korki. Postoicie za skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego. Jeszcze spójrzmy na pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Także, drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, dojedźcie bezpiecznie do celu. A nie, jeszcze widzę, że tutaj węzeł A2 Poznań-Luboń. Tutaj również spodziewajcie się utrudnień zarówno od strony Lubonia, jak i od strony Poznania. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy do wysyłania nam wiadomości, gdzie najlepiej się kierować, w stolicy Wielkopolski czy też na wielkopolskich trasach. Również zapraszamy do kontaktu z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Również tam czytamy, jesteśmy też tam dostępni, również tam czytamy wiadomości i bardzo chętnie przekażemy je na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie duet Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Czujnik smogu.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 7. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra, a wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi 16 mikrogramów na metr sześcienny. Prognozowane stężenie PM10 będzie nawet nieco niższe od obecnej wartości, bo wyniesie maksymalnie 13 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. Za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus, a przekaże je nam punktualnie o godzinie 7 Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina siódma na naszych radiowych zegarach, a to oznacza najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Adam Banaszek, nowym dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu. Molo na poznańskim Strzoszynku znów otwarte. 8 osób zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca B-52 w Kalifornii. Znamy już oficjalnie nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał na to stanowisko Adama Banaszaka. To formalność po tym, jak w marcu Adam Banaszak zdecydowanie wygrał konkurs. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak podkreśla, że Adam Banaszak zaprezentował bardzo obiecujący program.
3: Znam oczywiście prezentację, która była przedstawiona komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury. Wygląda to bardzo optymistycznie. Pan dyrektor zacznie od 1 września swoją misję, więc trzymamy kciuki.
2: Nowy dyrektor jest absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. W swoim dorobku ma ponad 600 spektakli i koncertów. Pracował m.in. w Operze Wrocławskiej i Warszawskiej Operze Kameralnej. Banaszak przejmie stery w Teatrze Wielkim 1 września i pokieruje poznańską sceną przez najbliższe 5 sezonów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Molo na Strzoszynku w Poznaniu zostało otwarte jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. W miniony weekend wiceprezydent Poznania Marcin Gołek poinformował, że znów można spacerować po pomoście. Przypomnijmy, że konstrukcja spłynęła doszczętnie w październiku 2024 roku w wyniku podpalenia jej przez 2 nastolatków. Miasto zdecydowało się odbudować molo, jednak prace trwały nieco dłużej niż początkowo zakładano, mówi rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Projekt został w trakcie prac zmieniony. Wiązało się to z dostępnością i z wykorzystaniem materiałów właśnie wykorzystywanych do poszycia samego pomostu.
2: Mimo to nowy pomost jest bardzo podobny do poprzedniej konstrukcji. Koszt odbudowy oszacowano na 1 600 000 złotych. Z okazji zbliżającego się Dnia Psa, który przypada 1 lipca, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przygotował konkurs plastyczny pod tytułem Cater na wakacjach. Udział w zabawie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Powinien to być kolorowy rysunek w przypadku dzieci w wieku od 6 do 10 lat lub edukacyjny komiks w przypadku młodzieży w wieku od 11 do 15 lat, zaznacza Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
5: Temat szeroki, liczymy tutaj na kreatywność naszych najmłodszych poznanianek, poznaniaków. Dla tych najmłodszych tutaj zaproponowaliśmy taką formułę kolorowego rysunku. Dla tych nieco starszych, w wieku 11-15 lat, to zachęcamy do przygotowania jakiegoś ciekawego komiksu edukacyjnego. Może być to też takie przedstawienie całej sytuacji właśnie oczami psa, jak on na nasz kajter odczuwa, co widzi, jak czuje się w czasie upałów, w czasie wakacji, bo dla nas wakacje to taki czas odprężenia, relaksu, a dla wielu zwierzaków to stres.
2: Prace wraz ze zgłoszeniem do konkursu i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy dostarczyć do 26 czerwca. Można to zrobić korespondencyjnie na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta lub osobiście w sekretariacie wydziału. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody książkowe.
1: Informacje ze świata.
2: W Kalifornii rozbił się amerykański bombowiec strategiczny B-52. Według wojskowych lotniczych USA w katastrofie zginęło 8 osób znajdujących się na pokładzie maszyny. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Bombowiec rozbił się w bazie sił lotniczych Edwards tuż po starcie do rutynowej misji testowej. Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych, pracowników rządowych i kontrahentów. Bombowiec wykonywał lot testowy w ramach programu modernizacji radaru. Przyczyny katastrofy są badane, ale proces ten potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. To najtragiczniejsza katastrofa B-52 od 1982 roku, kiedy to 9 osób zginęło w pobliżu Sacramento.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 6 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że po raz kolejny dzisiaj będzie kartka z kalendarza, ale tym razem nie skupimy się na tym, co dzisiaj się wydarzyło, a skupimy się na tym, spojrzymy w historię, zobaczymy, co wydarzyło się kiedyś, dawno temu, właśnie 16 czerwca. No ale zanim kartka z kalendarza znowu zagości na naszej antenie, to pogramy. Będzie Eddie Brickell and the New Bohemians, What I Am. I powiem jedną rzecz jeszcze, zanim ten utwór włączę dla was, że to jest piosenka z 1988 roku, ale mam wrażenie, jakby ten numer był troszeczkę młodszy nawet, bo on troszeczkę tak jakby brzmiał już z lat 90., no ale to jeszcze były lata 80. Jak brzmi rok 88 według Eddie Brickell and the New Bohemians? Właśnie tak, What I Am, na samym początku godziny 7. Gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

zdarzyło się w historii 16 czerwca. Przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń, wszystkie z wieku XX, no ale z różnego przedziału. Rok 1921 zarejestrowano spółkę Goplana, poznańska fabryka czekolady, towarzystwo akcyjne, ciekawostka, kapitał zakładowy wówczas wynosił 15 milionów marek polskich. Rok 1924 we Lwowie urodził się Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser teatralny, autor kontrowersyjnej swego czasu inscenizacji Balladyny Juliusza Słowackiego w Teatrze Narodowym, związany także z Poznaniem. Rok 1953. W Poznaniu uruchomiono nową linię tramwajową łączącą Sołacz z Wildą. Rok 1994. Początek kapitalnego remontu mostu teatralnego. No i na koniec rok 1998. To jest ciekawostka, bo wówczas miała miejsce zmiana nazwy z Góry Przemysława na Górę Przemysła w Poznaniu. Z tego co wiem, to właśnie na Górze Przemysła pojawił się niedawno pewien pomnik, więc ja jeszcze go nie widziałem, więc mam nadzieję, że niedługo nadrobię zaległości. Tyle jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza na dziś. Kolejne jutro w okolicach 7.10, a ja Was zapraszam do tego, abyście nas informowali o tym, gdzie najlepiej się kierować w stolicy Wielkopolski, no i również na wielkopolskich trasach. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. Wszystko czytamy, no i oczywiście w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy różne informacje o sytuacjach drogowych na antenie.

0: Oczywiście. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
7: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
8: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

25 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie Abba i Knowing Me, Knowing You. A teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. Chciałbym powiedzieć, że jest tak w porządku jak godzinę temu, no ale nie będę tutaj was oszukiwać. Niestety jest dużo więcej korków w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że umiarkowane utrudnienia. Od Rogatek Poznania aż do samego ronda Obornickiego. Przejazd Poznań-Wola, czyli ulica Lutycka. Od strony trasy 92 nie jest źle, ale od strony ronda Obornickiego niestety korek jest naprawdę dosyć spory. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się na wysokości Alei Solidarności. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, nie, przepraszam, tym razem już jesteśmy na Lechickiej, od skrzyżowania Umultowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa w obu kierunkach korki. No i również dalszy odcinek ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską. Tutaj postoicie. I również widzę, że ten korek przenosi się też na most Lecha, także również uważajcie na siebie, drodzy kierowcy. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, no i jeżeli zjedziecie z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, no to również napotkacie niestety na spore utrudnienia spowodowane pracami drogowymi. Również widzę, że ulica Warszawska dzisiaj mocno zakorkowana na dojeździe do Śródki. Teraz patrzymy na ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od ronda Lataje do ronda Śródka jest nieźle, powiedzmy sobie, jest nieźle, ale w drugą stronę, no niestety spodziewajcie się tego, że parę minut do swojego przejazdu będziecie musieli doliczyć. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, widzę, że od strony ulicy Bolesława Krzywoustego, a dokładniej trasy katowickiej, tutaj spodziewajcie się utrudnień korkowych. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, widzę, że tutaj z obu stron ulicy Hetmańskiej, czyli zarówno od strony mostu Przemysła I, jak i od strony ronda Rzegrze, podobnie postoicie. Teraz spójrzmy jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. No i widzę, że korek jest mniej więcej za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Głogowską, oczywiście od Hetmańskiej. A jeżeli już mówimy o Głogowskiej, no to teraz spójrzmy na ulicę, na Pętlę Górczyńską, okolice Pętli Górczyńskiej, jak tutaj sytuacja wygląda. No i cóż, korek zaczyna się jeszcze mocno przed wiaduktem. Tak naprawdę ten korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Klinkierową i ostatnią, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, więc niestety to nie są dobre informacje. No i również jeżeli chodzi na przykład o węzeł Poznań-Luboń, nie mam dobrych informacji, bo zarówno dojazd od strony Lubonia, jak i dojazd od strony Poznania w obu kierunkach niestety napotkacie na spore utrudnienia. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033. Zapraszamy was do kontaktu z nami tą drogą, jak i zapraszamy do kontaktu przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram. Tam nas znajdziecie, no i tam i możecie również nam tam wysyłać po prostu informacje, gdzie najlepiej się nie kierować. Wszystko oczywiście w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy. Tyle jeżeli chodzi o przegląd sytuacji na poznańskich ulicach. Za moment dokonamy innego przeglądu, ale tym razem będzie to przegląd prasy. Zanim jednak przegląd prasy, to będzie grupa Deep Forest i Sweet Lullaby. Drodzy kierowcy, jeszcze raz życzymy wam szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 7:46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od głosu wielkopolskiego. Poznańska kajakarka Martyna Klat została w Portugalii w duecie z Anną Puławską, wicemistrzynią Europy, a także 95-letni Józef Piasecki prowadzi sklep i swoich klientów zaraża życiowym optymizmem. Więcej dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Teraz czas na gazetę wyborczą. Porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump. Niech ropa popłynie. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo sprzed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormuz zostanie otwarta, trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Google może zapłacić za błędy sztucznej inteligencji. Niemiecki sąd zakazał Google'owi rozpowszechniania w AI Overview twierdzeń, które fałszywie łączyły wydawnictwa z oszustwami. Więcej dzisiaj w Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Demograficzna pułapka na plany rozbudowy armii. Rząd podtrzymuje plan zwiększenia liczebności wojska do 500 tysięcy osób, jednak proces ten ma być rozciągnięty do 2039 roku. Opozycja chce przyspieszenia, a demografowie przestrzegają, że osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe bez powszechnego poboru lub podwyższenia wieku rezerwistów. Więcej dzisiaj w dzienniku Gazeta Prawna, no i na koniec Gazeta Polska. Codziennie prezydent Nawrocki na gali i urodzinach Trumpa. W niedzielę przed Białym Domem odbyła się gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prezydent Karol Nawrocki. Była to jedna ze 100 osób, które Donald Trump zaprosił na przyjęcie po jej zakończeniu. Wczoraj zaś prezydent Nawrocki pojawił się na Kapitolu, gdzie rozmawiał z liderem senackiej większości Johnem Fanem. Więcej dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny o godzinie 7:45 już jutro, a kolejne informacje nieco szybciej, bo już o godzinie 8:00 przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 8, a to oznacza, że czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty wpisuje się w sposób działania rosyjskich i białoruskich służb, uważa ekspert WSB Merito. Trzeba zmniejszyć liczebność oddziałów przedszkolnych, apeluje poznański radny. Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miasta w lipcu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Władimira Putina, Simona Skrepeckiego, wpisuje się w sposób działania rosyjskich i białoruskich służb wobec krytyków tamtejszych reżimów, powiedział politolog, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito Rafał Majewski. Zaznaczył, że to bardzo ostra reakcja rosyjskiego reżimu. Niedawno 44-letni Simon Skrepecki wziął udział w demonstracji pod rosyjską ambasadą w Berlinie. Artysta przyszedł ubrany w łapcie z rosyjską flagą przywiązaną do spodni. Miał ze sobą obraz przedstawiający Józefa Stalina karmiącego Władimira Putina. Funkcjonariusze proszą świadków zdarzenia o zgłaszanie wszystkich informacji w tej sprawie na numer alarmowy 112. Radny Poznania Adam Szabelski apeluje do prezydenta o rozpoczęcie przygotowań do zmniejszenia liczebności oddziałów przedszkolnych. Obecnie przepisy pozwalają, by w jednej grupie przedszkolnej znajdowało się nawet 25 dzieci. Zdaniem zwolenników zmian taki model coraz częściej nie odpowiada wyzwaniom, przed którymi stają współczesne placówki edukacyjne. Radny Adam Szabelski poparł stanowiska przedstawione w ostatnich tygodniach przez dwie organizacje reprezentujące środowisko oświatowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Oba związki zawodowe postulują ograniczenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych do maksymalnie 20 osób. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania przy współpracy z Miastem Poznań organizuje Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miast. Wydarzenie odbędzie się 7 i 8 lipca w Centrum Kultury Zamek i ma zgromadzić około 300 młodych ludzi z całego kraju. Na wydarzenia można zapisywać się przez stronę internetową mrn.poznań.pl. Tymczasem trwa głosowanie w konkursie Drzewo Roku. O zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat ma już ponad 1000 głosów i aktualnie znajduje się na drugim miejscu. Na półmetku wyprzedziła go Lipa Sobieskiego, która rośnie przy pałacu w Przeworsku. Różnica głosów jest jednak niewielka i łatwa do nadrobienia. Krzysztof rośnie na Wildzie u zbiegu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Jego potężny pień o obwodzie 388 cm i wysoka na blisko 20 metrów korona czynią go jednym z najbardziej imponujących drzew w okolicy.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 10 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest niestety umiarkowany.

Już prawie 5 minut po godzinie 8. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to właśnie, niby będzie The Beatles, ale z drugiej strony, no właśnie, czy ta wersja jest bardziej znana od oryginału, to już wy musicie ocenić, drodzy słuchacze. Niemniej na pewno częściej gramy cover niż oryginał. Joe Cocker with a little help from my friends. Takim pięknym utworem, piękną wersją zaczynamy godzinę 8, no jednocześnie kolejną godzinę poranka, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
2: Łatwo rozgrzeszamy się z naszego postępowania wobec wrogów. Myślimy, skrzywdził mnie, więc i ja nie muszę być wobec niego dobry. Tymczasem Jezus całkowicie demontuje ten mechanizm. Każe mi przezwyciężyć niechęć, puścić urazę w niepamięć. Mam we wrogu widzieć brata, siostrę. Mam się za niego modlić, bo skoro tamten człowiek postępuje źle, to najwyraźniej pogubił się w życiu i być może sam już w tym zagubieniu się nie odnajdzie. Może to ja mam mu pomóc? Pomyśl, czy potrafię przezwyciężyć swoją niechęć i dać kolejną szansę temu, kto mi zawinił.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem

0: dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także duet Mrozu i Thompson, a także Dawid Podsiadło. Przed nami kolejna rozmowa poranna w tym tygodniu. W ostatnich tygodniach niemal co kilka dni słyszymy o dużych pożarach hal magazynów czy zakładów produkcyjnych, a także lasów. Czy Straż Pożarna rzeczywiście obserwuje wzrost liczby takich zdarzeń? Czy jest to efekt większego zainteresowania mediów? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, aspirantem Martinem Halaszem z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Start rozmowy 8.30, a teraz na naszej antenie Cher i If I Could Turn Back Time.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
10: 8.30 na naszych radiowych zegarach. W tym momencie startowalibyśmy z naszą poranną rozmową, ale jeszcze czekamy na naszego porannego gościa. Mamy nadzieję, że zjawi się on w naszym studiu. A dzisiaj naszym gościem będzie aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, a tematem rozmowy będzie ostatni wzrost liczby pożarów. Czekamy na naszego gościa. Wierzymy, że aspirant Martin Halasz dotrze do naszego studia na Hartowie, ale póki co pogramy dla Was Carle Fernandez, Co jeśli?

0: Poranny gość.
1: Dziś moim gościem jest aspirant Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: W ostatnich tygodniach niemal co kilka dni słyszymy o dużych pożarach, czy to hal, magazynów, zakładów produkcyjnych, a także lasów. No oczywiście mieszkań też. Czy Straż Pożarna rzeczywiście obserwuje w ostatnim czasie wzrost pożarów?
2: Prawdą jest, że analizując powiedzmy podobny czasookres, chodzi o ten rok w stosunku do poprzedniego, mamy ogólnie w Wielkopolsce wzrost 16%, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń wszystkich.
1: Tak naprawdę, czyli o 16% jest więcej pożarów niż w ubiegłym roku całym, tak?
2: Dokładnie tak. Pożarów około 15%, natomiast w tej naszej klasyfikacji oprócz pożarów jeszcze rozróżniamy miejscowe zagrożenia, czyli wszelkie inne zdarzenia, od wypadków czy kolizji drogowych przez anomalie pogodowe, które chociażby w ostatni weekend obserwowaliśmy. No i trzecia grupa w tej klasyfikacji to alarmy fałszywe. I niestety w każdej z tych grup, analizując, mówię, taki sam okres w stosunku do zeszłego roku, 16% to przyrost zdarzeń na terenie Wielkopolski. To prawda.
1: Powiedział pan fałszywe alarmy, to są fałszywe zgłoszenia?
2: Nie. Bardzo często okazuje się, że fałszywym alarmem jest sytuacja, w której na przykład w budynkach zamieszkania zbiorowego doszło do przypalenia potrawy. System przeciwpożarowy zadziałał, powiadomił Straż Pożarną, że jest jakieś zagrożenie. Natomiast kiedy dojechaliśmy na miejsce, po rozpoznaniu, czyli po sprawdzeniu przez strażaka, przez dowódcę, co tam tak naprawdę się dzieje, okazało się, że jest to po prostu alarm fałszywy, bo przypaliła się potrawa, a nie ma faktycznie pożaru. Więc to jeden oczywiście z przykładów. Natomiast na całe szczęście nie dochodzi do aż tak wielu zgłoszeń, gdzie samo zgłoszenie jest już w swej treści, powiedzmy, fałszywe, że ktoś tutaj, w cudzysłowie, bawi się ze strażakami tak, żeby spowodować jakieś złudne zagrożenie czy zgłoszenie o takim zagrożeniu, co okazuje się nieprawdą. Jest tych zdarzeń czy zgłoszeń nie za wiele, choć warto, myślę, znów przypomnieć, że oczywiście numer alarmowy 112 nie jest dla zabawy.
1: Największe takie pożary w tym roku?
2: Myślę, że w ogóle patrząc na to, co dziś dzieje się, na temperaturę, na naszą pogodę, to z jednej strony pewnie pożary lasów, o których słyszeliśmy, i to nie tylko w Wielkopolsce, tylko w zasadzie w całej Polsce.
1: W Polsce, tak.
2: Ta wiosna faktycznie była dość sucha. Mamy lato, więc ten szczytowy okres, jeśli chodzi o zagrożenia pożarowe, już widzimy, że ta sytuacja w lasach chociażby, czy na terenach niezurbanizowanych, czyli myślimy tu o łąkach, pastwiskach, lasach, generalnie o tych terenach otwartych, że już jest bardzo sucho i do tych pożarów dochodzi. No, a tak naprawdę lipiec i sierpień, czyli te najgorętsze miesiące przed nami, więc to jest jedna grupa, powiedzmy, tych obiektów, tak może powiem, czy terenów, gdzie widzimy wzrost pożarów. Natomiast pewnie w jakiś sposób takie spektakularne czy przyciągające uwagę to pożary hal magazynowych czy produkcyjnych, czyli tych obiektów, można powiedzieć, zamkniętych, gdzie trwają one co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście godzin, i przykłady z ostatnich tygodni, chociażby w Wielkopolsce, czy miesięcy, są widoczne. Tak?
1: Tak, na przykład w Obornikach, tak, ja sobie tu wynotowałem Oborniki, miejscowości Jasin pod Poznaniem, czy paliły się baterie, akumulatory w hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym.
2: No tak.
1: To były dość duże chyba pożary, tak?
2: Duże, sklasyfikowane przez nas jako duże i bardzo duże. Faktycznie bardzo dużo, my mówimy o tym, siły i środki, czyli sił strażacy, tak, środków, tak, czyli zastępów, pojazdów, sprzętu. Bardzo dużo, po kilkadziesiąt zastępów. Tutaj w Obornikach przed kilkoma tygodniami około 60 zastępów, tak, ponad 200 strażaków zaangażowanych. No i to są takie pożary, myślę tu wciąż o tych halach magazynowo-produkcyjnych, gdzie mamy bardzo często do czynienia albo ze składowanym materiałem i tutaj, powiedzmy, ta gęstość obciążenia ogniowego, czyli to, jak szybko, jaka duża energia będzie też w tym pożarze, to ma znaczenie. I to jest też ważne na etapie, kiedy strażacy chociażby chodzą na kontrolę, weryfikować, czy te hale są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Ale z drugiej strony też proces technologiczny. No, w tych halach, w tych zakładach po prostu pracuje się, tak? To jest normalne, że tam wykonywane są różne prace. I niestety często ta technologia, ten proces niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Tak było prawdopodobnie w przypadku właśnie Obornik, gdzie w ramach czy w trakcie procesu technologicznego we wnętrzu hali. Doszło do pożaru, o którym większość z nas pewnie słyszała, który było też widać, no bo gęsty, kłębiący się dym to bardzo charakterystyczne zjawisko podczas takich pożarów.
1: Jakie przyczyny, bo zarówno strażacy, jak i później po was policja, tak, pracuje nad ustaleniem przyczyn takiego pożaru. Co jest najczęściej przyczyną?
2: To jest tak, że oczywiście jak strażacy jadą na miejsce zdarzenia po zgłoszeniu, to pierwsza czynność, czyli to rozpoznanie, polega na tym, żeby ustalić, co faktycznie się pali, z czym mamy do czynienia, co mogło być też powodem rozpoczęcia się tego pożaru, dlatego że to będzie miało wpływ na taktykę gaszenia potem, taktykę podjętych działań ratowniczych. Natomiast ta informacja jest przez nas, przez strażaków traktowana jako taka bardzo wstępna, dlatego że to jest bardzo często relacja świadków, kierowników obiektu, zarządcy tego całego terenu. On nie zawsze też może być zorientowany przecież, więc no, traktujemy to jako wstępną informację i na tym poziomie, czy na tym etapie, że tak powiem, kończymy zbieranie tej informacji. Ona jest nam potrzebna tylko na czas prowadzenia działań do odpowiedniego postępowania i wdrożenia, można powiedzieć, właściwej procedury. Natomiast już po zakończonych działaniach gaśniczych, działaniach ratowniczych na miejscu zdarzenia, określeniem właściwej przyczyny, zebraniem tego całego materiału zajmuje się policja. Bardzo często, czy to policja, czy sąd, jeśli potrzeba tutaj fachowej opinii, to powołuje biegłego z dziedziny pożarnictwa, który no, jest na liście sądowej, zweryfikowany przez sąd, czy przez policję. I wtedy taka opinia po przeprowadzonych oględzinach jest przedkładana, czy to policji, czy prokuratorowi. Natomiast no, oczywiście z tych informacji, które potem traktujemy w sposób też analityczny, czyli no, służą nam ku temu, by zastanowić się, tak, z czym mamy do czynienia, no to jednak jeśli chodzi o pożary budynków magazynowych, hal produkcyjnych, to bardzo często przyczyny dotyczące właśnie tej technologii, czyli czy to zwarcia jakiejś instalacji elektrycznej, czy jakiegoś błędu podczas samego procesu technologicznego, ale też bywa, że czasem składowanie nieodpowiednich materiałów powoduje potem rozprzestrzenienie się tego ognia, który jest, tak? No bo jedno to jest przyczyna wybuchu pożaru, powstania pożaru, ale dwa, jakie warunki są w tych obiektach, myślę tu teraz o halach, tak? Gdzie no potem ten ogień w jakiś sposób się rozprzestrzenia.
1: Czy tutaj mamy to niezależnie jak gdyby, tak, przyczyny, czyli na przykład zwarcie instalacji elektrycznej, ale też zaniedbania człowieka.
2: Tak, dlatego no, strażacy chodzą na kontrolę. Nazywamy to czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i w takich właśnie obiektach, chociażby magazynowych, czy produkcyjnych, czy generalnie na terenie zakładów, takie kontrole co jakiś czas są przeprowadzane. Oczywiście no, idziemy cały czas do przodu, myślę tu o świecie, o rozwoju. Dużo obiektów pojawia się. Strażacy już na etapie odbioru tych obiektów opiniują warunki przeciwpożarowe i przedkładają je potem organom budowlanym, inspektorowi budowlanemu, jak faktycznie ta ochrona przeciwpożarowa w obiekcie została zorganizowana. Potem już na etapie funkcjonowania zakładu czy hali też chodzimy na takie kontrole, no bo sprawdzamy chociażby systemy zabezpieczenia przed wybuchem pożaru, tak, więc czy instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu, tak? Ostrzegacz przeciwpożarowy, który można wdusić, kiedy widzi się pożar, tak? To są urządzenia, które muszą funkcjonować odpowiednio, które muszą zaalarmować też pozostałych pracowników, bo pamiętajmy, że bardzo często w takich halach to kilkaset osób nawet potrafi pracować, więc to jest duża grupa, o którą trzeba zadbać i to strażacy kontrolują. Natomiast no, na tą kontrolę, na to, żeby powiedzieć, jak powinno być, na to mamy wpływ. Ale nie mamy wpływu na te sprawy, które się po prostu przydarzają, czyli no właśnie jakieś zwarcie instalacji elektrycznej, czy jakiś błąd procesu technologicznego, czy nawet pogoda, która no niestety bardzo często sprzyja. Mieliśmy kilka tygodni temu tutaj pod Kostrzyniem na terenie centrum logistycznego też pożar, który prawdopodobnie rozpoczął się od dachu do instalacji fotowoltaicznej. No, tak jest, że dziś ten świat idzie do przodu, pojawiają się nowe technologie, nowe zagrożenia, które my też musimy ocenić, ale też musimy mieć, pamiętajmy o tym, i to jest bardzo ważne, musimy mieć odpowiednie przepisy, prawa, które mówią o tym, z jednej strony właścicielowi czy zarządcy, jak postępować, jak zabezpieczyć swój dom, czy magazyn, obiekt, zakład, a z drugiej strony, co mogą zrobić strażacy, żeby pomóc temu właścicielowi czy zarządcy w zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej, no i na jakiej podstawie mogą, powiedzmy, wyciągać jakieś konsekwencje, jeśli faktycznie nie dba się o to bezpieczeństwo pożarowe. przeciwpożarowe.
1: A proszę mi powiedzieć, czy na przykład bierzecie pod uwagę, czy macie taką wiedzę później po zbadaniu przyczyn, że było to celowe podpalenie, na przykład w celu wyłudzenia odszkodowania?
2: No, tak jak mówiłem, my jakby potem nie badamy tej przyczyny.
1: Nie badacie przyczyny.
2: Tak, natomiast no, tu tym zajmuje się policja, natomiast no, bardzo charakterystyczne w takich pożarach, i to widzimy, tak, na etapie już prowadzenia działań ratowniczych, bardzo charakterystyczne jest domniemanie, czy nie były to działania jakieś dywersyjne, czy właśnie ktoś celowo nie podpalił, powiedzmy,
1: tak, bo o tym się mówiło, tak? W ostatnich miesiącach nawet o takich dywersyjnych,
2: tak,
1: podejrzeniu dywersyjnych działań, na przykład przy Marywilskiej, pamiętam,
2: w Warszawie,
1: tak?
2: Tak, tak. No faktycznie ta sytuacja, powiedzmy, geopolityczna, która ma przełożenie na konkretne, powiedzmy, jakieś sprawstwo w lokalnych społecznościach, to jest obecne. I to nie ma co ukrywać, że to się nie dzieje. Dzieje się. Natomiast nie każdy z tych zdarzeń jest aktem dywersji czy jakiegoś sabotażu. I to też trzeba tutaj podkreślić, bo no, my musimy mieć świadomość, że no, nie zawsze jest bezpiecznie. Nie zawsze są ludzie przychylni, którzy chcą, że tak powiem, dbać o zdrowie czy życie danej lokalnej społeczności. Bywają różne sytuacje, natomiast nie każde z tych zdarzeń faktycznie jest od razu czymś bardzo złym, jeśli chodzi o intencje. No, tak jak mówiłem, większość tych przypadków powstania pożarów to jednak awarie czy no, w jakiś sposób wada instalacji technicznej.
1: Czyli nie jakieś celowe działania, tylko po
2: niecelowe.
1: Prostu...
2: Niecelowe. Oczywiście człowiek też w tej klasyfikacji, tak, czy to po pożary w domach, czy przede wszystkim pożary w domach, ale też jeśli chodzi o produkty magazynowe, hale magazynowe, czy budynki produkcyjne, też jest powodem, tak, powstania pożaru, bo poprzez jakieś zaniechanie, czy może nieuwagę, tak, zwykły niedopałek papierosa, pamiętajmy, może spowodować naprawdę duży pożar i tak faktycznie często się dzieje. Natomiast no, oceniają to potem biegli już na spokojnie po działaniach ratowniczych wraz z policją, bo wielomilionowe straty w halach, trzeba pamiętać, tak, że to są wielomilionowe, kilkadziesiąt milionów czasami strat w halach. Dla przykładu w Obornikach tutaj właściciel, który, jeden z dyrektorów, który pojawił się, przekazał już nam na etapie działań ratowniczych, powiedział to wprost, tak, że prawdopodobnie on szacuje na 50 milionów straty w takim obiekcie, tak? Więc zobaczmy, że to jest jeden obiekt z kilku czy kilkunastu na terenie zakładu, który się spalił, a który generuje taką stratę. Więc musi być tutaj spokój w przeprowadzeniu tych oględzin i postępowania, tak, żeby wyjaśnić, jak to się stało, tak, dlaczego doszło do tego zdarzenia. I podczas działań ratowniczych nie ma na to po prostu aż tyle czasu, żeby ten spokój i pełne zebranie informacji, żeby nastąpiło.
1: Pożarów mieszkań, domów też mówi pan, że jest więcej.
2: Tak, niestety o 230 takich przypadków więcej niż w zeszłym roku, czyli łącznie mówimy, że na terenie Wielkopolski doszło już do ponad 1500 pożarów w budynkach mieszkalnych. Na szczęście o kilka osób mniej, jeśli chodzi o śmierć poniesioną w tych pożarach, notujemy.
1: Czyli mniej osób zginęło, tak?
2: Tak,
1: a ile ofiar śmiertelnych?
2: Jest to na ten moment 11 osób. W zeszłym roku o tej porze mniej więcej 13 osób było. Natomiast więcej mamy osób poszkodowanych, to już 70, tak? I to tylko jeśli chodzi o budynki mieszkalne. Więc tutaj niestety strażacy nie mają możliwości sprawdzenia, kontrolowania tych przestrzeni. Niestety, no to znak zapytania, czy trzeba by było właśnie powiedzieć niestety, bo powinniśmy my mieć wszyscy przede wszystkim świadomość, że to od nas zależy to bezpieczeństwo w naszych domach, bo tak jak codziennie w domu przebywamy i to ma być dla nas miejsce bezpieczne, tak samo musimy pamiętać, że żeby tak faktycznie było, to nie jest tak, że ktoś za nas tą pracę czy lekcję odrobi. My musimy sami o to dbać i dlatego cały czas mówimy o czujkach dymu, o czujkach tlenku węgla, jeśli mamy proces spalania w naszych mieszkaniach, domach, jakieś kotły grzewcze, czy no właśnie dochodzi do tego procesu spalania, ale też przeglądach instalacji elektrycznej, kominowej, wentylacyjnej, tak, żeby obniżyć to ryzyko powstania zagrożenia, a jak już powstanie to zagrożenie, no to trzeba wiedzieć, co robić, jak sprawnie albo opanować, jeśli jesteśmy w stanie, ten dany pożar czy inne zagrożenie w naszym domu, albo ewakuować się, zapukać do sąsiadów, powiedzieć, że słuchajcie, coś się dzieje, musimy wyjść i czekać po prostu na straż pożarną, która przyjedzie i oczywiście pomoże.
1: I o tym wszystkim oczywiście warto pamiętać. Aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Już prawie 8 minut zostało do godziny 9. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. A już za moment punktualnie o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz w oczekiwaniu na informacje pogramy utwór, który dosyć często pojawia się na naszej antenie, ale tym razem pojawi się on w wersji rozszerzonej. Zazwyczaj gra się wersje radiowe, zazwyczaj gra się wersje krótsze, a tym razem zagramy Wam nieco rozszerzoną wersję utworu Shattered Dreams od zespołu Johnny Hates Jazz, czyli cofamy się do końcóweczki lat 80. Zapraszam Was na najnowsze informacje, te pojawią się już o godzinie 9. Zostańcie z nami!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Rozmowa poranna już za nami. Czas na najnowsze informacje. Przed chwilą minęła godzina 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przywódcą republikanów w Senacie. Tematem rozmów obecność wojsk USA w Europie. Trzeba zmniejszyć liczebność oddziałów przedszkolnych, apeluje poznański radny. Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miast w lipcu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z przywódcą republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Tanem. Według kancelarii prezydenta tematem rozmów były kwestie obecności wojsk USA w Europie. Poza liderem republikańskiej większości w spotkaniu wzięli także udział szef Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Roger Wicker oraz szef Komisji Spraw Zagranicznych Jim Risch. Rozmowa odbywała się w momencie, gdy w Kongresie toczą się prace nad kształtem ustawy o wydatkach obronnych. Znajdują się w niej zapisy, które utrudniają zwiększanie liczby wojsk USA w Europie. Spotkanie w Kongresie było ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Dziś prezydent spotka się z Polonią na Florydzie.
1: Informacje z regionu.
2: Wprowadzajcie słowo w czyn. To hasło tegorocznej edycji festiwalu Licheń Młodych. Jest on adresowany do osób w wieku między 18 a 30 rokiem życia. W programie znajdzie się uroczysta msza święta, konferencja, świadectwa wiary oraz koncerty, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
3: Będziemy gościć między innymi księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli czy Pokój i dobro. Nie zabraknie również spektaklu pod tytułem Sierca, który zostanie przedstawiony na schodach Bazyliki Licheńskiej przez Teatr A. Będzie to z pewnością bardzo dobry i inspirujący czas.
2: Festiwal rozpocznie się w najbliższą sobotę. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Od nowego roku szkolnego dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych w szkołach. Takie rozwiązanie chce wprowadzić rząd, który przyjął projekt ustawy zakazujący uczniom szkół podstawowych używania smartfonów podczas lekcji i na przerwach. Jak oceniła na naszej antenie prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Małgorzata Kowzan, nauczyciele popierają ten projekt. Zwracają jednak uwagę na kilka kwestii, które nie zostały jeszcze uregulowane. Przepisy mówią o zakazie korzystania telefonów, a nie o zakazie ich posiadania. Zdaniem Małgorzaty Kowzan może to rodzić problemy w egzekwowaniu nowych zasad, jeśli uczniowie nadal będą wnosić smartfony na teren szkoły.
4: Nie może dotknąć, może mu ukazać albo schować, albo odłożyć. Chyba że szkoły tak uregulują tę kwestię, że będą jakieś półeczki w momencie wejścia do sali lekcyjnej uczniowie będą musieli odkładać te telefony. Tylko teraz pytanie, czy nie będą mieli dwóch przy sobie? Bo może jeden taki starszy położą na półeczce, a ten, z którym się posługują, będą mieli jednak przy sobie.
2: Małgorzata Kowzan zauważa jednak, że wprowadzenie zakazu może poprawić koncentrację uczniów, a w konsekwencji przełożyć się na lepsze wyniki w nauce. Według niedawnego badania CBOS-u przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej, 85% Polaków popiera zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Już w ten weekend Poznań znów stanie się europejską stolicą fantastyki. Przez 3 dni podczas festiwalu Pyrkon zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów. Wśród ponad 340 zaproszonych gości znaleźli się m.in. legenda NASA Aileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito oraz autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Festiwal wyjdzie również poza teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, zapowiada wicedyrektor artystyczny Pyrkonu Iga Tomaszewska.
5: Pyrkon na mieście można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów. Można też poszukać naszej instalacji na Placu Wolności, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie Pyrkonu, jak nasza społeczność łączy się z poznaniakami.
2: Program festiwalu obejmuje ponad 20 stref tematycznych. Będzie to m.in. strefa komiksowa, mangi i anime, gamingowa, RPG oraz cosplay. W związku z wydarzeniem PKP Intercity ogłosiło dodatkowe pociągi, które dowiozą ludzi na Festiwal Fantastyki. Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie pyrkon.pl.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna poniżej 10 stopni, wynosi ona 9 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.17. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Ja myślę, że jeszcze może o weekend nie zahaczę, ale o piątek już jak najbardziej. No bo tak, jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w czwartek 25, a w piątek 30. Ja nie rozumiem tej pogody. Droga pogodo, jeżeli mnie słyszysz, ty się zdecyduj. Naprawdę, ty się zdecyduj.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Równo 7 minut po godzinie 9 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także cały czas obecny i skupiony na swojej pracy Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, dlatego że już za parę minut o godzinie 9.15 wystartuje kolejny w tym tygodniu konkurs poranny. Mogę zdradzić, że podobnie jak wczoraj będzie do wygrania pakiet książek od Radia Emaus. Tym razem będą to inne książki niż wczoraj. Ale zapraszam was mimo wszystko do wzięcia udziału w konkursie. Myślę, że zagadnienie konkursowe również będzie dosyć interesujące. No ale zanim wystartujemy z konkursem, wystartujmy z muzyką Mrozu i Złoto. Tak zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem porannym, słuchajcie. Dzisiaj do wygrania, podobnie jak wczoraj, trzy książki od Radia Emaus, czyli znowu dajemy wam pakiet prosto od nas, słuchajcie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I dzisiaj nietypowo, bo nie będę wam zadawał pytania, ale poproszę was o to, abyście wymienili co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Wymień co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze i już z podatkiem VAT. Ja powiem tak, że często ten piknik na fest pojawia się w naszym radiu, czy to chociażby w naszych serwisach informacyjnych, więc słuchajcie, no jeżeli uważnie słuchacie, no to powinniście znać skład, więc zapraszam was bardzo gorąco do tego, wymieńcie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygania pakiet książek od Radia Emaus. Są aż trzy książki w pakiecie, także zapraszamy was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Startujemy z konkursem, liczę na jak najwięcej zgłoszeń.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania 3 książki od Radia Emaus. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wygrania takiego pakietu w naszym porannym konkursie. A ja przypominamy warunki uczestnictwa. 7148 to jest numer SMS, który musicie wysłać swoje zgłoszenie. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Przypominam, dzisiaj w konkursie wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus, więc zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszym porannym konkursie. Przypominam, dzisiaj w konkursie pytam Was, właściwie proszę Was o wymienienie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Przypomnę jeszcze raz, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, tak jak wspominałem, wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, jak i zapraszam Was do słuchania Radia Emaus, bo o godzinie 9.30 pojawi się Piotr Wielicki i porozmawiamy na temat różnych zagadnień, które będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Także zapraszam Was bardzo gorąco. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale za chwilę kończę to wejście i się troszeczkę tutaj uspokoję. Piotr Wielicki za moment na naszej antenie, a teraz na naszej antenie Ronan Keating.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach. W studiu nie jestem sam, bo w studiu jest również Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Pięknie ciebie słyszeć, jak tam nastrój przy wtorku?
6: Doskonały.
5: No to pięknie, pięknie, pięknie. Nie będę ukrywać, że Piotr poza anteną mnie trochę rozśmiesza, więc bardzo przepraszam, jeżeli prychnę do mikrofonu, ale to również pokazuje, że mamy dobrą atmosferę w studiu, no i nie zawsze musi być poważnie i sympatycznie.
6: Oczywiście.
5: Czasami oczywiście trzeba troszeczkę zluzować oczywiście to, co trzeba. Piotr, powiedz, jakie tematy będą królować dzisiaj w naszych informacjach.
6: Jasne, a powiedz mi, czy masz może dyplom w dziedzinie sztuki tańca?
5: Ja to był Piotr Wielicki, dziękuję bardzo. Nie mam. Mam inne dyplomy.
6: Bo jeżeli byś miał, to mógłbyś kandydować na dyrektora Polskiego Teatru Tańca.
5: No mogłem widzieć.
6: Bo właśnie
5: no,
6: ruszył
5: było,
6: konkurs, tak, Zarząd Województwa Wielkopolskiego tak podjął uchwałę o rozpoczęciu tego konkursu. Oferty kandydatów będą przyjmowane do 30 lipca, więcej o tym powiem oczywiście w naszych informacjach. Będziemy także w Lesznie, ponieważ tam pomysł zaciągnięcia ponad 50-milionowej pożyczki przez miasto wywołał na ostatniej sesji Rady Miasta bardzo gorącą dyskusję. Radni PiS między innymi pytali, kiedy miasto powie stop pożyczaniem tak dużych pieniędzy. Natomiast prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki uspokajał, że miasto jest w bezpiecznej sytuacji finansowej i nie ma obaw, żeby z tego tytułu mogły wyniknąć jakieś problemy. Cóż jeszcze będziemy mówić? O właśnie, partia Razem dzisiaj przed, bo dzisiaj jest w ogóle sesja Rady Miasta w Poznaniu. Na sesji jest nasza reporterka Ania Hajduczek, która będzie na bieżąco nam relacjonowała to, co dzieje się na sesji. Wiemy już, że przed rozpoczęciem sesji partia Razem domagała się zmiany na stanowisku prezydenta miasta Poznania. Czyli po prostu chce odwołania Jacka Jaśkowiaka z tego stanowiska. Powiemy też o ostatnich pożarach w Wielkopolsce. Zarówno mieszkań, domów, jak i różnych hal produkcyjnych, składowisk, magazynów, bo w ogóle jest więcej, w tym roku już więcej jest tych pożarów w porównaniu na przykład do zeszłego roku. O kilkanaście procent wzrost tych zdarzeń, tych pożarów. Będzie dzisiaj też, czy była już, odbyła się, ale będziemy o tym mówić, konferencja prasowa Kolei Wielkopolskich, ponieważ Koleje Wielkopolskie kupują kolejne nowe składy. No i chyba na razie tyle, co mogę zdradzić, czym będą zajmowali się i czym zajmują się dzisiaj już nasi reporterzy.
5: Tak jest, zapraszamy Was bardzo gorąco do słuchania Radia Emaus i także serwisów informacyjnych, no bo dzień jest jeszcze młody, można by powiedzieć,
6: tak,
5: więc jeszcze się...
6: i dużo się może jeszcze
5: dużo
6: wydarzyć.
5: Się może jeszcze wydarzyć oczywiście, a o wszystkim będzie informować przynajmniej o godzinie 10 w informacjach Radia Emaus Piotr Wielicki, któremu bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwójkę artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. Wymień co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania 3 książki od Radia Emaus. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w porannej zabawie. Trwa ona jeszcze przez jakiś czas na naszej antenie, ale myślę, że naprawdę nie ma na co czekać. Warto się zgłosić już teraz.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Przypominam, dzisiaj w konkursie porannym wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus, więc zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. I utwór, który teraz będzie, ja nie będę ukrywać, to jest taka nieformalna podpowiedź, przynajmniej jeżeli chodzi o jednego wykonawcę, który wystąpi w sobotę na pikniku na fest na Cytadeli w sobotę, ale drugiego musicie już, na drugiego musicie po prostu wpaść. Gramy ten utwór? Nie zdradzam celowo, nie zdradzam, kto tutaj będzie grał i kto będzie też gościnnie, ale po utworze rozwiązujemy konkurs. Przypominam, dzisiaj wymieniacie w konkursie porannym w zgłoszeniu co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. 7148 numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, po raz ostatni już to powtórzę, wymieniacie co najmniej dwóch artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. Dzisiaj do wygrania pakiet 3 książek od Radia Emaus. Głos jest już coraz słabszy, więc ja powiem krótko, za 3 minuty rozwiązujemy zabawę, teraz gramy utwór, a później, tak jak wspomniałem przed chwilą, rozwiązanie konkursu. Trzymam za Was mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Bardzo dziękuję za zgłoszenia w konkursie. Stwierdziłem, że dzisiaj zamiast zadawać wam pytania, będzie zadanie, tak dla odmiany. Dzisiaj do wygrania był pakiet książek od Radia Emaus. W tym pakiecie są 3 książki od nas, a dzisiaj prosiłem was o to, abyście wymienili co najmniej 2 artystów, którzy zagrają na poznańskim pikniku na fest na Cytadeli w sobotę. No i wygrywa dzisiaj Marta, która wymieniła Natalię Kukulską, a także Anię Dąbrowską. Zgadza się wszystko. Oprócz tych artystek wystąpi jeszcze Małgorzata Ostrowska, a także zespół Raz, Dwa, Trzy. Marta, gratuluję tobie wygranej. Książki są twoje, pakiet jest twój. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, żeby przede wszystkim potwierdzić wygraną, ale też żebyś wiedziała, jak odebrać twój książkowy pakiet. Kolejny konkurs o godzinie 15.15. Już teraz was na niego zapraszam bardzo gorąco i serdecznie. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, co ciekawe, od godziny 10 do godziny 14, a od godziny 10 do godziny 14 dzisiaj będzie z wami Arek Szymański. Zostańcie z nami, a na sam koniec dzisiaj będzie Kurt Nielsen i She's So High. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie godzina 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dwoje 19-latków nie żyje. Policja zakończyła obławę w okolicach Mszany Dolnej. Szamotulscy seniorzy mogą zgłaszać się po opaski bezpieczeństwa. Molo na poznańskim Strzeszynku znów otwarte. Policjanci z Małopolski wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało mężczyzny. To prawdopodobnie poszukiwany w związku z tą sprawą były chłopak ofiary. Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
3: Nasz śmigłowiec policyjny był używany od rana i on namierzył ciało mężczyzny. Najprawdopodobniej jest to sprawca tego wczorajszego zdarzenia.
2: Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować.
1: Informacje z regionu.
2: Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w Szamotułach cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Gmina uruchomiła program, w którym mieszkańcy powyżej 60 lat mogą otrzymać takie urządzenia. Jedna z miejskich radnych, Bernadeta Markiewicz, podkreśla, że to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób samotnych.
4: Powoduje, że te osoby czują się bezpieczniej, no i mogą uzyskać szybki dostęp do wsparcia medycznego. Te opaski mają też jeszcze inne funkcje, różnie to wygląda, ale też mają reakcje na upadek seniora, mają takie funkcje monitorujące poziom ciśnienia, poziom cukru. To nieraz jest w różny sposób rozbudowane te opaski, ale monitorują takie parametry życiowe również. Ale główna funkcja to jest to bezpieczeństwo, że jest możliwość wezwania pomocy medycznej po prostu.
2: Zgłoszenia przyjmowane będą w najbliższą środę i czwartek w godzinach od 8 do 15. Zapisać się można telefonicznie lub osobiście w Centrum Wsparcia Seniora. Gmina Szamotuły przygotowała 70 opasek dla seniorów. Znamy już oficjalnie nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał na to stanowisko Adama Banaszaka. To formalność po tym, jak w marcu Adam Banaszak zdecydowanie wygrał konkurs. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak podkreśla, że Adam Banaszak zaprezentował bardzo obiecujący program.
5: Znam oczywiście prezentację, która była przedstawiona komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury. Wygląda to bardzo optymistycznie. Pan dyrektor zacznie od 1 września swoją misję, więc no, trzymamy kciuki.
2: Nowy dyrektor jest absolwentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. W swoim dorobku ma ponad 600 spektakli i koncertów. Pracował m.in. w Operze Wrocławskiej i Warszawskiej Operze Kameralnej. Adam Banaszak przejmie stery w Teatrze Wielkim 1 września i pokieruje poznańską sceną przez najbliższe 5 sezonów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Molo na poznańskim Strzeszynku zostało otwarte jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego. W miniony weekend wiceprezydent Poznania Marcin Gołek poinformował, że znów można spacerować po pomoście. Przypomnijmy, że konstrukcja spłonęła doszczętnie w październiku 2024 roku w wyniku podpalenia przez 2 nastolatków. Miasto zdecydowało się odbudować molo, jednak prace trwały nieco dłużej niż początkowo zakładano, mówi rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
6: Projekt został w trakcie prac zmieniony. Wiązało się to z dostępnością i z wykorzystaniem materiałów właśnie wykorzystywanych do poszycia samego pomostu.
2: Mimo to wizualnie nowy pomost jest bardzo podobny do poprzedniego. Koszt odbudowy oszacowano na 1 600 000 zł.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: nie pada teraz w Poznaniu i raczej nie będzie dzisiaj opadów deszczu. A powiem więcej, około godziny 14-15 całkowicie bezchmurne niebo będzie nad Poznaniem. No i dzisiaj sporo przejaśnień, już tak mniej więcej od południa można się spodziewać większej dostawy promieni słonecznych. Słońce schowa się za horyzontem o 21:17, a póki co pochmurno. Gruba warstwa chmur, ale będzie lepiej, jeśli chodzi o dostęp do luksów, które dają nam promienie słoneczne. Natomiast jeśli chodzi o porywy wiatru dzisiaj, można liczyć standardowo na 22 km na godzinę, taką prędkość wiatru, ale momentami porywy sięgną 45 km na godzinę. Jeśli chodzi o warunki biometeo, dzisiaj biometr obojętny, jutro też będzie obojętny, a dziś w nocy ma być korzystny, więc warto doczekać do nocy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce wzeszło dzisiaj o 4:29 i to ciekawe, że ono tak chwilę przed 4:30 się pojawiło gdzieś tam nad horyzontem. Ciekawe, czy ktoś z was je widział, jak tam poranek wasz wyglądał dzisiaj. Ja muszę przyznać, że dzisiaj coś tak ciężko mi się wstawało, ale myślę, że 16 czerwca to może być bardzo piękny dzień. Tym bardziej, że to 167 dzień roku, a do końca zostało 198 dni. Pewnie urlopowo, pewnie jakoś wakacyjnie, pewnie w takich nastrojach jesteście, a może jeszcze odliczacie dni do urlopu, bo może przed wami sporo pracy, tym bardziej, że kolegów, koleżanek nie ma w firmie, bo pojechali na jakiś wypoczynek już, a to dopiero 14-16 czerwca, więc jeszcze sporo tych miesięcy wakacyjno-urlopowych przed nami. Jeśli chodzi o utwór, który teraz się pojawi, to ja myślę, że ktoś, kto jest taki troszeczkę zaspany, myślę, że po tym utworze już to minie, jak ręką odjął.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nienawiść do kogoś jest jak trzymanie w dłoni kamienia, którym chcemy rzucić. Dopóki jednak zaciskamy pięść, nie możemy złożyć rąk do modlitwy, podać komuś dłoni, przytulić, pomachać serdecznie. Nienawiść nas niszczy, sprawia, że stajemy się coraz gorsi, często nie widząc, że robimy to samo, a może i jeszcze bardziej, co ci, których traktujemy jako nieprzyjaciół. Zgoda na życie wedle zasad Jezusa, nie świata, i przyjmowanie Jego łaski sprawia, że i nam samym jest lżej. Możemy wreszcie uwolnić dłoń i złożyć ręce do modlitwy. Czy wobec kogoś trzymam w dłoni kamień?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Są tacy artyści, takie artystki, których brakuje na scenie, którzy odeszli przedwcześnie, którzy, no zawsze to się mówi, że to jest przedwczesne odejście, niezależnie w jakim wieku by taka śmierć nastąpiła. Za chwilę pojawi się taka artystka w duecie. To będzie grupa Roxette. I Mary Fredriksen, no, przegrała walkę z rakiem, ale utwory zostały, głos został i niejednokrotnie, gdy słyszę jej głos właśnie w utworach chociażby grupy Roxette, no to nie ukrywam, że łezka kręci mi się wokół. Hello!

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
9: Tylko z bagażem podręcznym, czy z bagażem rejestrowanym, czy może jakaś krótsza wycieczka, gdzie nie trzeba myśleć o bagażu, który będzie gdzieś tam w luku bagażowym, tylko po prostu będzie zapakowany do samochodu, którym pojedziemy. Czy może autokarowa wycieczka jakaś po ciekawych miejscach w Europie albo gdzieś dalej. To warianty są różne. Pewnie plany wakacyjne macie albo już je realizujecie. Ja nie ukrywam, że po części już z tych planów mam, już część zrealizowałem w tym roku, ale jeszcze oczywiście gro spraw przede mną. Mam nadzieję, że będzie mi dane zobaczyć jeszcze punkty, które na mapie sobie wyznaczyłem i chciałbym do nich dotrzeć. Pewnie macie też takie plany na najbliższy czas. Pogoda dopisze. No i teraz a propos pogody, bo będzie naprawdę upalnie i niektórzy z was, którzy myślą, że warto jechać na południe Europy, bo tam cieplej, u nas będzie też bardzo, bardzo ciepło. Będzie gorąco. Będzie w zasadzie upalnie. No i to też taka przestroga trochę na tym, żeby pomyśleć o elektrolitach, żeby je uzupełniać regularnie, żeby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji, że gdzieś komuś zakręci się w głowie. I to nie od zabytków, które będziemy oglądać, tylko raczej zakręci się w głowie z tego powodu, że można zasłabnąć, gdy brakuje nam pewnych związków w organizmie, a organizm nie funkcjonuje wtedy jak trzeba. Trzeba uzupełniać płyny, najlepiej takie wspomagane elektrolitami i wtedy wszystko jest w porządku. Grupa YouTube teraz u nas na scenie, a ja przypomnę tylko, że jeśli chcecie wybrać się w podróż, a martwicie się, że nie macie nic zaplanowane, to u nas taka podróż już za niecałe 15 minut i to będzie muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: XVI czerwca. I muzyczna podróż w czasie. I dzisiaj to będzie taka podróż w jeden punkt, a w zasadzie do jednego roku, do którego chcę was zabrać, bo był ważny. W wielu sprawach oczywiście był ważny, ale dla dwóch grup muzycznych chyba szczególnie. 1970 rok i wtedy to właśnie 16 czerwca grupa Mungo Jerry zdobyła szczyt list w Wielkiej Brytanii debiutańskim singlem In the Summertime. Utwór został najbardziej kasowym singlem roku na Wyspach Brytyjskich, spędzając 7 tygodni na pierwszym miejscu list brytyjskich. Ponadto zdobył też szczyt list w 26 innych krajach, a więc naprawdę został doskonale przyjęty. Ray Dorset, wokalista zespołu, skomponował ten letni przebój na pożyczonej gitarze podczas 10-minutowej przerwy w pracy. I okazało się, że ta 10-minutowa przerwa w pracy spowodowała no tantiemy, z których mógł potem całkiem nieźle żyć przez wiele, wiele lat. 1970 rok, 16 czerwca, Mungo Jerry i In the Summertime, ale 16 czerwca 1970 rok to także dzień urodzin pewnego pana. Marcin Ciurapiński, gitarzysta basowy i wokalista grupy Big Day, urodził się wtedy. Ta grupa nawiązywała swoim brzmieniem do stylu późnych lat 60. Wraz z żoną Anną Zalewską-Ciurapińską skomponował przeboje takie m.in. jak W świetle i we mgle, Przestrzeń, W dzień gorącego lata, a w 1995 roku zdobyli złotą płytę za album Kalejdoskop. Ich twórczość naprawdę na stałe wpisała się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. A zatem najpierw grupa Mungo Jerry, In the Summertime, a potem Big Day w utworze Przestrzeń. Wyruszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: w Europie Środkowej na zegarach 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Partia Razem chce zmiany na stanowisku prezydenta Poznania. Poznański radny apeluje o zmniejszenie liczebności oddziałów przedszkolnych. Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miast w lipcu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Odnaleziono ciało młodego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy zabójstwa 19-latki w Mszanie do Górnej. 19-latek mógł targnąć się na swoje życie. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Podczas konferencji prasowej powiedziała, że czynności śledczych i ekip kryminalistycznych trwały całą noc.
3: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj po godzinie 22 do miejsca zamieszkania młodej kobiety przybył 19-letni mężczyzna, z którym kobieta w przyszłości była w związku. Para jakiś czas temu rozstała się. Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła, natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
2: Okoliczności śmierci 19-letniej mieszkanki Mszany Górnej wyjaśnia prokuratura rejonowa w Limanowej.
1: Informacje z Poznania.
2: Partia Razem chce zmiany na stanowisku prezydenta Poznania. Dziś miejscy radni będą głosować nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Choć Partia Razem nie ma żadnego przedstawiciela w Radzie, jej członkowie po raz kolejny zamierzają przekonywać, że Jacek Jaśkowiak jest złym prezydentem miasta, mówi Anna Pieciul z Partii Razem.
4: Widzimy kolejne głupie decyzje tak naprawdę Jacka Jaśkowiaka dotyczące na przykład wyjazdów międzynarodowych. W ostatnim roku to był wyjazd do Izraela. Słyszymy, jak usprawiedliwia, znowu w głupi i arogancki sposób, to jakie miliony leją się strumieniami do kieszeni prezesów miejskich spółek. Te wszystkie wypowiedzi seksistowskie, aroganckie, ksenofobiczne.
2: Członkowie partii zwracają również uwagę, że część radnych Koalicji Obywatelskiej dostrzega, iż prezydent Jaśkowiak nie powinien już rządzić miastem. Jednak ich działania mają być blokowane przez polecenia płynące z Warszawy. W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiły się informacje sugerujące, że część radnych rozważa nieudzielenie wotum zaufania. Spekulacje ucichły jednak po wypowiedzi przewodniczącej klubu radnych Małgorzaty Dudzic-Biskupskiej, która zapowiedziała, że będzie rekomendowała klubowi głosowanie za udzieleniem wotum zaufania. Tymczasem radny miasta Poznania Adam Szabelski apeluje o rozpoczęcie przygotowań do zmniejszenia liczebności oddziałów przedszkolnych. Obecnie przepisy pozwalają, by w jednej grupie przedszkolnych znajdowało się nawet 25 dzieci. Zdaniem zwolenników zmian taki model coraz częściej nie odpowiada wyzwaniom, przed którymi stają współczesne placówki edukacyjne, przyznaje Grażyna Cegielska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu.
5: Te normy określone były bardzo dawno temu, gdzie dzieci były zupełnie inne. W tej chwili dzieci mają coraz więcej różnego rodzaju problemów, funkcjonują z pewnymi orzeczeniami i standardowe 25-osobowa grupa dla takiego trzylatka to jest bardzo niekorzystne środowisko. Do tego jeszcze wchodzi coś takiego jak łączenie grup, gdzie te dzieci, które mają jakiekolwiek problemy, zupełnie nie są w stanie się zaadaptować do zupełnie nowej grupy.
2: Radny Adam Szabelski poparł stanowiska przedstawione w ostatnich tygodniach przez dwie organizacje reprezentujące środowisko oświatowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Oba związki zawodowe postulują ograniczenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych do maksymalnie 20 osób.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Poznania przy współpracy z Miastem Poznań organizuje Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Rad Miast. Wydarzenie odbędzie się 7 i 8 lipca w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i ma zgromadzić około 300 młodych ludzi z całego kraju, informuje przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Olaf Śramkowski.
6: Myślę, że jest to świetna okazja na poznanie aktywnych ludzi, którzy faktycznie uczestniczą na krajowym szczeblu właśnie tej polityki młodzieżowej, robią ogromne projekty, mają swoje własne fundacje, NGO-sy, będzie dużo takich osób i do wspólnego z nimi później działania. Myślę, że ta wartość poznawania nowych ludzi, którzy w tej dziedzinie polityką młodzieżową są bardzo aktywni i myślę, że to jest największy plus dla uczestników, no ale to oczywiście też rozmowy z decydentami, będzie ministra Nowacka, parę innych znamienitych panelistów i myślę, że jest ta największa wartość tego wydarzenia.
2: Na wydarzenie można zapisać się przez stronę internetową mrm.poznan.pl.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Upały nadciągają, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj maksymalnie termometry w Poznaniu pokażą 21 stopni. Ciekaw jestem, jaka będzie temperatura odczuwalna, no ale ona może być podobna. Jeśli chodzi o najcieplejsze punkty regionu, to zdecydowanie Rawicz dzisiaj wiedzie prym. Tam maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia zobaczymy 23 stopnie na termometrach, ale już jutro 23 stopnie to w zasadzie będzie standard, jeśli chodzi o odczyt z termometrów. A jeśli chodzi o kolejne dni, no to trzeba się przygotować na wartości nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. W cieniu. W czwartek już 27 stopni pokażą termometry, a nadchodzący weekend to faktycznie będzie apogeum. Więcej o temperaturach powiem Wam trochę później, a póki co, no myślę, że trzeba się z tym jakoś oswoić.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla was z Poznania. To jest utwór, przy którym trzeba uważać trochę z pedałem przyspieszenia w samochodzie. Jeśli słuchacie w samochodzie, to proszę ostrożnie, bo można jechać bardzo, bardzo szybko przy tym utworze.

0: dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pyta, czy dopełnienie w formie mianownika może być użyte w zdaniu przed podmiotem, czyli posługuje się Pan już terminologią gramatyczną, coś wskazuje na pewne doświadczenie językowe. I Pan Krzysztof pisze, jestem przekonany, że jest to błędne. No cóż, pokazuje Pan, że widzi Pan pewne ograniczenia w swobodzie szyku polskich zdań. Przykład, o który Panu chodzi, jest taki. Takie zdanie. Krzysztof ma na imię czwarty syn. Powinno być raczej zapisane czy wypowiedziane tak. Czwarty syn ma na imię Krzysztof. I niewątpliwie to jest częstsze. Czwarty syn ma na imię Krzysztof. Natomiast czy nie możemy powiedzieć, a także w pewnych sytuacjach zapisać, Krzysztof ma na imię czwarty syn? No, nie chodzi tu przecież o to, że panu Krzysztofowi dajemy na imię czwarty syn. Niektórzy by tak mogli sądzić, ale zdarzają się sytuacje, w których to imię może być na początku zdania. Krzysztof ma na imię czwarty syn, a nie jakoś inaczej. Albo Krzysztof ma na imię czwarty syn, a nie na przykład trzeci. Zauważył pan, że intonacja, akcentowanie może wskazywać na to, że ten Krzysztof na początku wydaje się właściwy. Krzysztof, tak ma na imię czwarty syn. No tutaj ułatwiłem sobie sprawę, dodałem tak, ale Krzysztof ma na imię czwarty syn. Krzysztof, no właśnie. Czasami chcemy tak uwyraźnić, podkreślić to imię w tym przypadku, że stawiamy je na początku. A to, że ono jest imieniem czwartego syna, jest do tego tylko dodane. Nie jest to niepoprawne, choć niewątpliwie mniej nacechowane, bardziej naturalne byłoby czwarty syn ma na imię Krzysztof. Gratuluję takiej liczby synów.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Jamais, jamais. Nigdy, nigdy, tak śpiewa Garou w utworze Seul, czyli to jest utwór o samotności, o takim byciu w pojedynkę. No ale nigdy, nigdy moglibyśmy powiedzieć, że nikt się nie spodziewał, że temperatura w cieniu w Polsce może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza, a meteorolodzy okazuje się, że nie mają żadnych wątpliwości, tak pisze portal twojapogoda.pl, że właśnie wkrótce Polskę nawiedzi rekordowa czerwcowa fala upałów. No i temperatury mogą sięgać nawet 39 stopni w cieniu, bijąc dotychczasowe maksima wszechczasów sprzed zaledwie kilku lat. I wydawałoby się, że to już co maksymalne zostało osiągnięte, a tu się okazuje, że pogoda ma nowe otwarcie w tym temacie i jednak zrobi się naprawdę bardzo, bardzo upalnie. Już lada moment.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Serwis kulturalny Radia Emaus. Rozpoczniemy od propozycji jazzowej, ale to będzie wyjątkowa propozycja jazzowa, bo zazwyczaj na takie koncerty jazzowe zapraszamy późnym wieczorem, bo taki klimat wtedy jest odpowiedni, jeśli chodzi o tego typu nuty. No ale tutaj proszę bardzo, już o godzinie 15 dzisiaj klub Blue Note w Poznaniu zaprasza na Festiwal Młodego Jazzu. O 15 już początek, dlatego że o 15 pierwszy z artystów, Michał Pacanek, wystąpi. O 16 Michał Żółtowski, o 17.30 Piotr Białas, o 18.30 Emma Kluczyńska, a o 19.30 zamknie to wszystko Dawid Trawicki. Wstęp wolny na to wydarzenie, a o co chodzi? To jest Festiwal Młodego Jazzu, czyli recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, które w tym roku ponownie odbędą się właśnie w klubie Blue Note. No i to jest wydarzenie, które prezentuje młode pokolenie artystów stojących u progu profesjonalnej kariery, absolwentów studiów magisterskich na kierunku jazz i muzyka estradowa z klas instrumentalnych, wokalnych oraz kompozycji i aranżacji. To jest swoista kooperacja klubu Blue Note i Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. No myślę, że to jest ciekawa propozycja, tym bardziej, że wstęp wolny na to wydarzenie. No żal by było przegapić. O 15 początek, ale to wszystko do wieczora będzie trwało, bo będą się zmieniali tylko artyści. Odmienne stany kinetyczne. Retro disco to propozycja też bezpłatna Polskiego Teatru Tańca. Wstęp wolny na to wydarzenie i już o godzinie 17 będziecie mogli się zanurzyć w potańcówce w stylu retro disco. Organizatorzy dedykują to wydarzenie seniorom, ale każdy bez względu na wiek jest mile widziany. Więc jeśli czujecie taką potrzebę, żeby dzisiaj sobie gdzieś tam potańczyć, to od godziny 17 odmienne stany kinetyczne retro disco w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka 8 w Poznaniu. Dzika uczta to coś całkowicie innego. To spacer zielarski i dzika kuchnia. Otwarty ogród Nadolnik przy ulicy Mariackiej 15 zaprasza o godzinie 17.30 i to też bezpłatne wydarzenie na wyjątkowe spotkanie. Na spotkanie z Sarą Grolewską poświęcone dzikim jadalnym roślinom rosnącym w okolicy, w mieście. Wydarzenie rozpocznie się od spaceru po okolicy i po bliskich terenach zielonych, podczas którego uczestnicy nauczą się rozpoznawać gatunki, które często wiele osób mija na co dzień, nie zdając sobie sprawy, że te gatunki tych roślin mogą trafić na talerz i są całkiem smaczne. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo w trakcie spaceru chętni będą mogli pozbierać sobie wybrane jadalne rośliny i poznać ich kulinarne zastosowanie, a po powrocie do ogrodu przy ulicy Mariackiej 15 przygotują kilka prostych posiłków i wspólnie zasiądą do zielonego stołu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, zarówno dla osób zainteresowanych ogrodnictwem, miejską przyrodą, dziką kuchnią, jak i tych, którzy po prostu chcą spędzić popołudnie w dobrej atmosferze albo są po prostu ciekawi, jakie to jadalne rośliny są wokół, a my z nich nie korzystamy. 17.30, otwarty ogród Nadolnik przy ulicy Mariackiej 15. Zapraszam. Wieczór gier planszowych, to już 15 odsłona, ODK Pod Lipami zaprasza, na osiedlu Pod Lipami 108A Dom Kultury zaprasza, no i będzie można zagrać w udostępnione gry planszowe lub przynieść własne gry planszowe, porozmawiać o grach fabularnych, czyli tak zwanych RPG. I co bardzo prawdopodobne, zagrać także sesję pokazową takiej gry RPG, nauczyć się też podstawowych zasad niektórych gier, a także jak rozegrać swój pierwszy pojedynek w tych nieco wydawałoby się skomplikowanych grach, no ale będzie można także poznać grono osób, które interesują się tym samym, czyli też graniem w gry planszowe, graniem w gry, które wymagają wchodzenia w role poszczególne. No jeśli jesteście tym zainteresowani, to o godzinie 18 wstęp w ODK Pod Lipami jest dla Was. Kolejna propozycja i to w zasadzie na finał dzisiejszego naszego spotkania o godzinie 11.30, czyli o tym w tym serwisie kulturalnym. Propozycja, która na pewno może Was doprowadzić do łez, ale ze śmiechu, bo to będzie pokaz czechosłowackich parodii filmowych i na ten pokaz czechosłowackich, nie czeskich, podkreślam, parodii filmowych zaprasza dzisiaj antykwariat Bukinista przy ulicy Mickiewicza 33 o 19, początek tej imprezy, no i pewnie dobry humor gwarantowany.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Temat hejtu wraca co jakiś czas. No i tym razem wypowiedziała się w tym temacie na łamach sport.pl Iga Świątek. Iga Świątek mówi wprost, że z taką skalą hejtu, jaka dotknęła ją w 2025-2024 roku, jeszcze się nie mierzyła. Polka opowiadała o tym w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty. Jeśli człowiekowi coś wyjdzie, cytuję, i wygra, no to nagle porażka jest nieakceptowalna. To jest nie do końca ludzkie. Każdy popełnia błędy, zwłaszcza w sporcie. Jesteśmy cały czas poddawani testom. Co tydzień musimy udowadniać, jak gramy, co zmieniliśmy, czego się nauczyliśmy. To nie jest łatwe, szczególnie w erze social mediów, kiedy biorąc telefon do ręki, możemy spotkać się z nieprzyjemnym nagłówkiem albo dostaniemy opinię od fana, która nie jest konstruktywna i przyjemna. No właśnie, często ten fan siedzi sobie przed ekranem komputera, zajada chipsy albo coś jeszcze mniej zdrowego, popija czymś jeszcze mniej zdrowym i wypowiada się jako ekspert nad ekspertami w dziedzinie sportu i zdrowego trybu życia. No i to jest zaskakujące, no ale taki jest świat i chyba to się póki co nie zmienia. Wielu wśród nas jest ekspertów, wielu wśród nas jest wszechwiedzących i takich osób, które potrafią dopiec drugiemu człowiekowi tylko dlatego, że wydaje im się, że coś robi źle. W ich mniemaniu oczywiście, w ich mniemaniu, bo oni są tym wyznacznikiem idealnego stylu, idealnego sportowego trendu. No właśnie, no, czy to tak do końca jest? Chyba nie. Myślę, że to pytanie jest w zasadzie retoryczne.

To jest doskonały przykład tego, jak to Amerykanie mogą mieszać się w to, co dzieje się w Europie. Dlaczego tak mówię? Trochę z przymrużeniem oka oczywiście, bo to była grupa The Pretenders, angielska grupa rockowa, która została założona w 1978 roku w Hereford, ale założyła ją m.in. Amerykanka Chrissy Hynde. No i to też taki właśnie wpływ Stanów Zjednoczonych na Wielką Brytanię. Bardzo udany wpływ, przyznacie sami, prawda? A teraz po polsku zagramy i to będzie Mela Koteluk.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Show is hot out here. No. I don't mind though.
2: Zbliżamy się do godziny 12, punktualnie o 12 modlitwa Anioł Pański.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Prezydent Poznania obrzucony ciastem na sesji Rady Miasta. Jeszcze do jutra można głosować na projekty w leszczyńskim budżecie obywatelskim. Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem zabójstwa, do którego doszło w Białej Podlaskiej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta Poznania. Trwa sesja absolutaryjna, na której radni mają zdecydować o udzieleniu Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania. Podczas prezentacji raportu o stanie miasta do sali sesyjnej wtargnęli członkowie kolektywu Rozbrat i zaatakowali prezydenta, rzucając w niego ciastem.
4: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto! Ze swoimi prezesikami w filmach i właśnie na to zasługujesz.
3: Prezydent Jaśkowiak ocenił, że był to sygnał ostrzegawczy przed bardziej radykalnymi działaniami, które mogą być wymierzone w polityków i urzędników.
5: Ja jestem odporny psychicznie i oczywiście, że nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu,
3: dwóch przedstawicieli Rozbratu zostało wyprowadzonych z urzędu w asyście policji. Obrady sesji zostały wstrzymane.
1: Informacje z Leszna.
3: To już ostatni moment, aby zagłosować w leszczyńskim budżecie obywatelskim. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: W tym roku do rozdysponowania są 3 400 000 zł. Mieszkańcy mają do wyboru 25 projektów, które podzielono na 3 kategorie. Duże inwestycje, małe zadania oraz tak zwane projekty miękkie, obejmujące na przykład wydarzenia i warsztaty. Głosowanie odbywa się wyłącznie przez internet i potrwa do środy 17 czerwca. Co ważne, zagłosować może każdy mieszkaniec Leszna, bez względu na wiek. Warto pamiętać, że przysługuje nam tylko jeden głos na wybrany projekt. Te, które zebrały najwięcej z nich, poznamy 24 czerwca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
3: Ulica Poznańska w Opalenicy, najważniejszy ciąg komunikacyjny w mieście, zostanie wyremontowana. Wczoraj w opalenickim magistracie została podpisana umowa w tej sprawie. Remont będzie kosztował ponad 3 200 000 zł i obejmie kompleksową modernizację nawierzchni jezdni oraz chodników. Prace poprawią bezpieczeństwo i komfort poruszania się wszystkich użytkowników drogi, tak pieszych, jak i zmotoryzowanych.
1: Informacje z kraju.
3: Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Dotychczas nie postawiono im zarzutów. Do zabójstwa doszło wczoraj, 15 czerwca. W godzinach przedpołudniowych został zastrzelony 44-letni obywatel Rosji. Był znany z krytyki Władimira Putina. Jak mówi Marcin Kozak, zdarzenie wyglądało na egzekucję.
7: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
3: W czwartek 17 czerwca przeprowadzona zostanie sekcja zwłok ofiary.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Pogoda robi co może, żeby zdążyć się podgrzać temperaturę, bo ona zdecydowanie wzrośnie w kolejnych dniach, ale na razie 16 stopni na termometrach, co i tak jest niezłym wynikiem, jeśli chodzi o dotychczasowe odczyty. Odczuwalna temperatura 15 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, jakość powietrza dobra, to jest bardzo ważna informacja, no jeśli chodzi o porywy wiatru, to też informacja dla tych, którzy na przykład latawce lubią puszczać. 45 km na godzinę maksymalnie dzisiaj, taka prędkość wiatru. Myślę, że spokojnie przy takiej prędkości to nie jeden latawiec może pofrunąć bardzo, bardzo wysoko. Czy mamy spóźniony czas reakcji? Nie wiem. Czy mamy dobry czas reakcji? Nie wiem. Bo w zasadzie nawet warunki biometeo tego nie wiedzą. Dzisiaj biomet jest obojętny, a zatem jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tak by chyba można to powiedzieć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: A pani redaktor, to jest w ogóle zaprzeczenie obojętnych warunków biometeo, bo pani redaktor dzisiaj w punkt, co do sekundy na antenie się znalazła, także rozumiem, że już wszystko w normie, jeśli chodzi o warunki biometeo dzisiaj.
1: No muszę przyznać, że nie. Muszę przyznać, że nie, bo jak rzuciłeś przysłowiem, jak się pościelesz, tak się wyśpisz, to tak mi się spać zachciało.
0: A myślałem, że się nie wyspałaś może dzisiaj.
1: Nie, właśnie się wyspałam, ale myślę, że ta pogoda, taka jaka jest, jednak daje się wszystkim we znaki i wszyscy czekają, żeby już się pojawiło takie trochę bardziej prawdziwe lato.
0: A to ja widzę, że tutaj brak kawy się odezwał w tobie.
1: A to też.
0: A no widzisz, no to chyba jest odpowiedni moment. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, Lilio, a teraz przed nami Taylor Swift. No to gramy.

0: Dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
2: Łatwo rozgrzeszamy się z naszego postępowania wobec wrogów. Myślimy, skrzywdził mnie, więc i ja nie muszę być wobec niego dobry. Tymczasem Jezus całkowicie demontuje ten mechanizm. Każe mi przezwyciężyć niechęć, puścić urazę w niepamięć. Mam we wrogu widzieć brata, siostrę. Mam się za niego modlić, bo skoro tamten człowiek postępuje źle, to najwyraźniej pogubił się w życiu i być może sam już w tym zagubieniu się nie odnajdzie. Może to ja mam mu pomóc. Pomyśl, czy potrafię przezwyciężyć swoją niechęć i dać kolejną szansę temu, kto mi zawinił.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Radio Emaus.

Już za niecałe 10 minut dowiemy się, co dzieje się w Wielkopolsce. W zasadzie dowiemy się. No, zrelacjonuje nam to Mateusz Markiewicz. Wiadomości z regionu, punktualnie o 12:30 na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
8: Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
9: Problemy kolejowe w Puszczykowie oraz wotum zaufania dla prezydenta Leszna. O tym między innymi w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w Szamotułach cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Gmina uruchomiła program, w którym mieszkańcy powyżej 60 lat mogą otrzymać wspomniane urządzenie. Jedna z miejskich radnych, Bernadetta Markiewicz, podkreśla, że jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób samotnych.
10: Powoduje, że te osoby czują się bezpieczniej, no i mogą uzyskać szybki dostęp do wsparcia medycznego. Te opaski mają też jeszcze inne funkcje, różnie to wygląda, ale też mają reakcję na upadek seniora, mają takie funkcje monitorujące poziom ciśnienia, poziom cukru. To nieraz jest w różny sposób rozbudowane te opaski, ale monitorują takie parametry życiowe również. Ale główna funkcja to jest to bezpieczeństwo, że jest możliwość wezwania pomocy medycznej po prostu.
9: Zgłoszenia będą przyjmowane w najbliższą środę i czwartek w godzinach od 8 do 15. Zapisać się można telefonicznie lub osobiście w Centrum Wsparcia Seniora. Gmina Szamotuły przygotowała 70 opasek dla seniorów.
8: Wiadomości z Leszna.
9: Radni Leszna udzielili prezydentowi Grzegorzowi Rusieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radny PiS Adam Kośmider zarzucił prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami.
11: Największy problem tej kadencji nie polega na tym, że miasto przestało funkcjonować, bo funkcjonuje. Problem polega na tym, że Leszno potrzebuje dziś czegoś więcej niż funkcjonowania. Potrzebuje odwagi, potrzebuje wiarygodności, potrzebuje uczciwej rozmowy z mieszkańcami, potrzebuje strategii, która odpowie na demografię, gospodarkę, mieszkalnictwo i finanse. Potrzebuje prezydenta, który nie tylko mówi o współpracy, ale potrafi współpracować także z tymi, którzy mają inne zdanie.
9: Na tę wypowiedź odpowiedział sam prezydent Grzegorz Rusiecki. Argumentował, że trwał dialog w sprawie zamknięcia szkoły podstawowej numer 1.
12: Przypomnę, że na tej sali rok wcześniej, w roku 24 w październiku odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na której szeroko zaprezentowaliśmy kwestie związane z demografią. Od października do stycznia, kiedy została podjęta decyzja na podstawie tych raportów i tych analiz o likwidacji SP1, minęły 4 miesiące. W tym czasie nie wpłynęły żadne propozycje ze strony radnych, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. I wie pan, panie radny Kośmider, no, samorząd polega na tym i sprawowanie władzy polega na tym, że w którymś momencie trzeba podjąć decyzję.
9: Wyniki obu głosowań były identyczne. Prezydent uzyskał poparcie 16 osób, wszystkich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz dwojga radnych niezrzeszonych, Tomasza Malepszego i Angeliki Szkudlarek-Kuźniak. Czwórka samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości była przeciw, natomiast Łukasz Borowiak oraz Sławomir Mocek zdecydowali się wstrzymać od głosu. Rokitnica traci swojego wójta. Dotychczasowy włodarz miasta Bartosz Derech od początku lipca zostanie zastępcą prezydenta Poznania. Jak się okazuje, wspomniana nominacja Derecha na stanowisko wiceprezydenta stolicy Wielkopolski budziła sprzeciw części działaczy Koalicji Obywatelskiej. Sam jednak zadeklarował, że udowodni, iż była to dobra decyzja.
13: Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać ich do swojej osoby.
9: W związku ze zmianą stanowiska w Rokitnicy trzeba będzie przeprowadzić przedterminowe wybory. Bartosz Derech zapowiedział, że ma nadzieję, że spośród jego najbliższych współpracowników uda się wyłonić jednego kandydata.
8: Słuchasz wiadomości z regionu.
9: Mieszkańcy skupieni wokół inicjatywy Bezpieczne Puszczykowo uruchomili bezpłatną aplikację internetową, która informuje o aktualnym statusie przejazdu kolejowego przy ulicy Dworcowej w Puszczykowie. Narzędzie ma pomóc kierowcom, pieszym i rowerzystom planować przejazd przez jedno z najbardziej problematycznych miejsc w mieście. Powstanie aplikacji jest także kolejnym elementem działań prowadzonych przez mieszkańców zaangażowanych w debatę dotyczącą budowy tunelu pod linią kolejową numer 271 w ciągu ulicy Dworcowej, informuje współzałożycielka inicjatywy Agnieszka Nowosielska.
14: Codziennie przejeżdża tamtędy od 130 do 150 pociągów, a liczba ta cały czas wzrasta. W efekcie tego rogatki pozostają zamknięte przez wiele godzin dziennie, często w tych właśnie najbardziej uczęszczanych, obleganych godzinach szczytu. I teraz jako mieszkańcy obserwujemy bardzo niepokojące sytuacje. Wiele osób, szczególnie uczniów dojeżdżających do szkół, ryzykuje zdrowiem i życiem, przechodząc pod zamkniętymi rogatkami.
9: Nowe narzędzie pokazuje aktualny status przejazdu jako otwarty, zamknięty lub nieznany. Użytkownicy mogą również sprawdzić najbliższe połączenia kolejowe, przewidywane godziny zamknięcia rogatek oraz informacje o tak zwanych blokach, czyli sytuacjach, gdy kilka pociągów przejeżdża w krótkich odstępach czasu, powodując dłuższe zamknięcie przejazdu. Aplikacja jest dostępna pod adresem przejazd.puszczykowo.org. Jak podkreślają jednak autorzy, działanie to ma mieć charakter tymczasowy, gdyż problem dotyczy przede wszystkim budowy tunelu. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości z Regionu. Na kolejne zapraszam za tydzień o godzinie 12:30. Do usłyszenia.

0: 12.44 na zegarach, ale dzisiaj o godzinie 18.10 na antenie Radia Emaus. Wyjątkowa audycja, audycja trochę kultury. Na tę audycję zaprasza Barbara Maciejewska i pozwólcie, że zacytuję trochę moją redakcyjną koleżankę, że jeśli chcecie choć trochę poczuć atmosferę fantastyki, jak zmienia się wizerunek współczesnego fana fantastyki, chcecie się dowiedzieć. Jeśli chcecie poczuć tę niepowtarzalną atmosferę wspólnoty, kreatywności i nieskrępowanej, podkreślam słowo nieskrępowanej wyobraźni, to może warto posłuchać dzisiaj audycji Trochę Kultury. Gośćmi Barbary Maciejewskiej będzie Marcin Hoffman, historyk, oraz Jakub Ratajczyk, polonista. No i nie będzie ani o historii, ani o języku polskim, ale będzie o fenomenie festiwalu Pyrkon. O Pyrkonie będzie to opowieść. Dzisiaj w audycji Trochę Kultury Barbara Maciejewska zaprasza i jej goście, i na pewno nie tylko dla fanów fantastyki, będzie to idealne spotkanie na antenie Radia Emaus. Warto się przygotować do tej imprezy, do Pyrkonu. 18.10 Barbara Maciejewska i jej goście Marcin Hoffman i Jakub Ratajczyk dzisiaj wieczorem we wtorek na naszej antenie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Krzysztof Fąka dzisiaj pojawi się tutaj po godzinie 22. Dzisiaj nocna linia rusza. Jeśli chcecie z nim wyruszyć, to po 22 bądźcie tutaj blisko Radia Emaus.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak? To Allegro.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ja rozumiem, że ciśnienie spada, że ciśnienie niskie, ale nie ziewamy, nie ziewamy. To nie do was oczywiście, drodzy słuchacze. 5 sekund po godzinie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy radni po przerwie wznowili obrady. Marszałek zaprasza na piknik na fest do Poznania. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarża do sądu umorzenie przez prokuraturę śledztwa w sprawie publikacji zdjęć nagiej nastolatki. Po ataku na prezydenta Poznania radni wznowili obrady. Przypomnijmy, że Jacek Jaśkowiak został dziś obrzucony ciastem przez aktywistów z kolektywu Rozbrat. Przed kontynuacją dyskusji sugerował, że były to te same osoby, które kilka miesięcy temu przyszły do jego gabinetu razem z posłanką Marceliną Zawiszą z partii Razem.
3: Jeżeli Komisja Etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, no to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
2: Przedstawiciele partii Razem zdystansowali się już od tego ataku i potępili go. Prezydent Jaśkowiak zarzucił także strażnikom miejskim nieodpowiednią interwencję.
3: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne.
2: Podczas dzisiejszej sesji miejscy radni mają udzielić prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
1: Informacje z regionu.
2: Jedna z głównych dróg w podpoznańskiej Opalenicy zostanie zmodernizowana. Mowa dokładniej o ulicy Poznańskiej. Burmistrz miasta Paweł Jakubowski podpisał wczoraj umowę z wykonawcą z Kościana. Przebudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Położony zostanie również nowy asfalt. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, zapewnia burmistrz Opalenicy.
4: Myślę, że prace rozpoczną się już pod koniec miesiąca czerwca, tak żeby główne uciążliwości związane z tą inwestycją były wykonywane w czasie wakacyjnym, w czasie, w którym nie będzie funkcjonowała największa w gminie szkoła podstawowa zlokalizowana przy ulicy Poznańskiej.
2: Wartość inwestycji wyniesie 3 300 000 zł. Na czas modernizacji przygotowywana jest komunikacja zastępcza.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższą sobotę, 20 czerwca, marszałek Wielkopolski zaprasza do Poznania na piknik na fest w poznańskim parku Cytadela. Na piknikowej scenie wystąpią m.in. Ania Dąbrowska, Małgorzata Ostrowska, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalia Kukulska. Motywem przewodnim pikniku będzie kosmos, bo Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można m.in. zobaczyć Słońce przez teleskop i sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny.
1: Informacje z kraju.
2: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zaskarża do sądu umorzenie przez prokuraturę śledztwa w sprawie publikacji wygenerowanego przez sztuczną inteligencję zdjęcia nagiej nastolatki. Rok temu grupka uczniów z podwarszawskiej podstawówki wygenerowała zdjęcie nagiej kobiety z twarzą koleżanki. Opublikowali je na instagramowym profilu szkoły z podpisem "Kto chce jej nagie zdjęcia". Prokuratura rejonowa w Legionowie już po raz kolejny uznała, że nie doszło do przestępstwa. Prezes UODO powiedział Polskiemu Radiu, że prokuratura prowadząca postępowanie źle interpretuje przepisy.
5: Z prawnego punktu widzenia to przede wszystkim nie traktowanie wizerunku jako danej osobowej. Dla mnie zupełnie jest niezrozumiałe stanowisko prokuratury powtórzone po raz kolejny, że skoro dane osobowe nie pochodzą z jakiegoś zastrzeżonego zbioru, to taka przeróbka nie nosi cech przetwarzania danych osobowych. Z tym absolutnie nie można się zgodzić.
2: Kiedy po raz kolejny prokuratura nie znalazła powodów do zajęcia się sprawą, prezes urzędu interweniował u prokuratora generalnego. Na polecenie Waldemara Żurka śledczy powrócili do zdjęcia wygenerowanego przez AI. Mirosław Wróblewski zarzuca prokuraturze bierność.
5: Prokuratura w istocie nie podjęła żadnych czynności, które by pozwoliły w ogóle na ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Nie do końca rozumiem lekceważenie i stanowisko, w którym szeregowy prokurator w istocie lekceważy zarówno polecenie prokuratora generalnego, jak i opinię organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Myślę, że pani prokurator powinna nad tą sprawą naprawdę się porządnie pochylić.
2: Na początku czerwca rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros, poinformowała Polskie Radio, że czyn ten był analizowany pod kątem wypełnienia znamion trzech czynów zabronionych. Nielegalnego przetwarzania danych osobowych, podszywania się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej oraz prezentowania treści pornograficznej z udziałem małoletnich. Według prokuratury w tej sprawie brak znamion czynu zabronionego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Jak się czujecie z tą perspektywą, że już lada moment, już kilka dni nas dzieli od tego, że naprawdę będzie skwar, naprawdę będzie upał, no i w związku z tym trzeba się jakoś zabezpieczyć, przynajmniej jeśli chodzi o elektrolity, o płyny, o zmniejszoną aktywność fizyczną na zewnątrz, w takich miejscach bardzo nasłonecznionych, no bo aktywność fizyczna jak najbardziej jest potrzebna, no ale może niekoniecznie tak w pełnym słońcu, gdy słońce jest w pełnej krasie. Jeśli chodzi o to jak dzisiaj najcieplej w Rawiczu, 23 stopnie w cieniu pokazują termometry, a jutro 23 stopnie to w zasadzie będzie wszędzie, w całej Wielkopolsce, ale Rawicz też będzie jutro najcieplejszy, bo tam jutro w cieniu 24 stopnie Celsjusza. Teraz w Poznaniu, jeśli zerkniemy na termometry, to temperatura 16, nie, już 17 stopni Celsjusza, ale ona cały czas rośnie i jeszcze w ciągu dnia wzrośnie do 21 stopni Celsjusza i to będzie około godziny 17.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A ty wstajesz ze wschodem słońca?
2: No teraz to by było trochę trudno.
0: No do 4:29 jutro wzejdzie słońce.
2: No właśnie. W przyszłym tygodniu to tak. Będę wstawała ze wschodem słońca.
0: No to dobrze. To powodzenia ci życzę.

0: Ostatku dnia.
1: 16 czerwca 1947 roku to data urodzin aktorki, która urodziła się w Warszawie, Małgorzata Niemirska. Wystąpiła m.in. w filmach Indeks, Spotkanie na Atlantyku, a także w serialu Czterej Pancerni i Pies. Warto wspomnieć, gdy rozpoczynała pracę w serialu Czterej Pancerni i Pies, miała zaledwie 16 lat. Dzisiaj kończy 79 lat. Wszystkiego najlepszego dla pani Małgorzaty Niemirskiej, dzisiejszej jubilatki, w zasadzie solenizantki, bo to nie taki okrągły jubileusz, ale już za rok będzie ten bardzo okrągły. Moi drodzy, Tylko mnie kochaj. Teraz akurat taka filmowa piosenka się trafiła po drodze. To myślę, że idealnie się złożyło.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Radio Emaus. W środku

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Czytam dzisiaj nietypowe święta, jakie przypadają 16 czerwca we wtorek. No i między innymi Dzień Bluma. No, wybaczcie, ale ja niestety taki jestem trochę już chyba nie młody, bo nie mam pojęcia, czym jest Blum. Orlando Bloom jedynie mi się kojarzy, no ale to raczej chyba nie tego aktora dzień. Dzień Dziecka Afrykańskiego dzisiaj. No to wiadomo, że warto myśleć też o tych dzieciach, które chociażby nie mają stałego dostępu do czystej wody. No i ta brudna woda, którą raczą się co dzień powoduje rozmaite schorzenia u nich. Często na ten temat u nas na antenie mówimy, chociażby za sprawą audycji w Matni. No i dzisiaj Dzień Dziecka Afrykańskiego, 16 czerwca właśnie wtedy przypada. No ale też dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No i cokolwiek by to znaczyło, no to pewnie oznacza, czy już kieszonkowe wypłacone, czy już gdzieś tam te finanse rodzinne są tak podzielone, żeby wszystko grało, żeby każdy kupił sobie to, co mu potrzeba. Żeby nikomu nie zbywało, ale żeby też nie byli tacy niedoszacowani niektórzy członkowie rodziny. A często pewnie też tak bywa.

0: Mam najnowsze doniesienie od meteorologów. Okazuje się, że w czwartek będzie słonecznie, będzie dużo słońca. Jutro będzie trochę więcej, ale w czwartek też będzie sporo słońca. Z tym, że w czwartek pojawią się chmury deszczowe. Wcześniej nie mieliśmy o tym pojęcia, a teraz już najnowsza aktualizacja wykazała, że chmury deszczowe nad Poznań nadciągną 18 czerwca, czyli w najbliższy czwartek, ale 25 stopni w cieniu to będzie temperatura czwartkowa. Ja za dzisiaj już Wam, moi drodzy, dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Mówię, za chwilę przywita się Tomek Wandel. My będziemy jutro razem od godziny 14. Ja z Wami. Jutro długo, bo jutro audycja spotkanie przy kawie. No i także jutro audycja. No nie, jutro audycji w matni nie będzie. Jutro będzie transmisja mszy świętej z Świętej Góry w Gostyniu. Ale to już dowiecie się na bieżąco. Do usłyszenia zatem.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 16 czerwca, właśnie minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Gwałtowny wzrost liczby pożarów w Wielkopolsce. Dwie osoby zatrzymane po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie zarobków lekarzy w szpitalach. Obecny rok przynosi gwałtowny wzrost pożarów w województwie wielkopolskim. Tak wynika z danych publikowanych przez Państwową Straż Pożarną. Od stycznia do końca marca odnotowano ponad 1000 tego typu przypadków w budynkach mieszkalnych. Oprócz tego strażacy wiosną interweniowali przy ponad 400 pożarach traw. Pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Ta wiosna faktycznie była dość sucha. Mamy lato, więc ten szczytowy okres, jeśli chodzi o zagrożenia pożarowe. Już widzimy, że ta sytuacja w lasach chociażby, czy na terenach niezurbanizowanych, czyli myślimy tu o łąkach, pastwiskach, lasach, generalnie o tych terenach otwartych, że już jest bardzo sucho i no, do tych pożarów dochodzi. A tak naprawdę lipiec i sierpień, czyli te najgorętsze miesiące przed nami, więc to jest jedna grupa, powiedzmy, tych obiektów, tak może powiem, czy terenów, gdzie widzimy wzrost pożarów.
2: Drugą grupą są pożary budynków wielkopowierzchniowych. Jednym z przykładów jest niedawny pożar cynkowni w Obornikach, który miał miejsce pod koniec maja. Tu przyczyną była elektronika.
3: W tych halach, w tych zakładach po prostu pracuje się, tak? To jest normalne, że tam wykonywane są różne prace i niestety często ta technologia, ten proces niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Tak było prawdopodobnie w przypadku właśnie Obornik, gdzie w ramach czy w trakcie procesu technologicznego we wnętrzu hali doszło do pożaru, o którym większość z nas pewnie słyszała, który było też widać.
2: W skali roku wielkopolskie służby odnotowują zazwyczaj około 7,5 tysiąca pożarów oraz ponad 8,5 tysiąca zdarzeń związanych z obiektami budowlanymi. Całą rozmowę na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Radia Emaus.
1: Informacje z Poznania.
2: Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta, kiedy przed urzędem odbywała się manifestacja pod hasłem Wilczy bilet dla Jaśkowiaka. Jej uczestnicy weszli potem do budynku i na salę sesyjną, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
2: Prezydentowi Poznania nic się nie stało. Jacek Jaśkowiak uważa, że tego typu agresywne zachowania to efekt dezinformacji oraz przyzwolenia na hejt.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań już po raz piąty został perłą samorządu, najlepszym samorządem w Polsce w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Perły samorządu to wyróżnienie przyznawane w rankingu, w którym niezależni eksperci porównują ze sobą gminy w całej Polsce i wyłaniają prawdziwych liderów lokalnego rozwoju. Wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców zwyciężył Mińsk Mazowiecki. W kategorii gmin miejsko-wiejskich wygrał Radzymin, a gmin wiejskich i Ława. Nagrodzono również najlepszych skarbników samorządu. Piotr Husejko, skarbnik miasta Poznania, zajął drugie miejsce w kategorii gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
1: Informacje z kraju.
2: Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy umożliwiającej agencji rządowej sprawdzenie zarobków lekarzy w szpitalach. Poinformował o tym przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kasprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach.
5: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę, udział zarobków we wszystkich kosztach szpitala, etc., etc.
2: Swoje zarobki Dawid Kacprzyk wykazał w oświadczeniu majątkowym. 29-letni lekarz bez specjalizacji pełni funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski zlecił audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach podległych miastu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Aura się zmienia, dziś jest bardziej przyjazna niż wczoraj, a mniej przyjazna niż jutro, w końcu za chwilę początek lata. Dziś maksymalnie temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza, to już za około 2 godziny, a ciśnienie jest umiarkowane.

Chciałem tylko powiedzieć, że to, co widzimy przez okno, to nieco zakłamany widok, bo de facto jest o wiele bardziej przyjemnie na zewnątrz, na tak zwanym dworze, niż nam się wydaje. Ja uległem dzisiaj takiemu zakłamaniu i na przykład zamiast wybrać turystykę rowerową w drodze do pracy, wybrałem turystykę tramwajową. No ale i tak było przyjemnie, przynajmniej kupiłem cały kosz dwukilowy z truskawkami przepysznymi, słodkimi, czerwonymi, z zielonymi końcówkami. Witam serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus.

16 czerwca, Somebody's Watching Me. To nie tylko 16 czerwca ktoś go obserwuje, to był Rockwell, a być może obserwuje go właśnie Michael Jackson, bo właśnie z nim książę Rockwell tę piosenkę wykonuje. Ale 16 czerwca jest dzisiaj, tak przynajmniej głosi kalendarz i tak jest faktycznie, to 167 dzień roku. Aneta, Alina, Justyna i Benon, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za chwilę troszkę więcej powiem o tym, co w naszym dzisiejszym popołudniowym programie do godziny 18 będzie można w Radiu Emaus usłyszeć.

tytuł tego utworu instrumentalnego, w którym nie ma ani jednego słowa, ale całość jest wyrażona muzyką, no i właśnie tytułem to Ucieczka z tropiku. To niejako zapowiedź tego, co nas czeka już niebawem, bo za 4 dni, prawie za 5 dni właściwie, nadejdzie wiosna i wiosna rozpocznie się właśnie takimi tropikalnymi temperaturami. Będziemy pewno uciekać, będziemy się chronić, ale jednocześnie będziemy się cieszyć, przynajmniej ja. Ja w sobotę mam zamiar spędzić na Cytadeli, gdzie będzie piknik na fest, a na sobotę zapowiadana właśnie jest ta najwyższa temperatura, to temperaturowe apogeum, kiedy to słupek rtęci ma dojść aż do 33 poziomu. No cóż, nawodnienie przede wszystkim, no i jakiś biały kapelusik ewentualnie, jeśli ktoś lubi, a czasami jak się nie lubi, to trzeba stosować, żeby słońce nas za bardzo nie ugrzało. Teraz na spacer po polach elizejskich zabierze nas ZAS.

0: Nim to upalne lato się rozpocznie, chciałem wam zaproponować spędzenie czwartkowego popołudnia z Radiem Emaus. Za niecałe 8 minut kalendarium poznańskie, o 15.15 konkurs popołudniowy. Dziś do zdobycia książka, poradnik właściwie Steve'a Bidulfa, Męskość, nowe spojrzenie. Więcej szczegółów na temat tej książki powiem o 15.15, gdy konkurs się rozpocznie. 16.10 to Święci z Nieba Ściągnięci, 16.30 Serwis Kulturalny i o 17.30 nasza nowa audycja, druga jej odsłona, zatytułowana Przedsiębiorcy z Talentem. Tak więc za parę minut kalendarium poznańskie, a teraz piosenka ze specjalną dedykacją dla żeglarzy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
8: Poranne kalendarium już dawno za nami, kalendarium muzyczne również. Teraz pora na kalendarium poznańskie. Zaczynamy od roku 1919. 107 lat temu, 16 czerwca, ulica Eugena Neumana, zasłużonego nadburmistrza Poznania, który pełnił swą służbę w latach 1835-1871, otrzymała nowych patronów działyńskich. W okresie PRL-u ta nazwa ulicy została zmieniona na Inżynierska. Po 1989 roku wrócono do nazwy upamiętniającej rodzinę Działyńskich. 105 lat temu, w roku 1921, zarejestrowano spółkę Goplana. Poznańska fabryka czekolady, towarzystwo akcyjne, tak to się nazywało. Początkowy kapitał zakładowy wynosił 15 milionów marek polskich. Czekoladę na poznańskich Jeżycach produkowano do roku 2016. Od wielu lat ona nie była produkowana pod nazwą Goplana. Było nas wiele, było udziałowców tej spółki wiele, ale czekolada cały czas była tam produkowana. 81 lat temu ukazał się pierwszy numer gazety zakładowej HCP Nasz Parowóz. Później nazwa tej gazety została zmieniona na Echo Cegielskiego. W roku 1953, 73 lata temu, uruchomiono nową linię tramwajową łączącą Sołacz z Wildą. Jeśli ktoś wie, jaki był numer tej linii, to bardzo proszę o wiadomość 601-077-033. 66 lat temu odbył się pierwszy po II wojnie światowej koncert reaktywowanego chóru archikatedralnego w Poznaniu. 32 lata temu rozpoczął się kapitalny remont mostu teatralnego, a w roku 1998 Górę Przemysława przemianowano na Górę Przemysła.
7: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nienawiść do kogoś jest jak trzymanie w dłoni kamienia, którym chcemy rzucić. Dopóki jednak zaciskamy pięść, nie możemy złożyć rąk do modlitwy, podać komuś dłoni, przytulić, pomachać serdecznie. Nienawiść nas niszczy, sprawia, że stajemy się coraz gorsi, często nie widząc, że robimy to samo, a może i jeszcze bardziej, co ci, których traktujemy jako nieprzyjaciół. Zgoda na życie wedle zasad Jezusa, nie świata, i przyjmowanie Jego łaski sprawia, że i nam samym jest lżej. Możemy wreszcie uwolnić dłoń i złożyć ręce do modlitwy. Czy wobec kogoś trzymam w dłoni kamień?

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Koleje Wielkopolskie mają nowe pociągi. Rozpoczął się konkurs na dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Koleje Wielkopolskie podpisały umowę na zakup dwóch pociągów wyprodukowanych przez bydgoską PESE w 2010 i 2011 roku. Do nas dotarły z Półwyspu Apenińskiego. Wcześniej kursowały we włoskim regionie Emilia-Romagna. Nowe pociągi pomieszczą 300 pasażerów. Pojadą zarówno na północ, jak i na wschód regionu, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
2: Poznań-Wągrowiec, oczywiście Poznań-Wolsztyn, ale jest także Krzyż-Piła. To jest taki etap, kiedy Koleje Wielkopolskie w sytuacjach, kiedy nie zawsze chcemy dedykować pojazd elektryczny, jedzie tam spalinowy. 300 miejsc to już jest oferta na taką linię, kiedy na przykład pojazd może pojechać tam, gdzie dotychczas w mniej szczytowych godzinach pojechał pojazd elektryczny.
1: W najbliższej przyszłości możliwe będzie uruchomienie dodatkowych połączeń w weekendy. Na razie jest to jednak uzupełnienie składów, dodaje wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
3: Sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione dzisiaj, dwa w opcji może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagało, żeby był uzupełniony tabor, bo na tyle szacuję właśnie te potrzeby.
1: Koszt zakupu pociągu wynosi 42 miliony złotych. Zamówienie zostało rozszerzone o dwa dodatkowe pojazdy w przypadku dobrej sytuacji finansowej Kolei Wielkopolskich.
0: Informacje kulturalne.
1: Zarząd Województwa Wielkopolskiego oficjalnie rozpoczął procedurę wyboru nowego dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Od ubiegających się o to stanowisko wymaga się przede wszystkim wyższego wykształcenia w dziedzinie sztuki tańca oraz minimum 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem. Władzom województwa zależy na oryginalnej wizji prowadzenia placówki. Kluczowa będzie także umiejętność budowania harmonijnych relacji wśród pracowników. Nowego szefa poznańskiej sceny wskaże specjalna komisja. W jej skład wejdą reprezentanci Ministerstwa Kultury, środowiska teatralnego, a także związkowców i samej załogi teatru. Zwycięzca konkursu obejmie stanowisko 1 stycznia przyszłego roku, a jego kadencja potrwa do końca sierpnia 2031 roku. Rozpoczęcie procedury konkursowej to efekt rezygnacji wieloletniej dyrektor Iwony Pasińskiej. Wokół kierownictwa teatru od miesięcy trwał spór, po tym jak w ubiegłym roku władze przedłużyły jej kadencję, pomimo oficjalnych protestów części zespołu. Oferty kandydatów będą przyjmowane do 30 lipca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Dziś przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo rozpoczęła się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56. Jest ona organizowana przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 roku. Romek Strzałkowski był najmłodszą ofiarą Poznańskiego Czerwca. 28 czerwca wyszedł z domu przy ulicy Kościuszki i dołączył do protestujących. Jego ciało odnaleziono później w jednym z garaży w rejonie ulicy Kochanowskiego. Okoliczności śmierci do dziś pozostają niewyjaśnione. Tegoroczna jubileusz Kluczowa edycja akcji potrwa do 26 czerwca. W związku z 70. rocznicą bohaterskiego zrywu organizatorzy rozszerzyli jej formułę. Symboliczne znicze zapłoną nie tylko na grobach ofiar wydarzeń z 56 roku, ale również uczestników protestu oraz osób zaangażowanych w upamiętnianie i popularyzowanie wiedzy o poznańskim czerwcu.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji po posiedzeniu rządu podkreślał, że to rozwiązanie związane jest z pakietem CPN – ceny paliwa niżej.
5: To jest oczywiście projekt związany z kryzysem na rynku paliwowym, związanym z wojną w Zatoce Perskiej. I w tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe. Jest to oczywiście związane z projektem CPN i to jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej.
1: Do końca czerwca na stacjach benzynowych obowiązuje obniżony VAT na paliwo i mechanizm ceny maksymalnej. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska w związku z perspektywą zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, rząd ma latem całkowicie odejść od rozwiązań obniżających ceny paliwa.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Poznaniu i Wielkopolsce zachmurzenie jest małe. Maksymalne temperatury w naszym regionie wahają się dziś w zakresie od 17 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Złotowie, najcieplej w Rawiczu. Na poznańskim termometrze 19 stopni Celsjusza. Troszkę może nam przeszkadzać wiatr, ale myślę, że nie jest źle. Ciśnienie jest umiarkowane. 1013 hektopaskali.

Dance me to the end of love, Leonard Cohen, albo tańcz mnie po miłości kres, jak onegdaj przetłumaczył ten tytuł na swoje potrzeby Maciej Zębaty, który był wykonawcą polskiej wersji tej piosenki. Ta piosenka dzisiaj w Radiu Emaus zabrzmiała specjalnie dla naszego słuchacza, którego imienia no jakoś nie zapamiętałem, bo ucięliśmy sobie miłą pogawędkę jakieś kilkanaście minut temu. Otóż słuchacz zareagował na informacje w kalendarzu poznańskim, które przedstawiałem o 14.30 o pierwszym po II wojnie światowej koncercie reaktywowanego chóru archikatedralnego w Poznaniu. Ów słuchacz był właśnie jednym z chórzystów, miał wtedy lat 11. Bardzo mi miło, że udało mi się poruszyć czułą strunę bardzo miłych wspomnień. Pozdrawiam serdecznie. No i proszę po prostu mieć miłe popołudnie i proszę słuchać Radia Emaus. Jeszcze jedną piosenkę mam dla pana. Proszę pana, to Beatlesi.

0: Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. 16,5 minuty po 15. Mamy małe opóźnienie, ale lepiej późno niż wcale.
1: Konkurs popołudniowy.
0: No właśnie, przyszła pora na wasze popołudniowe zmagania. Do zdobycia, tak jak mówiłem już wcześniej, dziś książka Steve'a Bidulfa, Męskość, nowe spojrzenie. To książka dla mężczyzn w każdym wieku.

szyfrowaniem tych członów i przede wszystkim ze złożeniem ich w jedną całość i z odgadnięciem w rezultacie słowa konkursowego. Podaję pierwszy człon, to będzie skrót nazwy paramilitarnych bojówek Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, czyli NSDAP, utworzonych w Republice Weimarskiej w 1920 roku do ochrony zgromadzeń partyjnych. Jak się nazywały te bojówki? Skrót proszę podać, a człon drugi to po prostu mała łata. 71,48, koszt wysłania wiadomości konkursowej to tylko złotówka i 23 grosze. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy, a na końcu rozwiązanie proszę podać.

Krzysztof Rynkowski dzisiaj zaśpiewał specjalnie z dedykacją dla tych, którzy stoją w wielkim korku na ulicy Hetmańskiej. Oczywiście o tym korku nie informujemy, bo ten korek zdarza się codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel. Chociaż czasami również też. Konkurs popołudniowy w Radiu Emaus trwa cały czas, jeszcze przez około 20 minut. Do odgadnięcia 7-literowe słowo. Człon pierwszy, skrót nazwy paramilitarnych bojówek NSDAP utworzonych w Republice Weimarskiej w roku 1920 do ochrony zgromadzeń partyjnych, i człon drugi, mała łata. 71-48. Zapraszam.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Ostatnie przypomnienie konkursowe do odgadnięcia słowo siedmioliterowe, które oznacza coś bardzo pysznego w zależności od tego, jak sobie przygotujemy. Może być mniej lub bardziej pyszne. Słowo siedmioliterowe, człon pierwszy, to skrót nazwy paramilitarnych bojówek narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników. Te bojówki zostały utworzone w Republice Weimarskiej w roku 1920 do ochrony zgromadzeń partyjnych. To tylko dwie litery i człon drugi, aż pięć liter, mała łata. 71:48, konkurs kończymy tuż po tej piosence.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Książka autorstwa Steve'a Bidalfa, Męskość, nowe spojrzenie, zdobywa dziś pani Danuta, której serdecznie gratuluję. Pani Danuta poprawnie napisała, że słowo konkursowe brzmi sałatka, bo te paramilitarne bojówki to po prostu SA, a mała łata, no to rzecz jasna łatka. Następny konkurs jutro, do pani Danuty za chwilę wysyłam wiadomość tekstową z informacją odnoszącą się do nagrody, jak i gdzie ją należy odebrać. Na następny konkurs tak się akurat składa, że zapraszam w swoim imieniu i będzie to konkurs z cyklu Kto to mówi? Na antenie pojawi się głos bardzo znanej, mniej lub bardziej osoby. Waszym zadaniem będzie, rzecz jasna, odgadnięcie, kto to mówi. Po prostu zapraszam jutro o 9:15.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 16 czerwca, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Prezydent Poznania z wotum zaufania i absolutorium. Stowarzyszenie PWK2 chce uczczenia setnej rocznicy powszechnej wystawy krajowej. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Po porannym zamieszaniu prezydent Poznania uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Radni zdecydowali się przeprowadzić debatę i głosowanie mimo ataku przeprowadzonego przez aktywistów z kolektywu Rozbrat. Tydzień temu po powołaniu nowego wiceprezydenta Poznania część klubu Koalicji Obywatelskiej chciała nie udzielić Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania. Dziś jednak wszyscy radni tego klubu byli zgodni. Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński twierdzi, że to efekt poleceń z warszawskiej centrali.
3: Widocznie Jacek Jaśkowiak dotarł do Donalda Tuska. Może kuluarowo coś mu obiecał. Na to Tusk tupnął nogą. Także radni niektórzy opowiadali mi, żebym wziął popcorn. To się napatrzę. No nic się nie napatrzyłem ani nie nasłuchałem.
2: Małgorzata Dudzic-Biskupska zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że radnych Koalicji Obywatelskiej udało się przekonać, iż miasto rozwija się dobrze.
4: Wewnętrzne dyskusje, wewnętrzne rozmowy zawsze są i mam taką nadzieję, że zawsze będą, bo tylko w oparciu o dyskusję możemy szukać najlepszych rozwiązań. Nie zawsze dla wszystkich satysfakcjonujących.
2: Za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i absolutorium głosowali także radni klubu Lewica Centrum. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości.
1: Informacje z Poznania.
2: Stowarzyszenie PWK2 wciąż domaga się godnego uczczenia setnej rocznicy powszechnej wystawy krajowej. Przedstawiciele władz Poznania obiecali to członkom stowarzyszenia podczas konferencji w styczniu tego roku. Jednak od tego czasu zdaniem aktywistów zrobiono w tej sprawie zdecydowanie za mało, a okrągły jubileusz przypada już za 3 lata. Dlatego dziś ponownie złożyli projekt uchwały dotyczący organizacji drugiej PWK, jak mówi prezes stowarzyszenia Jakub Marciniak.
5: To jest uchwała kierunkowa. Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania w postaci przygotowania do obchodów stulecia. Zaleca się również powołanie zespołu roboczego. Na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji. Nie zadziało się tak naprawdę nic.
2: PWK była wydarzeniem trwającym od maja do września 1929 roku. Zorganizowano ją z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Mamy półmetek rywalizacji w rowerowej stolicy Polski. Po pierwszych 2 tygodniach Poznań zajmuje 4. miejsce w kraju pod względem łącznego dystansu przejechanego przez mieszkańców. Na czele jest Bydgoszcz, organizator zabawy, a tuż przed Poznaniem są Biała Podlaska i Siedlce. Stolicy Wielkopolski udało się uzyskać kilka tysięcy kilometrów przewagi nad kolejnym w rankingu gorzowym wielkopolskim. Walka o puchar rowerowej stolicy Polski potrwa do końca czerwca. W każdej chwili można do niej dołączyć, ściągając bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i dołączając do rywalizacji dla stolicy Wielkopolski.
1: Informacje z kraju.
2: Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Oznacza to, że polska tenisistka zagra w turnieju bez konieczności udziału w kwalifikacjach. Dzięki dzikiej karcie na Wimbledon Maja rozegra mniej meczów i będzie miała więcej energii, ocenił w polskim Radiu 24 dziennikarz sportowy Adam Romer. Dzika karta gwarantuje, że polska tenisistka zacznie grę w turnieju w Londynie od pierwszej rundy.
6: Przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym. Także to jest na pewno bardzo dobra dla niej wiadomość. Na pewno oczekiwania, szczególnie polskich kibiców, zostały niesamowicie rozbudzone po tym fantastycznym turnieju w Paryżu. Ja bym oczywiście tonował te pure optymistyczne komentarze, które gdzieniegdzie się pojawiają. Trzeba mieć świadomość, że to niecodziennie będą się zdarzały takie wyniki.
2: Po zdobyciu wicemistrzostwa na turnieju Roland Garros Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Popołudnie w Poznaniu jest słoneczno, na niebie pojedyncze chmury, a na termometrze teraz 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie cały czas umiarkowane, jego wartość to w tej chwili 1014 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 18. Dziś imieniny świętują Aneta, Alina, Justyna i Benona. W kalendarzu 16 dzień czerwca, wtorek.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Dzisiaj tłumnie wychodzimy na ulicę i manifestujemy światu, że w Najświętszym Sakramencie, w hostii niesionej przez kapłana w monstrancji, ukryty jest w swej istocie sam Chrystus. Jednak źle by było, gdyby owa nomen omen demonstracja wiary odbywała się bezrefleksyjnie czy wręcz mechanicznie. W końcu uczestniczymy w czymś, co zainicjowała z woli Bożej w XIII wieku pewna zakonnica Julianna z Cornillon i co rodziło się w wielkich zmaganiach. Co bowiem może myśleć 16-latka, gdy nagle zaczyna doświadczać mistycznych wizji w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu? A później, już jako przełożona wspólnoty, czy może dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, gdy ma przecież dawać przykład rozsądku i umiarkowania? Dlatego gdy w końcu po latach zwierzyła się ze swych objawień biskupowi Liège, a ten na ich podstawie ustanowił w roku 1247 w swojej diecezji święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, radości Julianny nie było końca. Potem przyszły jednak teologiczne wątpliwości, protesty, zakaz procesji, a w końcu tułaczka aż do śmierci pomiędzy kolejnymi żeńskimi zgromadzeniami. Dopiero 6 lat po śmierci Julianny z Cornillon papież Urban IV ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele, a na kanonizację czekała ona kolejne 6 wieków. Zatem udział w dzisiejszej procesji to nie jest tylko wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, ale to także, na wzór Julianny z Cornillon, zgoda na to, by iść za Chrystusem bez względu na drogę, po której nas poprowadzi.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

I guess that's why it's called the blues. To Elton John w swym i w jednym ze swoich największych przebojów. Jest prawie 19 minut po 16 w naszym programie popołudniowym, jeszcze w tej godzinie serwis kulturalny, a potem o 17.30 zupełnie nowa audycja, chociaż będzie to już dzisiaj druga jej odsłona, Przedsiębiorcy z talentem. Zapraszam serdecznie i życzę miłego odbioru. Teraz piosenka bardzo, bardzo retro. Edith Piaf.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Zapraszam serdecznie już teraz, ale w najbliższą sobotę zaprasza Urząd Wojewódzki. Zaprasza na piknik na fest na poznańskiej Cytadeli. Tam Małgorzata Ostrowska. Muzycznie oczywiście Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska i grupa Raz, Dwa, Trzy. Jeszcze Ania Domorowska do tego zestawu dochodzi. Początek koncertów od godziny 16, a wcześniej od 12 piknik na fest, w trakcie którego można doświadczyć wielu atrakcji, wielu pozytywnych wrażeń. Natomiast dziś jeszcze w Polskim Teatrze Tańca odmienne stany kinetyczne, czyli retro disco. Organizatorzy dedykują to wydarzenie szczególnie seniorom, ale oczywiście każdy bez względu na wiek jest mile widziany w Polskim Teatrze Tańca. O 17.30 otwarty ogród na Dolnik przy ulicy Mariackiej 15 zaprasza na dziką ucztę, czyli spacer zielarski i dzika kuchnia. W trakcie tego spaceru chętni będą zbierać wybrane jadalne rośliny i poznawać ich kulinarne zastosowanie. Prowadzenie tych warsztatów to należy do Sary Grolewskiej. O 18 w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wieczór gier planszowy, to już 15. Jam session w Pangarze dziś o godzinie 20. W najbliższy czwartek w Multikinie specjalny pokaz filmu Toy Story 5. Pokaz filmu o 20, ale można już się spotkać o 18.30, by posłuchać, co o kulisach pracy nad dubbingiem mają do powiedzenia Grzegorz Pawlak, Robert Czebota, Łukasz Nowicki i Izabela Bukowska, czyli osoby odpowiedzialne za opracowanie dubbingów w filmie Toy Story 5. Dzień później, czyli w piątek, w nocny maraton horrorów w Multikinie, ponad 8 godzin filmowych emocji i propozycja dla tych widzów, którzy cenią zarówno klasyczne kino grozy, jak i jego bardziej nieoczywiste odmiany. W sumie będzie można w trakcie tego maratonu zobaczyć 4 filmy, to Backrooms bez wyjścia, Niepokalana, Niebezpieczne zwierzęta i film Together. I jeszcze propozycje Multikina, propozycje Kina Bułgarska 19, ale to już na dziś. O godzinie 17.30 Sny o słoniach, o 18.10 Drugie życie, o 19.10 Czytając Lolitę w Teheranie i o 20.10 film Chronologia wody. Zapraszamy.
4: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Polacy jakby zapomnieli o Idze Świątek, teraz na ustach wszystkich fanów tenisa Maja Chwalińska. Wimbledon odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca i Maja Chwalińska wystąpi tam z dziką kartą, czyli dostała się absolutnie bez żadnych kwalifikacji. Kto się jednak nie może doczekać 29 czerwca, ten może na przykład pooglądać, pokibicować tenisistom, którzy do 20 czerwca, czyli do najbliższej niedzieli walczą w Challengerze ATP, który odbywa się w parku tenisowym na poznańskim Golęcinie. Trzymamy kciuki oczywiście za Maję Chwalińską, będziemy monitorować, będziemy sprawdzać na bieżąco, jak i na tym Wimbledonie idzie. Ja już ją widzę jako zwyciężczynię. Za kwadrans 17 to grupa Guns N' Roses.

0: Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Leszczyńscy radni debatowali nad zaciągnięciem pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W Wielkopolsce gwałtownie przybywa pożarów. Rząd przyjął ustawę o zarobkach medyków. Dyskusja warta 51 milionów złotych. Na ostatniej sesji leszczyńscy radni debatowali nad zaciągnięciem pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze mają trafić w dwóch transzach. 15 milionów złotych w tym roku i 36 milionów w przyszłym. Spłata ma nastąpić do 2046 roku. Projekt krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Radny Adam Kośmider podkreślał, że ta decyzja spowoduje rozregulowanie finansów publicznych w mieście.
3: Ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych, to jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
2: Samorządowcowi odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej Patryk Józefowicz.
4: Panowie radni, no to myślę śmiało, co wykreślamy? Nie robimy Święciechowskiej? A może z łącznika na Gronowo zrezygnujemy? Może basenu nie zbudujemy? Miejcie odwagę, powiedzcie mieszkańcom miasta Leszna, z której inwestycji rezygnujemy.
2: Za projektem głosowało 15 radnych, 6 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
1: Informacje z regionu.
2: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach ostrzega mieszkańców zaopatrywanych z wodociągów publicznych w Pożarowie i Nowej Wsi przed piciem wody bez przygotowania. Inspektorzy w wodzie wykryli bakterie z grupy coli. Do czasu usunięcia skażenia wodę z obu wodociągów przed użyciem do celów kulinarnych należy gotować co najmniej 2 minuty. Nie jest to konieczne przy korzystaniu z wody w celach sanitarnych. Trwają prace nad usunięciem źródła skażenia i przywróceniem wodzie wymaganej jakości. Na razie jednak do odwołania mieszkańcy muszą się liczyć z intensywniejszym smakiem i zapachem chloru w wodzie.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Obecny rok przynosi gwałtowny wzrost pożarów w województwie wielkopolskim. Tak wynika z danych publikowanych przez Państwową Straż Pożarną. Od stycznia do końca marca odnotowano ponad 1000 tego typu przypadków w budynkach mieszkalnych. Oprócz tego strażacy wiosną interweniowali przy ponad 400 pożarach traw. Pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Ta wiosna faktycznie była dość sucha. Mamy lato, więc ten szczytowy okres, jeśli chodzi o zagrożenia pożarowe, już widzimy, że ta sytuacja w lasach chociażby, czy na terenach niezurbanizowanych, czyli myślimy tu o łąkach, pastwiskach, lasach, generalnie o tych terenach otwartych, że już jest bardzo sucho i no, do tych pożarów dochodzi. A tak naprawdę lipiec i sierpień, czyli te najgorętsze miesiące przed nami, więc to jest jedna grupa, powiedzmy, tych obiektów, tak może powiem, czy terenów, gdzie widzimy wzrost pożarów.
2: W skali roku wielkopolskie służby odnotowują zazwyczaj około 7,5 tysiąca pożarów i ponad 8,5 tysiąca zdarzeń związanych z obiektami budowlanymi. Cała rozmowa jest na stronie Radia Emaus.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Rzecznik przyznał, że sprawa zarobków 28-letniego lekarza bez specjalizacji i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej budzi uzasadnione emocje.
6: Pan doktor, którego to dotyczy, zrezygnował z działalności w partii politycznej, natomiast jakby w tej sprawie są oczywiście wszczęte przez kilka instytucji kontrole. Jeśli te kontrole wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, to oczywiście będą podjęte kolejne kroki prawne, które to wyjaśnią. I w związku oczywiście z tą sprawą też dzisiaj na posiedzeniu rządu pojawiła się ta dodatkowa ustawa. Jest to przyspieszenie działań, które planowało Ministerstwo Zdrowia.
2: Z informacji medialnych wynika, że lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżurów mógł zajmować się działalnością inną niż praca w szpitalu. Kontrolę w tej sprawie zarządził prezydent Warszawy, któremu podlega szpital oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Słońce nad Wielkopolską zajdzie dziś o 21.16. W tej chwili możemy cieszyć się jego blaskiem. Dane meteo na ten moment to bez zmian w zasadzie 20 stopni Celsjusza i 1013 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czy ona jest? To Natalia Kukulska, sobotę na poznańskiej Cytadeli, dzisiaj w Radiu Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel, jeszcze przez kilkadziesiąt minut będę z wami. Po drodze mamy nową audycję, drugi odcinek już, audycja Przedsiębiorcy z talentem o 17.30. A w kalendarzu dzisiaj wtorek, 16 czerwca, imieniny Anety, Aliny, Justyna i Benony. Pozdrawiam serdecznie.

0: Słuchajcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za kartę wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowywanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu jest ważne. Czy da się prowadzić firmę i jednocześnie nie stracić tego, co w życiu najważniejsze? Wiary, rodziny, sensu. O tym porozmawiamy dzisiaj z księdzem doktorem Rafałem Ostrowskim, duszpasterzem duszpasterstwa przedsiębiorców Talent, który stworzył coś, co można nazwać mapą drogową przedsiębiorcy. Witam księdza serdecznie.
8: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Wielu przedsiębiorców mówi dzisiaj, firma zjada mi życie. Czy to naprawdę aż tak częsty problem?
9: No to znaczy, jeżeli przedsiębiorca chce coś osiągnąć w życiu, no to musi się całkowicie w firmę zaangażować. Jeżeli ktoś tak traktuje firmę tylko jako, że może cokolwiek robić w życiu i się w nią nie angażuje, no to zwykle takie coś siada szybko i się rozsypuje. Spotykam czasami takie sformułowanie u młodzieży, które mówią, jak się pytam, do czego jesteś powołany, co chcesz robić w życiu? On mówi, mogę robić cokolwiek, byleby zarabiać. No to takie określenie pokazuje, że ten człowiek w zasadzie nic w życiu nie osiągnie albo oprzytomnieje, no bo życie nie polega na tym, żeby w nim zarabiać, tylko polega na tym, żeby wnosić jakiś wkład w życie innych ludzi, jakiś wkład w społeczeństwo, przede wszystkim wkład w życie najbliższych i to musi być coś, co kocham, coś, co lubię, coś, co potrafię robić. A jeżeli chcę robić tylko to, żeby na koniec miesiąca przychodziła wypłata, czy też w jakiś inny czas, to jest słabe. I ludzie, którzy się w to angażują, szybko tracą zapał i się wszystko rozsypuje. Trzeba się angażować, trzeba to robić całym sercem. No i tutaj jest właśnie ten drugie zagrożenie, że ktoś się tak zagłębi w pracę, że zapomni o całym świecie. Myślę, że nie wiem, pewnie większość przedsiębiorców, którzy coś w życiu osiągnęli wartościowego, miało taki etap w życiu, że się całkowicie w to zagłębiali albo przynajmniej byli gdzieś na granicy takiego zaangażowania. I myślę, że to jest dobre, bo to trzeba rzeczywiście się do tego przykładać, trzeba, bo to jesteśmy na ziemi, żeby walczyć o dobro.
7: Pojawia się takie słowo sukces, ono jest takim kluczem. I czy sukces zawodowy bardzo często odbywa się dziś kosztem rodziny i relacji?
9: Sukces to jest słowo, które może dotyczyć właśnie też firmy, ale też może być na różny sposób rozumiane. Czyli jeżeli mam sukces, to znaczy co takiego? I jedno to jest sukces, że na przykład awansuję, albo opanuję jakiś nowy rynek, albo coś zorganizuję dobrego, ale sukces jest też, mam wspaniałą rodzinę, mam kochane dzieci, mam duży wpływ i buduję wspaniałą społeczność, wśród której mieszkam, w której żyję. Jestem człowiekiem, który wnosi dużo dobra, kształtuje społeczeństwo. To są też sukcesy. A wreszcie mam taki sukces, że Bóg mnie uznaje. O, to jest konkret.
7: Czy w takim razie można prowadzić firmę, jednocześnie nie stracić tego, co jest najważniejsze?
9: No nie tylko można, ale wręcz należy. Oczywiście, że tak. Jeżeli by to było niemożliwe, to nie byłoby powołania przedsiębiorcy, a jest ono i to jest wspaniałe powołanie.
7: Jest ksiądz autorem i pomysłodawcą swoistej mapy drogowej przedsiębiorcy. Składa się ona z czterech, wydawałoby się, prostych słów. Bóg, rodzina, firma i hojność. Co było inspiracją do jej powstania?
9: Przyznam się, że wielokrotnie mnie ludzie o tym pytali, ale ja w sumie do końca nie wiem. Myślę, że to było jakieś natchnienie. Pamiętam, że jedna osoba mi pomogła w doprecyzowaniu tego ostatniego członu tej hierarchii wartości przedsiębiorcy, ale ostatecznie jak to było, no szukałem nazwy dla konferencji. Właściwie od wielu, wielu lat miałem w sercu zorganizowanie konferencji. I to takie systematyczne, cykliczne. Kiedy już doszło do tego konkretu, to szukałem nazwy. I wtedy właśnie się pojawiła ta hierarchia. No ma ona wielkie znaczenie i wielu ludzi według tego żyje i kształtuje swoje codzienne życie. Także Bogu niech będą dzięki za to natchnienie.
7: To w takim razie zatrzymajmy się może na pierwszym słowie Bóg. I takie pytanie, jak wiara pomaga podejmować trudne decyzje biznesowe?
9: No wiara jest fundamentem. To jest coś, zawsze człowiek działa według tego, w co wierzy. I jeżeli ktoś wierzy tylko docześnie, no to jest ślepy na duchową rzeczywistość i nie może z niej korzystać. A tam jest przecież ogromny świat Bożej łaski, ogromny świat zbawienia, ogromny świat natchnień. I równocześnie jest też niestety tam świat walki duchowej. Pismo Święte o tym mówi, że nie prowadzimy wojny przeciwko krwi i ciału, czyli nie walczymy z innymi ludźmi, ale walczymy z władcami duchowymi, z tymi, którzy są po tej ciemnej stronie. I wiara w Chrystusa daje nam możliwość zwyciężania. To jest pierwszy taki ogólny odniesienie do Boga. A później to, co jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest to, co byśmy nazwali w tej chwili duchowością Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli miłość. Miłość jest motorem dobrego działania. I teraz, jeżeli w to wnikniemy, jeżeli zobaczymy, w jaki sposób miłość Boża w nas pracuje i my się jej poddamy i będziemy chcieli z nią działać, to wtedy owoce będą przeogromne i to będą owoce, które będą nie tylko dla nas, ale dla społeczności i też będą trwały w czasie. To jest coś, co, za czym każdy tęskni, chociaż nie zawsze świadomie. Dlatego właśnie to Bóg na pierwszym miejscu wyraźnie rozumiemy także w naszym duszpasterstwie jako duchowość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7: Na drugim miejscu jest rodzina i to jest pewnie największe zaskoczenie. Dlaczego właśnie rodzina jest przed firmą?
9: Rozmawiałem kiedyś z pewną osobą, która pochodziła z bardzo takiej zacnej rodziny i mówię do niej, że trzeba dbać o swoich bliskich, a ona była zdziwiona, bo rzeczywiście gdzieś funkcjonuje w takim ogólnym pojęciu w Polsce, że trzeba dbać o innych, a nie o siebie. Właśnie postawienie rodziny w tym miejscu jest takie, że najpierw musimy dbać o swoich, najpierw musimy dbać o najbliższych, musimy ich kochać, czyli trzeba pozwolić, żeby nasi najbliżsi jak najpiękniej się rozwinęli. Tak samo i my, którzy słuchamy Boga. I to jest ważne, żeby to we właściwej hierarchii postawić, czyli jeżeli dbamy o siebie, jeżeli dbamy o swoich najbliższych, to wówczas możemy także dbać o innych.
7: Na trzecim miejscu jest firma. Tutaj moje pytanie byłoby takie, firma jest, jak wiadomo, życiem przedsiębiorcy. Jak prowadzić firmę, żeby nie stała się całym życiem?
9: To jest kwestia wyboru, ale to jest kwestia wyboru wartości, czyli trzeba sobie ułożyć to w odpowiedniej hierarchii. W Kościele mówimy o powołaniu, ale mówimy o kilku rodzajach powołania. Rozróżniamy w teologii powołania zmienne i niezmienne. I powołanie niezmienne to jest na przykład powołanie do kapłaństwa, ale także powołaniem niezmiennym jest powołanie do małżeństwa z daną osobą. Natomiast prowadzenie firmy w jakimś zakresie jest powołaniem zmiennym. Ja mogę się zajmować taką działalnością, mogę to produkować, a mogę produkować coś innego. Mogę mieć takie usługi w takiej firmie, a mogę mieć inne usługi w innej firmie. I dlatego powołania niezmienne są ważniejsze od powołań zmiennych. I powołania zmienne w jakiejś mierze i w jakimś stopniu także służą realizacji tych niezmiennych powołań. Czyli buduję firmę, ażeby służyć swoim bliskim, ale także, o czym będzie w następnych punktach, aby służyć także innym ludziom.
7: Czy w ogóle można budować biznes w zgodzie z wiarą i wartościami?
9: No wręcz należałoby się dziwić, że czasami niektórzy tego nie robią w ten sposób. Znaczy, buduje się biznes zawsze w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Jeżeli się robi wbrew swoim przekonaniom, no to ten biznes się szybko rozsypuje. Natomiast ważne jest, żeby te swoje przekonania w odpowiedni sposób ukształtować, czyli żeby ten biznes robić w taki sposób, żeby on był zgodny ze zdrowymi przekonaniami. Mam przykład, może nawet więcej, ale jeden wspomnę. Człowieka, który sprzedawał pewnego rodzaju sprzęt i wiązało się to w tym jego sklepie z tym, że musiał dawać łapówki regularnie ludziom, bo jeżeli by tego nie robił, to nie miałby dostępu do odpowiednich produktów. I bardzo mu się to nie podobało i oczywiście takiego czegoś nie mógł zmienić, ponieważ w to było zaangażowane wiele ludzi, nie mógł zmienić z dnia na dzień, nie mógł wstać od spowiedzi i powiedzieć: od dzisiaj tego nie robię. Ale podjął wysiłek i na przestrzeni iluś tam miesięcy tak zmienił swoją działalność, że ze sprzedawcy stał się producentem i wtedy nie musiał już dawać łapówek nikomu, ponieważ sam był producentem. Od innych łapówek nie wymagał i tak powstała wspaniała firma, która jest znana dosyć tutaj, nie tylko w Polsce, nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Polsce.
7: Czy przedsiębiorca powinien mieć ambicje rozwijania firmy?
9: To jest wręcz zobowiązanie od Pana Boga. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś talenty, to powinien nimi służyć. Czyli obserwuje się u niektórych przedsiębiorców, że jakby spoczywali na laurach, że jak coś już osiągną, się stanie coś stabilne, to na tym zostają. Tutaj naprawdę trzeba to dobrze rozeznać, dobrze rozważyć, czy Bóg nie wzywa do tego, żeby jednak robić coś więcej, żeby jednak ciągle wychodzić dalej. Jeżeli masz talent do tego, ażeby organizować dobrą i wydajną pracę, która przynosi dochody, to czy nie należy tego talentu używać dalej w innych jeszcze dziedzinach, czy może w tej dziedzinie, ale szerzej? Jest to bardzo ważne zobowiązanie, którego trzeba realizować.
7: Na tej mapie drogowej pojawiła się rodzina, o której już sobie opowiedzieliśmy. To było takie pierwsze zaskoczenie. A na końcu pojawia się jeszcze jedno zaskoczenie, słowo hojność, które kojarzy się w jakimś sensie z rozdawaniem pieniędzy. Dlaczego na końcu tej mapy pojawia się to słowo?
9: Hojność jest bardzo niedoceniana. My zwykle rozumiemy hojność w tym sensie, że ktoś naciąga nas na pieniądze albo żąda od nas pieniędzy, albo zmusza nas, żebyśmy się dzielili zyskami. To jest gdzieś tam takie moim zdaniem wykrętne rozumienie. Natomiast hojność daje możliwość zaangażowania się i realizacji wielkich dzieł. Czyli jeżeli przedsiębiorca, mały może mały mieć wpływ na środowisko, ale duży może mieć duży wpływ na środowisko. I kiedy on podejmuje decyzję, że na przykład coś powstanie nowego w społeczeństwie i jest w stanie to sfinansować, to jest w stanie doprowadzić do zmiany wręcz funkcjonowania społeczeństwa. To właśnie tak, czyli przez hojność zmienia się sposób funkcjonowania. Żeby to uzmysłowić, będziemy o tym mówić na zbliżającej się konferencji, ale żeby to uzmysłowić więcej, podam przykład znajomego przedsiębiorcy, który wybudował w swojej wiosce ośrodek zdrowia. I tam powstały w tym ośrodku zdrowia usługi, których nie było w okolicy. Tam jest jakiś inny państwowy ośrodek zdrowia, ale on ma, wiadomo, jakiś wąski zakres, a tutaj się pojawiły pewne takie możliwości dotyczące szerokiej rehabilitacji ludzi. I tego nie było. I nagle w społeczności, która się dusiła z powodu słabej opieki zdrowotnej, nagle powstała zupełnie inna jakość życia. A takich przykładów, gdzie ktoś coś wnosi w społeczeństwo, można podać bardzo wiele. Ktoś może tworzyć na przykład klub sportowy i dzięki temu młodzież czy tam inni dorośli ludzie się angażują w zupełnie inną działalność i nagle wioska czy też jakaś społeczność miejska, która była zajęta i zamknięta w komórkach, nagle się zaczyna spotykać i zaczynają powstawać jakieś zawody, jakieś konkurencje, ludzie się poznają, powstają przyjaźnie, zmienia się sposób działania środowiska i to jest wyraz hojności tej osoby. Musimy odkryć na nowo hojność, bo to jest sposób w ogóle zmiany społeczności, zmiany Polski, zmiany świata. Właśnie przez hojność. Co ja mogę zrobić ze z własnego majątku, z własnych talentów, angażując się właśnie ofiarnie w takie dzieła. Bardzo ważna działalność, zupełnie fundamentalna, przemiany świata.
7: Czy hojność to tylko dawanie pieniędzy?
9: Właśnie kształtowanie środowiska to jest zupełnie zmiana jakości środowiska, w którym się żyje.
7: Pług, rodzina, firma, hojność to nie tylko mapa drogowa, ale również nazwa konferencji, o której tutaj ksiądz wspomniał i którą ksiądz zainicjował właśnie po to, aby pomagać przedsiębiorcom zachować właściwą hierarchię oraz dać przestrzeń do spotkania i do wymiany doświadczeń. W jaki sposób można wziąć udział w tej konferencji i kiedy się ona odbędzie?
9: W tym roku będzie już 9. konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Ona będzie w październiku, 9-10 października, na Targach Poznańskich. Można się zapisać przez stronę internetową. Nazwa tej strony pochodzi od pierwszych słów, czyli brfh.eu. Ale w tym roku kładziemy szczególny nacisk na dwie rzeczy, właśnie na tą hojność, a z drugiej strony na integrowanie środowiska przedsiębiorców, żeby ludzie, którzy mają podobne wartości, mogli się razem spotykać. Dlatego uruchomiliśmy jeszcze drugą domenę integracjaprzedsiębiorców.eu. Także na jednej i na drugiej, jak się wejdzie, to jest przekierowane na tą samą stronę i tam można się więcej o konferencji dowiedzieć i na nią zapisać.
7: Patrzę tutaj kątem oka na zegar. Czas nieubłaganie nas goni i nasze spotkanie powoli dobiega końca. Dziękuję księdzu doktorowi Rafałowi Ostrowskiemu za rozmowę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert.
9: Bóg zapłać.
7: W Talencie do zobaczenia, na antenie radia do usłyszenia.
6: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
10: Za 12,5 minuty minie 18. Niebo się przejaśniło chyba już na dobre, ale uważajcie, w nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Za to od jutra dużo słonecznych dni i dużo momentów z wysoką, a nawet bardzo wysoką temperaturą. Słyszymy się jutro o kilka minut po godzinie 6. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Mienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestie ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
2: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
1: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
3: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
1: Poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
4: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
1: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Państwo słyszą, dzisiaj solidaryzuję się ze wszystkimi pokrzywdzonymi przez klimatyzację osobami, naszymi słuchaczami i mam to szczęście, że gośćmi są fantastyczni, to jest słowo klucz, fantastyczni dwaj młodzi nauczyciele, którzy opowiedzą o swoim udziale w równie fantastycznym festiwalu fantastyki. Nauczyciel historii Marcin Hoffman, nasz polonista Jakub Ścibor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panowie, no żeby odebrać mi trochę głosu, a w tej niedoli pomóc, opowiedzcie, co nauczyciele robią na Pyrkonie, ale skoro mamy historyka, to najpierw panie Marcinie, prosimy o historię tego festiwalu.
3: Cóż, jeżeli chodzi o historię Pyrkonu, to przede wszystkim ona się zaczyna tak samo jak wszystkie inne takie festiwale, czyli grupka pasjonatów spotyka się w jednym miejscu i mówi, że chce razem ze sobą łączyć pasję, razem ze sobą łączyć czas i swoje zajawki. I generalnie, z tego co pamiętam, to Pyrkon ma już 20 ileś lat.
2: Grubo ponad, powiem
3: ponad,
2: ci szczerze.
3: Tak, wydaje, ale nie
1: tak, a nie jest w tym roku 20-lecie?
2: To znaczy, Pyrkon, co prawda, chyba jest to 20-lecie, ale wywodzi się z dużo wcześniejszego festiwalu. Ja teraz nie przypomnę sobie nazwy, ale pierwsze konwenty, z których później Pyrkon wyrósł, z tego co pamiętam, to są jeszcze końcówka lat 80. I to są w ogóle też pierwsze konwenty w Polsce właśnie, końcówka lat 80. To nie było łatwe, jak można sobie wyobrazić w tamtych czasach. To nie dotyczy chyba poznańskiego, to chyba dotyczy pierwszego Polkonu, on jest chyba 85. pierwszy. Jakoś mi się wydaje, krótko później coś w podobie zrealizowano właśnie w Poznaniu. No była ciekawa historia, to chyba z Polkonu, że tam dosyć mocno Urząd Bezpieczeństwa się tym interesował, bo było to bardzo dziwne. Dla ówczesnych władz, które tego nie rozumiały. Tak, ale już pod koniec lat 80. pamiętam, że któryś z takich popularniejszych wówczas amerykańskich pisarzy fantasy i science fiction przyjechał do Polski. To był chyba Paul Anderson. Więc ta historia zaczyna się dużo wcześniej. No ale ten regularny Pyrkon w takim kształcie to rzeczywiście jest z tego, co kojarzę, koło właśnie tych 20 lat.
3: Też warto powiedzieć o tym, że Pyrkon przecież on przyszedł ogromną metamorfozę. Na początku to był konwent, tak? Prawda, fanów fantastyki, który był w normalnej takiej szkole, tysiąclatce, na Dempsey, jeżeli pamięć nie myli. I później on ewoluował, coraz bardziej poszerzał grono fanów, ale też grono inwestorów, sponsorów. I koniec końców dzisiaj też od kilkunastu lat Pyrkon odbywa się na targach poznańskich i zajmuje większą ich powierzchnię tak naprawdę.
2: Tak jest, no pierwsze Pyrkony to było kilkaset osób tak naprawdę. Ta liczba rosła z roku na rok. No a obecnie to jest przecież jeden z największych tego typu festiwali, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Tak, bo to jest chyba tam około 70 tysięcy uczestników już chyba nawet, więc jest to naprawdę potężna liczba. Jest to gigantyczny festiwal już obecnie.
1: Czy panowie poznali się właśnie przez Pyrkon?
3: Oj.
2: Nie, poznaliśmy się przez moją narzeczoną, ale wiele znajomości, nawet przyjaźni, przynajmniej ja zdobyłem na Pyrkonie i innych konwentach.
1: Ale wiem, że obaj panowie będą mieli wykłady w tym roku.
2: Tak jest.
3: Tak.
1: Coś więcej na ten temat poprosimy.
3: No to ja na pewno będę robił to, co najbardziej uwielbiam, czyli mówić o historii Japonii, dlatego że tak naprawdę historia Japonii jest moją konikiem, można tak powiedzieć. I jest kwestia tego, że no w szkole niestety nie mam możliwości realizacji tej mojej pasji i będę właśnie opowiadał o jednostce 731, czyli takiej jednostce tej japońskiej armii, która produkowała broń biologiczną, chemiczną, eksperymenty na ludziach, właśnie w filmografii, w dziełach kina, których nie ma za dużo. Natomiast no, od kilku lat zawsze ten temat staram się na Pyrkonie zagospodarować i z reguły spotyka się z dużym entuzjazmem.
2: Tak, ja też już od paru lat występuję ze swoimi prelekcjami. W tym roku będę skupiał się na fantasy audiowizualnym, bo będę opowiadał, będę miał prelekcję na temat przestrzeni mitów w serialu Gra o Tron i to jest taka light wersja tego, nad czym pracuję przy swoim doktoracie. Oraz o najgorszych i najśmieszniejszych filmach fantasy w historii kina, głównie z lat 80. No i od niedawna, od wczoraj chyba oficjalnie wszedłem na zastępstwo na taki panel dyskusyjny filmowy na temat kina fantastycznego w tym roku. Więc to będzie mój udział w tej edycji, ale już od kilku lat bywam na Pyrkonie. Też trochę działałem jako moderator na panelach dyskusyjnych, prowadziłem jakieś wywiady. Tak, więc tak ta moja działalność tutaj wygląda.
3: Teraz też mi się przypomniało, przepraszam Basiu, że jeszcze będę miał jeden tutaj prelekcję. Mi się wydaje, że taką kontrowersyjną nawet można powiedzieć, mianowicie zbrodnie wojenne na ekranie. Temat taki bardzo mi bliski. I dokładny tutaj tytuł to jest Zbrodnie wojenne na ekranie i to jest od Auschwitz do Gwiezdnych Wojen, gdzie właśnie będziemy zagłębiać się w kwestię tego, jak jest przedstawiana właśnie zbrodnia wojenna, ludobójstwa różne w kinematografii, ale nie tylko tak stricte przedmiotowo, tak? Czy jak mamy jakieś różne filmy w Holokauście, ale różne dzieła no, fantastyczne, na przykład The Boys, gdzie mamy tam również wątek obozów koncentracyjnych.
1: Star Warsy bardzo ładnie zawsze dzielą na dobro i zło. Czy taka sama nauka będzie płynęła z tego wykładu?
3: Czy Gwiezdne Wojny zawsze odwołują się do tego mitu, że jest jedna słuszna droga, ale ma swoje przeszkody, prawda? Natomiast ja po na wykładzie zamierzam to bardziej wejść w szczegóły, w detale. No i na przykład na pewno będzie o serialu Andor, który jest chyba, mi się wydaje, jako filmoznawca się może zgodzić, no najlepszym chyba, co wyprodukowało uniwersum całe pod kątem filmowym, sztuki od ostatnich lat.
2: Tak, myślę, że na pewno w topce, zdecydowanie.
1: A gdzie można te filmy obejrzeć?
3: Te filmy można obejrzeć pewnie na Disney Plus.
2: Tak,
3: na
2: tak,
3: pewno,
2: tak.
3: Bo to jest wszystko aktualnie produkowane i dystrybuowane przez Disneya.
2: Tak jest. Całe Gwiezdne Wojny, filmy, seriale, wszystko na Disney Plus jest dostępne w streamingu.
1: Ale jaką to ma wartość edukacyjną? Że na to zdecydowaliście? To jest takie wasze alter ego? Czy łączycie jednak... No bo teraz się zastanawiam, czy to jest taka wasza ciemna strona mocy.
2: Wartość edukacyjna tej konkretnej prelekcji, czy ogólnie
1: zainteresowanie? W ogóle udział nauczycieli na Pyrkonie.
2: To może ja zacznę. Ja uważam, że to jest jak najbardziej powiązane z edukacją i w ogóle z takim rozwojem osobistym. Fantastyka jest częścią kultury, jest jedną z najważniejszej, chyba najlepiej rozwijająca się pod takim względem, jak to ludzi angażuje. Bo oczywiście można być zafascynowanym, wiernym fanem kryminałów czy romansów, ale nie ma aż tak dużo festiwali fanów romansów czy kryminałów. To, jak fantastyka przede wszystkim angażuje ludzi, jakie wywołuje emocje, jak fani głęboko zanurzają się w swoje ulubione serie, w te fikcyjne światy. To jest coś wspaniałego, uważam. Ja zaczynałem całą moją taką, powiedzmy, przygodę w literaturę, w kino, w kulturę, właśnie od fantastyki. Dla mnie takim przełomem był Wiedźmin. Tego mój tata także bardzo lubił, czytał i kiedy dostał na święta grę, no to ja też tam podglądałem i chciałem grać, jeszcze byłem dosyć mały wtedy. Ale to od tego się zaczęło i jestem temu wierny po dziś dzień, ale to mnie otworzyło w ogóle na literaturę, także na klasykę literatury, także na inne gatunki. Tak samo z kinem. Uwielbiałem Władcę Pierścieni, Opowieści z Narni, Harry'ego Pottera, a skończyłem na studiach filmoznawczych, gdzie oglądałem i uwielbiam każde kino, zarówno artystyczne, niezależne, jak i właśnie takie popularne. Więc uważam, że fantastyka po pierwsze jest świetnym wejściem w ogóle w kulturę, a jak najbardziej mamy tam masę fascynujących zjawisk. To jak, nie wiem, fantasy odwołuje się do mitów, do historii, jak science fiction inspiruje się odkryciami nauk ścisłych, tak? kosmos, fizyka. Przecież wielu pisarzy science fiction jest, czy było naukowcami, profesorami fizyki, astrofizyki. Więc te związki między nauką i fantastyką, one są praktycznie na każdym poziomie. I to tutaj tylko tak, że tak powiem, starałem się liznąć jakiś taki czubek tej góry lodowej.
1: Czyli na przykład seniorów, którzy przez te 3 dni festiwalu spotykają przebranych ludzi i młodzież i być może są przerażeni, co z tą młodzieżą się wydarzyło.
3: No, cały Poznań.
1: Jesteście w stanie pocieszyć?
3: Na pewno cały Poznań żyje Pyrkonem i nie da się tego uniknąć. No przecież wszystkie tereny wokół targów poznańskich tak naprawdę, kiedy odbywa się Pyrkon, są zapełnione różnymi postaciami, czy to z filmów, czy to z książek, czy to z anime. Ale tylko 3 dni w roku.
2: Mhm, tak. No ja zachęcam, żeby się nie bać takich osób. Myślę, że z 2 powodów, tak? To od tego jest taki festiwal, żeby dać się porwać tej atmosferze, przebrać się, być kimś innym przynajmniej przez te 3 dni. To nie znaczy, że te wszystkie osoby chodzą tak ubrane na co dzień. Znam

0: artystycznie się uzewnętrznić, no to jest sztuka, to jest dla mnie.
1: Masa też pracy, nie?
0: Tak.
1: Czasami te stroje dosłownie powstają po zakończeniu Pyrkonu na już kolejny Pyrkon.
0: Tak, bo to często trwa miesiącami, tak? Zdobycie materiałów, zaplanowanie stworzenia takiego stroju, przygotowanie... ogromna robota, która no, dla mnie jest absolutnie sztuką. Dlatego właśnie patrzeć się i przyglądać się zachęcam do tego, bo mimo, że jest to oryginalne, może być wydawać się dziwne, no to robi ogromne wrażenie.
2: Kuba, doktorat z filmu, również prowadzisz koło zainteresowań w szkole. Dlaczego wybrałeś najgorszą fantastykę?
0: W jakim sensie najgorszą?
2: Bo tak zrozumiałam, że te filmy będziesz prezentował na wykładzie, tak. Najgorsze. Dlaczego nie najlepsze jako wzorce?
0: Z dwóch powodów tak naprawdę, bo tych najgorszych filmów, te najgorsze filmy nie są tak popularne. Więc żeby przyjść z czymś nowym, ciekawym, pamiętajmy, że większość uczestników Pyrkonu, albo przynajmniej ich część, to są osoby, które siedzą dosyć głęboko w fantastyce, więc ich się nie zaskoczy, jak będę chciał powiedzieć o Władcy Pierścieni, tak? Czy Harry Potterze. Trzeba coś ciekawego, żeby ci ludzie przyszli, żebym ja też mógł coś nowego zaoferować, coś wnieść. A druga rzecz jest taka, że złe kino, po pierwsze, że jest ogromnie zabawne i oglądanie złych filmów potrafi czasami sprawić większą przyjemność niż oglądanie dobrych filmów, bo tyle jest przy tym śmiechu, że to jest wspaniałe. I wręcz uważam, że oglądanie złych filmów potrafi powiedzieć więcej o kinie. Potrafi po pierwsze docenić te dobre filmy, a po drugie potrafi wiele nauczyć. Bo kiedy widzimy jakieś arcydzieło, ciężko nam jest, jeżeli ja patrzę od takiej strony, bo nie jestem filmem, nie zajmuję się, jeśli chodzi o takiej strony produkcyjnej, reżyserskiej, ale też miałem swoje próby amatorskie przy realizacji filmów. To jak się ogląda arcydzieło, to bardzo trudno jest patrzeć na to i zrozumieć, kurczę, co ja mam zrobić później, kręcąc swój jakiś amatorski film, żeby to tak wyglądało. A jak się widzi zły film, to bardzo łatwo jest zauważyć, aha, to nie wyszło bo to widać, tak, że aktorstwo jest kiepskie, widać, że są jakieś błędy montażowe, widać kiepskie efekty specjalne, złą operatorkę i wręcz więcej można się nauczyć o filmach, czasami oglądając złe filmy. Tak uważam.
2: Malutka przerwa muzyczna i teraz w klimacie zespół Żywiołak i W moim ogródecku.

0: No, nasłuchaliśmy się, więc jesteśmy dalej w klimacie Pyrkonu i przechodzimy do pana Marcina, bo nadal mnie ten kontrowersyjny temat interesuje. Marcin, no lubisz sobie poprowokować również jako nauczyciel, no Star Wars i takie mocne tematy. Co cię naszło?
1: Może inaczej, zacznijmy od innego w ogóle, od innej drogi. Ja uważam, tak samo jak Kuba powiedział wcześniej, że jak się przyjdzie z takim standardowym przesłaniem, to nie zainteresuje człowieka. Bo ile można w końcu gadać cały czas o tym samym, tutaj odwołam się do tego Holokaustu, tak? No każdy raz przynajmniej w życiu oglądał film o Holokauście. No wydarzenie bezprecedensowe w historii, często poruszane też w kinematografii. Natomiast jeżeli chodzi o inne ludobójstwa, to czasami człowiek ogląda i nie ma świadomości, że jest nawet ludobójstwo. Na przykład odwołam się do tych Gwiezdnych Wojen, które mam na sobie, prawda, koszulkę. Mamy przecież zniszczenie planety Alderaan przez Gwiazdę Śmierci, tą słynną. To jest koniec końców masowa eksterminacja całej planety, nie narodu. Idąc dalej, też nie będę spoilerował za bardzo, może ktoś będzie zachęcony, żeby przyjść na ten wykład. Będę również starał się pokazać takie ujęcie, że kurczę, czasami jest to tak ukryte, te podłoże, czy to obozów koncentracyjnych, represji, czy jakiegoś masowego mordu, że tego nie widać na pierwszy rzut oka. Czasami nawet w animacjach różnych jest to pokazane, że to jest tak ukryte, tak schowane, żeby nie przywoływało od razu tego, że to jest na pierwszym planie, że to jest ludobójstwo, że to jest coś strasznego, tylko jest to takie, okej, widzę, jest coś złego, ale nie mam tego precyzyjnego słowa. Ludobójstwo, zbrodnia wojenna. Bo to jest właśnie taki temat niewygodny jednak często w takiej przestrzeni publicznej, że o tym się nie mówi za bardzo.
0: Ale w ogóle też średnio odczuwane, bo często się mówi, że 100 tysięcy to tylko statystyki. Tak naprawdę odczuwamy śmierć jednego człowieka, bo potrafimy go jakoś zwizualizować poprzez emocje, poprzez wspomnienia, tak? A ludobójstwo jest właśnie trudne, bo to tylko jest liczba.
1: Tutaj już będę mówił jako historyk bardziej.
0: Poproszę.
1: Ludobójstwo to przede wszystkim jest kwestia definicji, dlatego że definicja ludobójstwa jest tak szeroka, że można wiele rzeczy w to uchwycić. I czasami ludobójstwem jest Holokaust przykładowo, gdzie umiera nam prawie ponad 6 milionów osób, a też ludobójstwem jest masakra w Srebrenicy, gdzie umiera kilka, chyba tysięcy osób. Nawet może nie pamiętam dokładnej liczby.
2: Też
1: nie pamiętam. Więc jest kwestia tego, że to ludobójstwo. Przecież jeżeli chodzi o ludobójstwo, to w definicji nie jest tylko masowe mordowanie. Ludobójstwo to jest również na przykład masowe gwałty, masowe represje, wypędzanie ludzi. To jest cały mechanizm wojenny, cały mechanizm terroru, cały mechanizm represji, który sprowadza jakby życie ludzkie na margines jakichkolwiek wartości.
0: I warto było tak się tego podjąć.
1: Ja ten temat uwielbiam, jakkolwiek to brzmi okropnie, bo to jest taki temat, mi się wydaje, że tabu często w przestrzeni publicznej, że temat ludobójstwa, zbrodni wojennych, ten tabu, to jest niewygodne do myślenia w mojej perspektywie jako historyka. Jest masa publikacji, filmów, tylko często ona jest pisana językiem tylko o tym wydarzeniu. Nie zestawia się tych ludobójstw, nie zestawia się zbrodni wojennych, nie zestawia się różnych jakby perspektyw. A często na Pyrkonie przecież, no wątpię, żeby ktoś poza mną mógł zaoferować taki temat jak zbrodnie wojenne, ludobójstwo, też w kinematografii, więc ktoś po takim wykładzie może od razu sobie wpisać w Google, prawda, obejrzę sobie ten film i poszukam tego, czy ten pan mówił.
0: A kiedy dokładnie twojego wykładu? Którego dnia?
1: W piątek, jeżeli pamięć nie myli.
2: Nie pamiętam.
1: Mi się wydaje, że piątek, a na pewno sobota jest, piątek i sobota wieczorem, bo przez to, że tematyka jest taka dosyć
0: mroczna,
1: specyficzna, to też to jest wieczorem, żeby osoby tylko pełnoletnie mogły na taką prelekcję wejść.
0: No właśnie, może nie mroczna, tak, ale taka wymagająca rzeczywiście skupienia, szacunku i dojrzałości.
1: I refleksji.
0: I refleksji. O to chodziło.
2: Ja chciałbym dodać do tego, co mówił Marcin, że ciągle mam wrażenie, że fantastyka kojarzy się z czymś niepoważnym, często czymś dla dzieci, a fantastyka, możemy opowiadać w konwencji fantastycznej o bardzo poważnych tematach. Zbrodnie wojenne, rasizm, relacje międzyludzkie, relacje społeczne, kwestie polityczne. Fantastyka jest tego pełna. I to się może wydawać dziwne, niepoważne, że Marcin tutaj przychodzi i chce opowiadać o ludobójstwie i zbrodniach wojennych w Gwiezdnych Wojnach, ale to wszystko w fantastyce jest. I zachęcam, żeby czasem się odważyć dla osób, które nie czytają fantastyki i mają takie właśnie wyobrażenie, że to jest coś niepoważnego dla dzieci, odważyć się i poszukać tego typu motywów. Nawet nasz polski, już kultowy, przecież klasyczny Wiedźmin jest tego pełen.
1: No generalnie fantastyka też mi się tak wydaje, tak samo jak Jakub od dzieciaka czytam tą fantastykę, po prostu lustrzanym odbiciem naszego dzisiejszego świata. Tutaj odwołam się do tego, co powiedziałeś przed chwilą o tym Wiedźminie. Przecież w Wiedźminie mamy lata 90., kiedy był wydawany, mamy tam homoseksualizm, mamy tam rasizm, mamy tam różne inne kwestie polityczne, tak, prawda? Czasami one wręcz oddają kwestię tego, co działo wtedy w Polsce,
2: tak,
1: czy na świecie. Więc fantastyka, mimo że brzmi na pierwsze skojarzenie o krasnoludkach, o jakichś bajkach, to czasami te tematy są jeden do jeden wyjęte z pierwszych stron gazet czy z telewizji i są czasami strasznie poważne. Mhm.
2: Tak, czasami wręcz łatwiej jest opowiadać o współczesnym świecie, o współczesnych problemach pod tym płaszczykiem fantastyki, tak? Te fikcyjne światy są dużo bliższe rzeczywistości często niż się z pozoru wydaje.
0: Czy Pyrkon może być takim pomostem pomiędzy seniorami a młodzieżą?
2: Tak, tak, absolutnie.
0: Zapadła ta pauza.
2: Tak, zapadła dlatego, że nie wątpię w to, tylko zastanawiam się, jak to odpowiednio przedstawić. Pyrkon obecnie jest gigantycznym festiwalem. I tam ciężko jest Pyrkon opisać tak w paru zdaniach, ponieważ różnych atrakcji, różnych form uczestnictwa w festiwalu Pyrkon. Ich jest tak wiele, że ciężko to tutaj zmieścić. Ja bym mógł opowiadać pewnie przez godzinę. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, także osoby starsze. Nie trzeba się przebierać, nie trzeba brać udziału w koncertach, tańcach czy zabawach, ale można pójść na spotkanie z pisarzem, pójść na spotkanie z aktorką, z reżyserką, bo przyjeżdża bardzo wielu gości, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jeżeli ktoś nie chce się przebierać, chce iść, pochodzić sobie po stoiskach, jest oczywiście ogromna część targowa, gdzie można coś kupić, jest oczywiście część wystawców, gdzie fascynujące rzeczy się dzieją, ale właśnie są te sale konferencyjne, gdzie są spotkania. No będzie na przykład Sławosz Uznański teraz na Pyrkonie na przykład.

0: związanych z fantastyką, tak? Tylko często są to osoby kultury, osoby jakoś tam istotne, gdzie kosmos jak najbardziej z fantastyką można połączyć, tak? Więc można absolutnie być osobą starszą i świetnie bawić się na Pyrkonie i gorąco do tego zachęcam.
1: No to jest właśnie takie pobożne życzenie, bym nawet rzekła, żeby połączyć starsze pokolenie, które no, nie będzie wtedy tak oceniało surowo, że ta młodzież ucieka w jakieś przebieranki, tak, tylko właśnie znajdą jakieś wspólne źródła. A jako historycy i poloniści, przypomnijcie może, co jest najwcześniejszą fantastyką. Kiedy to się w ogóle pojawiło? Nie sam Pyrkon.
0: Fantastyka, początki fantastyki. Fantastyka tak naprawdę istnieje od zawsze. Jak się próbuje wskazać początek na przykład fantazy, którym ja się szczególnie interesuję, no to często żartobliwie się wskazuje epos o Gilgameszu albo Odyseję Homera, tak? Jako pierwsze utwory fantastyczne w pewnym sensie. Jest to oczywiście żartobliwe. Fantastyka dynamicznie rozwija się tak naprawdę od XVIII wieku, no bo przecież nasz polski romantyzm choćby, to też jest fantastyka, tak? No to jest już akurat XIX wiek, ale w Europie romantyzm zaczyna się już wcześniej. Mickiewicz pisał fantastykę, Dziady to fantastyka, Kordian to fantastyka, Lata na chmurce choćby, tak? Przede wszystkim ballady i romanse, tak? Więc to wszystko już się zaczyna wcześniej. Oczywiście, że ten rozwój fantastyki, gdzie rzeczywiście wskazuje się, że fantastyka to jest jakieś osobne zjawisko w literaturze, no to jest przede wszystkim XX wiek. Jeśli chodzi o fantasy, no to najczęściej wskazuje się dwie takie najistotniejsze daty. To jest w Stanach Zjednoczonych wydanie pierwszego opowiadania o Conanie Barbarzyńcy Roberta Howarda. To jest 35 chyba rok, albo 7, coś takiego. I zaraz chwilę później, rok w tym przypadku to jest chyba 37, to jest oczywiście Hobbit Tolkiena, tak? który zresztą rozpoczyna falę, zalew tak naprawdę literatury światowej fantasy. Hobbit to zaczął, oczywiście przede wszystkim Władca Pierścieni, lata 50, wówczas to już ruszyło w 100%. No a fantastyka naukowa, no to też nie są nowe rzeczy, przecież my bardzo dobrze znamy Lema, tak? Wcześniej, znacznie wcześniej, no to przede wszystkim Herbert Wells, Wojna Światów, choćby jego najsłynniejsza. Więc właśnie ta pogranicza XIX-XX wieku, to wszystko się zaczyna, a przede wszystkim w XX wieku już z pełną parą bardzo dynamicznie się rozwija. Do Polski to dociera niestety z opóźnieniem, tak? Mieliśmy pisarzy science fiction, właśnie Lema, Janusza Zajdla świetnego, którego ogromnie polecam, z jego fantastyką taką socjologiczną, często się na to mówi. Więc my to mieliśmy z takich też względów kosmicznych, tak? Ta fantastyka naukowa była w Polsce promowana. Fantazy przybywa do nas z opóźnieniem. Mieliśmy wydanego, co prawda, Hobbita i Władcę Pierścieni, ale nie było to zbyt popularne. No ale w Polsce no to lata 90., tak? Kiedy fala zagranicznej fantastyki wówczas wpływa, kiedy został uwolniony rynek książki, no to to wybuchło, tak? Ale już pod koniec lat 80. publikują pierwsi polscy pisarze fantazy. No przede wszystkim Sapkowski z Wiedźminem, to jest 86 rok, wydanie pierwszego opowiadania, ale wtedy też zaczyna Jacek Piekara z pierwszą powieścią, Jarosław Grzędowicz, wielu tych pisarzy, którzy dzisiaj są znani, wciąż poczytni, zaczynało właśnie pod koniec lat 80. w Polsce.
1: Czy to zainteresowanie fantastyką przekłada się na lekcje? Czy to wpływa w jakiś sposób na zainteresowanie, na skupienie uwagi uczniów?
2: Często właśnie najłatwiej się, na historii przynajmniej, odwołać do jakiegoś wydarzenia, które uczniowie znają, bo oglądają filmy, czytają książki chyba, czy również inne kwestie tutaj tej popkultury, więc najłatwiej można się też odwołać do jakichś tutaj porównań, prawda, że jeżeli tutaj mamy w historii takie wydarzenie, to ono w pewnym sensie przypomina to z jakiegoś filmu na przykład, czy z książki. Więc ja odwołuję się przynajmniej, często nawet bym powiedział.
1: Pamiętasz jakąś ostatnią lekcję?
2: Ostatnie lekcje to mi się kojarzą tylko i wyłącznie z tym, że jest koniec czerwca i jest koniec roku szkolnego, ale na pewno odwoływałem się, bo akurat była taka klasa, to była, już nie będę mówił chyba, ale taka bardzo, widać, że żywo zainteresowana kulturą japońską, więc tam

0: Wołałem się właśnie w temacie Holokaustu do takiego anime Shingeki no Kyojin, czyli Atak Tytanów. I tam właśnie jest bardzo podobna sytuacja z Erdianami, takim ludem, który jest w obozach w gettach. I on nosi na przykład takie gwiazdy, które żyły przypominają gwiazdę Dawida. I nawet jak spojrzy się na mapę w tym świecie, to jest po prostu odwróconą Afryką, gdzie ci Erdianie, czyli ówcześni Żydzi, można powiedzieć, żyją na wyspie. Tam oczywiście jest o wiele więcej tych wątków, ale nawet od razu skojarzyli, tak? Tą gwiazdę Dawida, to nawet jak im pokazałem na prezentację tą gwiazdę Dawida, to właśnie padło wtedy, że to jest Ataku Tytanów.
1: Czyli są te powiązania. Drodzy panowie, ja robię takie uf, bo rzeczywiście dźwignęliście za mnie całą audycję. Chociaż no, myślę, że słuchacze, podobnie jak ja, wyrywali się z tym milionem pytań. Ja nie powinnam się odzywać dzisiaj w ogóle, ale to było silniejsze ode mnie. Więc ja bardzo dziękuję za wasz czas i za to, że mieliście tyle do przekazania tej wiedzy i refleksji i zachęty do tego wielkiego festiwalu. Gdzie możemy szukać informacji, jak was spotkać i kiedy? Teraz siadamy przed internetem. Szukamy pana Jakuba Ratajczyka i pana Marcina Hoffmana na Pyrkonie. Jak tego dokonać?
2: No najłatwiej to wpisać sobie w Google Pyrkon 2026. Wówczas wejdzie się na stronę festiwalu i w zakładce program można nas znaleźć, wpisując frazę Marcin Hoffman albo Jakub Ścibor Ratajczyk w wyszukiwarkę. Wyskoczymy i będą dokładne informacje, która sala, o której godzinie prowadzimy swoje prelekcje. Dla takich młodszych, bardziej cyfrowych odbiorców, no to też aplikacja Konwencik bardzo dużo ułatwia, bo tam można sobie zaserduszkować rzeczy, które nas interesują i jest chyba najwygodniej.
1: Drodzy słuchacze, drodzy goście, no nie mogę inaczej zakończyć tego spotkania jak kultowym już powiedzeniem: niech moc będzie z tobą i do zobaczenia na Pyrkonie. A zakończymy, tu sobie pozwolę na takie prywatne upodobanie, utwór Believer zespołu Imagine Dragons.

0: Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
3: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 5, w którym na giełdzie londyńskiej ukazują się nowe akcje. Phileas Fogg ani przypuszczał, odjeżdżając, że jego podróż odbije się aż tak głośnym echem. Nowina o zakładzie rozniosła się najpierw po klubie Reforma i wprawiła w podniecenie jego członków. Za pośrednictwem reporterów podniecenie to udzieliło się wkrótce prasie, a gazety zaraziły nim z kolei prawie całą ludność Londynu i Zjednoczonego Królestwa. Sprawa podróży dookoła świata stała się przedmiotem dyskusji, sporów i rozważań prowadzonych z taką zaciekłością, jakiej nie pamiętano chyba od czasów afery z Alabamą. Jedni wzięli stronę Phileasa Fogga, inni, którzy okazali się niebawem większością, świadczyli przeciw niemu. Przy obecnych warunkach komunikacyjnych objechać świat w tak krótkim czasie wydawało się, mimo pięknych wyliczeń na papierze, nie tylko czymś niemożliwym, ale i niedorzecznym. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle i 20 innych najpoczytniejszych dzienników zajęło wobec pana Fogga stanowisko negatywne. W pewnej mierze podtrzymywał go jedynie Daily Telegraph. O panu Phileasie mówiono jako o maniaku albo wariacie i atakowano ostro jego przyjaciół z klubu za to, że przyjęli zakład świadczący o wyraźnym osłabieniu władz umysłowych projektodawcy. W dziennikach ukazały się na temat tej sprawy gwałtowne, ale dobrze uzasadnione wywody. Wiadomo powszechnie, jak wielkie zainteresowanie wzbudza w Anglii wszystko, co ma związek z geografią. Dlatego też nie było chyba czytelnika, obojętne z jakiej warstwy pochodził, który by nie pochłaniał przede wszystkim szpalt poświęconych sprawie Phileasa Fogga. W ciągu kilku pierwszych dni śmielsze umysły, a przede wszystkim kobiety, trzymały za Foggiem. Było to w okresie, kiedy Illustrated London News zamieściły jego fotografię wydobytą z archiwum klubu Reforma. Byli tacy, co przebąkiwali: ha, dlaczegoż by nie? Pamięta się rzeczy bardziej zdumiewające. Śmiałkowie tego rodzaju należeli przeważnie do czytelników Daily Telegraph. Ale niebawem zorientowano się, że nawet i to pismo zachwiało się w swoim przekonaniu. 7 października ukazał się w biuletynie Królewskiego Towarzystwa Geograficznego długi artykuł, w którym rozpatrywano kwestie ze wszystkich możliwych punktów widzenia i w oczywisty sposób udowadniano szaleństwo całej imprezy. Według autora wspomnianego artykułu wszystko sprzysięgło się przeciw lekkomyślnemu podróżnikowi, zarówno ludzie, jak i natura. Aby uwierzyć w powodzenie takiego przedsięwzięcia, trzeba by założyć, że koleje funkcjonują z punktualnością wprost cudowną, z punktualnością, która nie istnieje i istnieć nie może. Ostatecznie w Europie, gdzie chodzi o odległości względnie krótkie, można liczyć na punktualne kursowanie pociągów. Ale tam, gdzie wchodzi w grę okres 3-dniowy, potrzebny do przebycia Indii, 7-dniowy do przejechania Stanów Zjednoczonych, czyż można na punktualności kolei opierać jakąkolwiek kalkulację? Nie mówiąc już o awariach, wykolejeniach i zderzeniach, o złej pogodzie, zamieci śnieżnej, bo wszystko to czyhało na Phileasa Fogga. Czyż ten fantasta, wsiadłszy na pokład, nie znajdzie się na łasce mgieł i wiatrów? Nawet najlepszym parowcom transoceanicznym zdarzają się nieraz 2-dniowe i 3-dniowe opóźnienia. A w tym wypadku starczyłoby jednego tylko, aby teoretycznie obliczony łańcuch połączeń został bezapelacyjnie zerwany. Niechby Phileas Fogg spóźnił się choć parę godzin na któryś z parowców, co skazałoby go na czekanie na następny, a zamiar jego obróci się w niwecz. Artykuł narobił wiele hałasu. Prawie wszystkie pisma przedrukowały go i akcje pana Fogga spadły na łeb, na szyję. Zaraz po wyjeździe dżentelmena z Londynu zaczęto robić fantastyczne zakłady na temat szans jego wyprawy. Wiadomo, czym jest w Anglii świat miłośników zakładu. Bez wątpienia inteligentniejszy i bardziej ciekawy niż świat nałogowych graczy. Robienie zakładów leży w naturze Anglików. Tak więc nie tylko członkowie klubu Reforma postawili znaczne sumy za czy przeciw panu Phillipsowi, ale także i szeroka publiczność została wciągnięta w tę hazardową grę. Fogg stał się oto koniem wyścigowym, stawką powszechnego totalizatora. Wreszcie zrobiono zeń papier wartościowy, który momentalnie oszacowano na giełdzie. Ofiarowywano i poszukiwano akcji Phillips Fogg, dokonując kolosalnych obrotów. Jednak w 5 dni po odjeździe pana Fogga, w momencie ukazania się artykułu w biuletynie Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, oferty sprzedaży zaczęły być coraz częstsze. Akcje Phillips Fogg zaczęły spadać. Ofiarowywano je całymi pakietami, w których było już nie po 5 czy 10 akcji, ale po 20, 50, a nawet 100. Panu Phillipsowi pozostał tylko jeden stronnik. Stary, sparaliżowany lord Albemarle. Czcigodny starzec, przygwożdżony od dawna do fotela, byłby oddał cały swój majątek, byleby móc odbyć podróż dookoła świata i to niekoniecznie w 80 dni, ale choćby w 10 lat. Lord postawił na Fogga 4000 funtów. Gdy mu przedstawiono niewykonalność i bezsensowność całego przedsięwzięcia, upierał się. Tak, ale jeśli rzecz ta jest w ogóle możliwa do przeprowadzenia, niech pierwszy uczyni to Anglik. Tak więc szeregi stronników Fogga rzedły coraz bardziej. Wszyscy powoli odwracali się od niego i nie bez racji. Stawiano teraz najmniej 150, a nawet 200 przeciw jednemu. Aż nagle, w 7 dni po jego wyjeździe, niesłychane zdarzenie odebrało tym akcjom resztę wartości. Dnia tego od naczelnika policji nadeszła depesza następującej treści. Suez do Londynu. Rowan, naczelnik policji. Dyrekcja główna Scotland Yardu. Jestem na tropie złodzieja z banku, Phillipsa Fogga. Przesłać natychmiast rozkaz aresztowania do Bombaju, Indie Angielskie. Fix, detektyw. Skutek depeszy był piorunujący. Miejsce szanowanego obywatela zajął złodziej pieniędzy bankowych. Przyjrzano się uważnie fotografii Fogga, znajdującej się w kolekcji klubu Reforma. Odkryto, że każdy jej rys zgadza się z opisem złodzieja ustalonym w wyniku dochodzenia. Przypomniano sobie tajemniczy tryb życia Phillipsa Fogga. Jego odosobnienie, nagły odjazd. Stało się rzeczą oczywistą, że ten osobnik, używszy sprytnego pretekstu podróży dookoła świata i zasłoniwszy się absurdalnym zakładem, miał tylko jedno na celu – zmylić ślady i wywieźć w pole policję angielską.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Jestem siostra Teresa Neitsch, franciszkanka, misjonarka Maryi. Zostałam siostrą zakonną, ponieważ wybrał mnie Jezus. I mam tą świadomość, że to nie ja Jego wybrałam, ale że to On mnie wybrał, a ja poszłam za Jego głosem. Odpowiedziałam na Jego wezwanie. Pierwsza myśl moja, by zostać siostrą zakonną, zrodziła się jeszcze w szkole podstawowej. Nie pamiętam dokładnie, czy to była piąta, czy szósta klasa, ale było to podczas misji parafialnych, kiedy jeden z misjonarzy z Ambony jeszcze wtedy, nie wiem jaki był temat, ale mówił o ojcu Bejzymie, misjonarzu na Madagaskarze, który oddał swoje życie, będąc trędowatymi, pomagał im żyć, głosił im Jezusa, założył szkołę, żył z nimi i tam z nimi zmarł, tam jest pochowany. I w tym momencie, kiedy on mówił o ojcu Bejzymie, we mnie powstała taka myśl, a może i ja bym mogła pojechać i pomagać tym biednym ludziom i głosić im Jezusa, skoro już nie ma ojca Bejzyma. I na tym się skończyło. To było takie pierwsze. Pochodzę z katolickiej, wierzącej rodziny. Od dzieciństwa praktykowałam wiarę z rodzicami, ale chyba najbardziej z moją babcią kochaną. To ona prowadziła mnie na nabożeństwa majowe, październikowe, na Drogę Krzyżową, a do kościoła miałam 4 kilometry. Więc tą babcią, która o kijku szła, ja z nią chodziłam codziennie w maju, w październiku i w czasie Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową. I tak babcia właściwie uczyła mnie miłości do Jezusa, spotkania z Maryją, spotkania z męką pańską. I to jej właściwie zawdzięczam to, że właśnie tak myślę, że ona mi też wymodliła powołanie. To jest takie moje dzisiaj stwierdzenie. Pamiętam też taką ciekawą historię, bo w tamtym czasie zimy były srogie i było to w Wielkim Poście, kiedy żeśmy szły na Drogę Krzyżową. Był mróz około 30 stopni, śniegu 1,5 metra. Babcia mi założyła, pamiętam, taką chustkę, grubą baranówkę to się nazywało. I poszłyśmy, bo był piątek, bo była Droga Krzyżowa, bo Jezus cierpiał, więc cóż to jest dla nas. I śniegu było tak dużo, że wykopane były tunele przekopane, żeby samochody mogły przejechać. I traf chciał, że samochód jechał i nie mogliśmy po prostu minąć się, więc ja wskoczyłam na tą zaspę taką olbrzymią i ciągle babcię na tą zaspę po prostu, żeby mógł przejechać samochód. Ja to pamiętam do dziś. To było takie niesamowite. Nie był ważny śnieg, deszcz, upał, zimno, ale ważne byłoby iść i spotkać się z Jezusem. I to wszystko pracowało w dzieciństwie we mnie. Tak to teraz widzę. Na początku szkoły średniej, liceum, przyszła mi taka myśl, że może bym rzeczywiście poszła w tą stronę zostania, wybrania życia tylko dla Jezusa. Spotkałam siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Zaczęłam do nich jeździć na rekolekcje. Następnie w parafii rozpoczęły się pielgrzymki piesze do Częstochowy, więc też na nie chodziłam. Rozpoczynał swoje życie ruch Światło Życie, więc na oazy zaczęłam jeździć i tak po prostu ta wiara się we mnie wzmacniała, dojrzewała. Następnie zaczęłam czytać codziennie Pismo Święte. Wcześniej nie miałam tego Pisma Świętego. Kiedy kupiłam pierwszy egzemplarz, to codziennie po małym fragmencie czytałam. Zaczęłam regularnie się spowiadać. Więc można powiedzieć, że prowadziłam życie religijne, właściwie takie życie już duchowe. Jezus wtedy właśnie stał się moim przyjacielem. Przyjacielem takim bardzo bliskim. Nigdy nie traktowałam Jezusa jako jakąś immanencję, kogoś dalekiego, ale jako osobę, jako kogoś, kto jest mi bardzo bliski, kto jest zawsze ze mną, że zawsze na Niego mogę liczyć. Ja się niczego nie bałam, bo wiedziałam, że Jezus jest ze mną. Niektórzy dziwili się, pytali, jak nie boisz się wracać, nie boisz się, czego mam się bać, kiedy Bóg jest ze mną? Chciałam też studiować geografię, miałam chłopaka. Kiedy przyszedł czas wyboru, decyzji, czułam wewnętrznie, że to nie rodzina i nie małżeństwo jest dla mnie.
I rozstanie z moim chłopakiem Cezarym było dość trudne, ponieważ on przyjął tą decyzję, ale jej nie zaakceptował. Bardzo mi tłumaczył, jemu bardzo zależało, chce mieć dobrą żonę, chce żyć jako rodzina chrześcijańska, jako małżeństwo katolickie, ale do mnie to nie przemawiało. Nie to, żebym uciekała przed małżeństwem, ale czułam, że to jest za mało, to jest za ciasne, ja się uduszę, Ja mówiłam, ale to wiem, że nie ja mówiłam mojemu chłopakowi, ale pan walczył za mnie z nim. I kiedy on używał wielu argumentów, ja miałam jeszcze mocniejsze argumenty. Ja nie wiedziałam, skąd one pochodzą, ale to były rzeczywiście argumenty pochodzące od pana. Więc byłam pewna, że to nie jest życie małżeńskie, ale właśnie życie zakonne, gdzie mogę oddać całe moje serce nie jednej osobie i kilkorgu nawet dzieciom, ale po prostu tak jak Jezus, wszystkim, z którymi się spotykam. I tak było później. Miałam mnóstwo dzieci, nie swoich, a jednocześnie były to moje dzieci. Ja sobie nie wyobrażałam jakoś życia zakonnego, ponieważ ja je widziałam, bo ja od dzieciństwa właściwie spotykałam się z siostrami uszelankami szarymi. Serce Jezusa konającego. I ja wiedziałam, jak takie życie wygląda, więc nie musiałam sobie wyobrażać, ale wiedziałam, że istnieją różne zgromadzenia i że mają różne charyzmaty. I dla mnie, kiedy ja już zdecydowałam, że to będzie życie zakonne, wiedziałam, że nie mogę iść do pierwszego lepszego zgromadzenia, nawet do zgromadzenia uszulanek Serca Jezusa Konającego, chociaż się dobrze znałam i wiele przyjaciółek i koleżanek tam miałam, bo szły dziewczęta. Tylko chciałam takiego zgromadzenia, w którym będę realizować moje życie. To nie było proste. Chcę pełnić wolę Bożą tam, gdzie On mnie chce, nie tam, gdzie ja chcę. I zaczęłam szukać. Listownie czy osobiście spotykałam różne siostry i czułam wewnętrznie, że to nie jest to, że to nie jest to zgromadzenie. I kiedy tak szukałam zgromadzenia, jednocześnie modliłam się, prosiłam Jezusa, mojego przyjaciela najbliższego, żeby dał mi znak, żeby mi wskazał, gdzie on chce mnie mieć, bo wiedziałam, że chce mnie mieć w życiu zakonnym, ale gdzie? I znalazłam, Pan dał mi, i jeszcze modliłam się o to, bym nie przeoczyła tego znaku, bym po prostu dostrzegła go, jaki to będzie, nie wiem, ale prosiłam Ducha Świętego, żeby czuwał nad tym, żeby mi wskazał. Była to w pewnym sensie taka ciemna noc troszeczkę, bo tak po omacku wtedy chodziłam, nie wiedziałam, co dalej robić, tego znaku nie widziałam. I pewnego razu poszłam do księgarni katolickiej i kupiłam taką książkę Wymiary Miłości. Na niej mały okręcik płynący. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest za książka, ale kupiłam ją i Wymiary Miłości. Miłość zawsze mnie strasznie zatrzymywała mnie. Tak jak święty Franciszek, jeszcze wtedy nie wiedziałam, który mówił, że miłość nie jest kochana, kochajmy zatem Boga. To jakoś tak we mnie grało. Dlatego tą książkę kupiłam i przeczytałam ją jednym tchem od początku do końca. I kiedy przeczytałam tą książkę Wymiary Miłości, ogromny pokój i pewność, że to jest to, spłynął na mnie pokój i pewność, że to jest to. A w tej książce była duchowość i charyzmat sióstr franciszkanek misjonarek Maryi, których nigdy nie widziałam, nie znałam nikogo. Wiedziałam, że to jest to, więc napisałam list, jeden jedyny list. Pojechałam, zobaczyłam, wróciłam, żeby zabrać papiery, różne rzeczy z domu i przyjechałam drugi raz, zostałam i jestem do dziś, 35 lat. Jestem szczęśliwa i dziękuję Bogu za powołanie, którym mnie obdarzył, za tą łaskę odczytania właśnie i wybrania tego zgromadzenia dla mnie. I wiem, że to Pan wybrał dla mnie to zgromadzenie. I On po prostu ma tutaj w tym zgromadzeniu dla mnie misję do spełnienia. Ja mam tą misję do spełnienia. On mi ją przekazał. Nie wiem do końca jak. Wiem, że jestem w zgromadzeniu misyjnym, więc głoszenie Jezusa Chrystusa wszędzie jest jak najbardziej wskazane. Kiedy miałam właśnie 21 lat,
Odeszłam z domu rodzinnego i wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, bo rodzina wierząca, więc na pewno przyjmą, lecz nie było tak. Mama mówiła, jeszcze masz czas. Nie bardzo chciała się zgodzić, chociaż nigdy mi nie zabraniano życia religijnego czy rekolekcji jakichkolwiek, ale tym razem byłam zdziwiona troszeczkę postawą mamy. Natomiast tata mówi, ona wróci, wyjedzie i myślała, że na rekolekcję wyjadę i wrócę. Miesiąc, dwa, trzy, a mnie nie ma. I przez 3 miesiące nie miałam żadnej wiadomości od rodziny, ani ja nie pisałam, ani oni. Po 3 miesiącach rodzice przyjechali i kiedy zobaczyli bardzo dużo, bo nas było około 30 młodych dziewcząt w postulacie i przyjęcie rodziców, rodzice każdej byli rodzicami wszystkich sióstr, więc to było takim zaskoczeniem dla rodziców i wszystko się zmieniło. Zrozumieli, przyjęli, do dzisiaj no, po prostu cieszą się z tego. Zresztą, kiedy przyjeżdżam zawsze, czy telefonuję, to rodzice, no, widzę, że są zadowoleni. Z wieloma sprawami przychodzą, dzielą się tym. Na pewno nie dzieliliby się tymi sprawami, gdybym była w takim życiu jak moje siostry czy bracia. Tak jak już powiedziałam, to zgromadzenie to nie ja wybrałam, ale Jezus wybrał je dla mnie. Ale w tym czasie jeszcze interesowałam się, tak jak mówiłam, geografią i światem. Bardzo chciałam jechać do Indian, do tych Indian, którzy są w rezerwatach, którym jest tak ciężko, którzy rzeczywiście nieraz są traktowani jak nie ludzie, bez godności, no bo jak można być zamkniętym. I mnie to bardzo jakoś zatrzymywało i tak bardzo chciałam jechać i tam pracować z Indianami. Czy to w północnej Ameryce, czy w południowej. Dlatego też myślę, sprawa misji była mi od dzieciństwa bardzo bliska. No i też myślę to zgromadzenie misyjne, ale wybrałam. Pan wybrał dla mnie. Cały charyzmat zgromadzenia jakoś szedł przez całe moje życie, bo misję Maryję ukochałam przez różaniec, mękę Jezusa Chrystusa przez drogę krzyżową z babcią wtedy. I dopiero później zdałam sobie sprawę, że Pan Bóg pisał charyzmat zgromadzenia w moim życiu już wcześniej, od dzieciństwa. Przez całe właśnie to moje życie, dzieciństwo, młodość, dojrzewałam, dorastałam do takiej wiary, którą rozumnej można powiedzieć, której mogłabym żyć pełnią życia duchowego. Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi, do którego przyprowadził mnie Pan, jest zgromadzeniem międzynarodowym, które powstało w 1877 roku. Założyła je francuska Helena de Chapotin, a w zgromadzeniu Maria od Męki Pańskiej. To zgromadzenie powstało dla misji powszechnej Kościoła, oparte o duchowość świętego Franciszka z Asyżu, chociaż są w zgromadzeniu też elementy duchowości świętego Ignacego z Loyoli. Zgromadzenie, które ma charyzmat, który otrzymała błogosławiona już Maria od Męki Pańskiej, angażuje nas do naśladowania Chrystusa, który wydał siebie dla zbawienia świata w tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwychwstania. I w ten sposób siostry w swoim ciele dopełniają braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Ten nasz charyzmat przeżywa się w postawie Ecce i Fiat Maryi. Ona z całą i pełną miłości, gotowością oddała całą swoją istotę wierze i pokornej służbie, aby Duch Święty dokonał w niej dzieła Ojca. I ta tajemnica zbawienia uobecnia się w Eucharystii. I właśnie z ofiary eucharystycznej i z adoracji eucharystycznej wypływa nasz kontemplatywny i misjonarski dynamizm całego naszego życia. To właśnie Chrystus kontemplowany wysyła nas do braci, którym odkrywamy Jego obecność i bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa. Jako misjonarz

0: rzecz podźwignięcia człowieka z kobietami ubogimi, upadłymi, z nomadami, wśród najuboższych z ubogich, na pierwszej linii frontu, tam gdzie toczą się wojny, na przykład obecnie w Syrii, w Aleppo. Jesteśmy obecne w 76 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Pochodzimy z 73 narodowości, jest nas około 7 tysięcy. Formacja początkowa trwa około 10 lat. 2 lata postulatu, 2 lata nowicjatu i 6 lat junioratu, czyli takiej formacji już późniejszej wchodzenia i scalania życia z charyzmatem, a następnie śluby wieczyste z posłaniem misyjnym. Mamy swoją stronę internetową, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, podam www.fmm.org. opoka.pl. Prowadzimy rekolekcje dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i młodzieży pracującej w Polsce, w Lublinie, w Łabuniach koło Zamościa. I też mamy stronę tylko dla tych rekolekcji, gdyby ktoś chciał, www.fmmlabunie.pl lub galileamlodych@gmail.com. To są strony, na których możemy się kontaktować, jeżeli by ktoś chciał. Czy zapytać, czy właśnie przyjechać na rekolekcję, zgłosić się. Dziewczyny, które czują powołanie, dobrze by było, żeby dobrze rozeznały to powołanie. Nie tylko, że czują i próbują, ale moja taka prośba, żeby nie stracić wyboru, który Jezus dokonuje w młodym sercu, trzeba prosić, modlić się, prosić Ducha Świętego o światło, by rozeznać dobrze, czy to jest powołanie, czy nie. I jeżeli rozeznasz, że jest to powołanie, że Pan Cię wzywa, że nie Ty wybierasz, ale że On, to trzeba iść do przodu, nie oglądać się do tyłu. Będzie różnie, będzie dobrze i będzie źle, ale jeżeli Jezus wybiera, daje siłę do trwania, do życia, do wypełniania powołania, do pełnienia Jego woli. Jezus powiedział w Słowie Bożym, kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlatego odwagi w podejmowaniu decyzji pójścia za Chrystusem. A warto? Warto iść, bo On daje szczęście i tylko On. Po 35 latach życia w zakonie, w życiu zakonnym, mówię, że warto oddać swoje życie dla Królestwa Bożego, jeżeli jest taka wola Boga, jeżeli Jezus tego chce, bo tylko wtedy On da siłę do przetrwania, do życia, do wypełniania, mimo trudności i radości. Moim takim pragnieniem jest wypełnić do końca wolę Boga, a marzeniem, by wszyscy ludzie na ziemi poznali Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, przyjęli Go i zostali zbawieni. Dziękuję.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Emaus. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Michał Misiuda z diecezji warszawskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Michał, pomimo tego, że jest księdzem diecezjalnym, no to miał takie doświadczenie bycia aż w dwóch miejscach tak na dłużej, po 3 lata na misjach we Francji i w Ziemi Świętej i w zeszłym roku właśnie wrócił teraz do Polski. Chciałem zapytać księdza, jak to się stało w ogóle, że te wyjazdy na misje się pojawiły i taka droga, no bo to nie jest standardowa droga księdza diecezjalnego.
2: Zaczęło się od seminarium, gdzie zaangażowałem się w koło misyjne z innymi klerykami. Po tym, jak widziałem, że przyjeżdżają biskupi albo księża z innych krajów i opowiadają o takim kościele żywym, że ten kościół nie ogranicza się tylko do granic Polski, ale on jest na całym świecie i to mnie tak zapaliło takie pragnienie w sercu, że może warto spróbować. I już na 3 roku księdzu kardynałowi Nyczowi wspomniałem podczas jednej z rozmów, że mam takie pragnienie, się zrodziło, chciałbym spróbować. Natomiast powiedział mi, na razie zostaw, skończ seminarium i zostaw misję, będziemy się z tym zastanawiać, nad tym zastanawiać później. Ale to cały czas pracowało we mnie. I przyszedł moment na 4 roku, kiedy już po 4 roku w seminarium, kiedy kolega z seminarium zaproponował mi wyjazd do Gruzji na wolontariat misyjny na miesiąc. I wtedy pierwszy raz zobaczyłem taki typowy kościół misyjny. Doświadczyłem, jak żyją księża, jak żyją ludzie na misjach, że trzeba czasami po prostu powalczyć, żeby w takim sensie duchowym i o swoje, i o ogłoszenie Ewangelii. Więc to był taki pierwszy moment namacalnie, kiedy dotknąłem misji, było to w Gruzji.
1: I właśnie jakie były wrażenia księdza, kiedy przyjechał do Gruzji? Też to jest taki kraj, w którym właściwie, no jeśli chodzi o chrześcijan, to ich do końca nie brakuje. Tutaj bardziej jest dużo właśnie ludzi prawosławnych, natomiast księży katolickich tam pewnie jest kilkunastu, nie wiem jak wtedy, więc jakie były wrażenia właśnie z takiej perspektywy?
2: Było podobnie, dlatego że myśmy pojechali z ramienia fundacji od księży palotynów, która wspierała wtedy obozy dla dzieci, natomiast też jako klerycy, żeby doświadczyć takiej posługi misyjnej. Natomiast faktycznie tak jest, że do dzisiejszego dnia tam jest kilkunastu czy kilkudziesięciu księży na całą Gruzję, więc przy kościele prawosławnym, więc te relacje tam są niestety trudne. Dlatego, że kościół prawosławny jest troszkę zamknięty w Gruzji na kościół katolicki, na tą współpracę, na ekumenizm w ogóle. Więc to się da odczuć. Co prawda w takich kontaktach z ludźmi, w tym codziennym kontakcie, nie było problemu. To znaczy ja posługiwałem się językiem rosyjskim, dlatego że bardzo dużo ludzi tam mówi po rosyjsku, a że skończyłem filologię rosyjską przed seminarium, więc język już miałem opanowany i nie był mi w sumie potrzebny język gruziński, dlatego że mieliśmy też wolontariuszy rosyjskojęzycznych, którzy ewentualnie dzieciom, które nie znały języka rosyjskiego, tłumaczyły na gruziński. Ale też byli wolontariusze z Austrii wtedy, kiedy myśmy przyjechali do pomocy na podobny wolontariat misyjny, więc tam już rozmawialiśmy w języku angielskim, się porozumiewaliśmy. Ale takie doświadczenie było mocne, kiedy trzeba było zobaczyć, że o wszystko trzeba zawalczyć. I o to, że tych ludzi też mało jest w kościołach. Tam jest procent katolików, nie wiem ile dzisiaj.
1: Chyba kilka tylko. Albo nawet nie wiem, czy około jednego, nawet nie, jakoś tak bardzo mało.
2: Tak. Natomiast jest taki odczuwalna taka presja ze strony kościoła prawosławnego i nawet ta otwartość z naszej strony katolików czasami z taką niechęcią się spotyka, więc dotknąłem i tych misji takich prawdziwych, i tych misji tych trudnych, gdzie wychodzisz do drugiego człowieka, wyciągasz rękę, a spotykasz się z ręką zamkniętą z drugiej strony, więc to jest takie też doświadczenie piękne i trudne, bo wymaga szuka zaparcia się, tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, kto się chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bo my często tak wyobrażamy sobie misję, że pojedziemy gdzieś, wyjdziemy na ulicę albo będziemy głosić Ewangelię, mówić, że Pan Jezus was kocha, chodźcie do kościoła, przychodźcie do kościoła katolickiego, a to tak nie działa. Mhm. Dlatego, że pierwszy to jest przykład życia takiego chrześcijańskiego, cierpliwego.
1: Mhm. I właśnie na czym polegała ta praca, na tym wolontariacie?
2: Myśmy towarzyszyli dzieciom z ubogich rodzin, które no, nie mogą z wiadomych przyczyn wyjechać z braku pieniędzy i Caritas gruzińska zapewnia takie obozy poza miastami w różnych miejscach, również takie wycieczki jednodniowe, żeby tych po prostu dzieci pilnować i spędzać z nimi czas na gry, zabawy, sport, ale również nie brakuje i mszy świętej, nie brakuje takich przestrzeni duchowych, żeby te dzieci też rozwijały się duchowo. To nie jest taki obóz czysto świecki, tylko też duchowy rozwój.
1: I wrócił potem ksiądz do seminarium. I to doświadczenie pracowało jakoś? Jak potem się potoczyły te księdza losy?
2: Przede wszystkim po naszym powrocie ksiądz rektor zwołał specjalne spotkanie, żeby się podzielić naszymi wrażeniami razem z Marcinem. Więc podzieliliśmy się, daliśmy świadectwo naszego pobytu w Gruzji, naszej posługi. Ale pragnienie cały czas zostało i co najważniejsze, to pragnienie cały czas rosło i cały czas się umacniało w sercu. Także kiedy przyszedł czas święceń, poszedłem do księdza kardynała przed święceniem, powiedziałem, jestem gotowy, jeżeli będzie potrzeba, po święceniach wyjechać gdziekolwiek. Z tego względu, że jeżeli będzie jakaś potrzeba, to jestem w stanie nauczyć się języka w miarę szybko, I jestem gotów wyjechać. Więc taka pierwsza okazja się zdarzyła, kiedy po 4 latach zaproponowano mi pracę, posługę we Francji.
1: Podejrzewam, że skoro przed seminarium się studiował już jakiś język, to podejrzewam, że to zamiłowanie do nauki języków pewnie towarzyszyło od zawsze jakoś księdzu, czy to też w pewnym momencie się dopiero zrodziło?
2: To jest w ogóle fenomen i trudno to nazwać zamiłowaniem do języków. Przede wszystkim poznałem, że mam taki dar od Pana Boga już na maturze. Ja skończyłem technikum kolejowe, więc z natury na maturze jest język polski i matematyka. Ja uparłem się, że nie będę zdawać na maturze matematyki, tylko chciałbym język rosyjski. Więc też były schody, dlatego że i wykładowca, i pan dyrektor nie chcieli na początku zgodzić się, bo powiedzieli, że no, z natury jest technikum, więc musi być jakiś przedmiot nauk ścisłych. Ale dopiąłem tak zwanego swojego i zdałem maturę bardzo dobrze z języka rosyjskiego. I wtedy, kiedy wziąłem się już za język włoski tak hobbystycznie, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, zauważyłem, że ten język bardzo szybko wchodzi. I wtedy poznałem, że mam taki dar od Pana Boga.
1: No i później, w kolejnych latach, z tego, co właśnie czytałem trochę księdza historii, widziałem, że ten dar był wykorzystywany i tutaj rozmawialiśmy przed, że ksiądz mówi właśnie w 11 językach aż.
2: Tak.
1: Więc to jest pokaźna liczba. No i właśnie, jak to się stało, że potem ta Francja? Czy to właśnie było bardziej jakieś księdza natchnienie? Czy przyszło właśnie z zewnątrz, od przełożonych, propozycja wyjazdu do Francji?
2: Przyszła propozycja, ale zamiłowanie w ogóle do podróży, jedną z moich największych pasji, oprócz kapłaństwa na drugim miejscu są podróże, zaszczepił we mnie mój tata, który pracował jako kierowca autobusu turystycznego i on zaczął mnie brać na różne wyjazdy, kiedy widziałem, jak to się odbywa. Zrobiłem jeszcze w czasie seminarium kurs na pilota wycieczek, więc też mam kolejny zawód wyuczony. Z licencją jestem, więc obsługiwałem też grupy i pielgrzymkowe, i grupy świeckie, więc to zamiłowanie do podróży, do wyjazdów i przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania, poza domem rodzinnym, może nie tak miałem we krwi, ale byłem przyzwyczajony. Byłem gotowy też na trudności, byłem gotowy też, że może też przyjść czas tęsknoty, bo wiadomo, że każdy taki czas przeżywa, gdy jest daleko od domu, gdzie nie mówi się praktycznie w ogóle w swoim języku. Bo we Francji byłem w takiej typowo francuskiej parafii. Tam praktycznie nie było w Bretanii diecezji, archidiecezji Rennes, nie było praktycznie nikogo spoza Francji, tylko taka tradycyjna, z tradycjami francuska parafia, więc język francuski był przez 24 godzin na dobę 7 dni w tygodniu.
1: To nie mieli problemu, żeby przyjąć Polaka właśnie jako księdza tej w parafii?
2: Co ciekawe, tutaj bardzo dobrze, że takie pytanie padło, dlatego że pierwszy raz w historii tej parafii, która miała ponad 200 lat, zdarzyło się, że proboszczem był ksiądz z Konga, a wikariuszem, czyli ja byłem, był ksiądz z Polski. To było w ogóle pierwszy taki fenomen dla tej parafii. Na początku tak, było ciężko, dlatego że brak akceptacji, niechęć do obcokrajowców. Francuzi są takim narodem, pomimo że kocham Francję i kocham ten naród, to są takim narodem, który jest troszkę nieufny, jeśli chodzi o przyjmowanie, zwłaszcza księży. Oni tam wolą swoje duchowieństwo mieć, choć mają ich mało. No to były na początku takie schody, były opory i była taka niechęć do nas.
1: I jak długo w tej parafii ksiądz posługiwał?
2: 3 lata.
1: 3 lata. A też po drodze słyszałem, że było jakieś duszpasterstwo hiszpańskojęzyczne we Francji.
2: Tak. Zdarzyło się tak, że po którejś z mszy w parafii, której posługiwałem, podeszła do mnie pani i zapytała, czy ja mówię w języku hiszpańskim. Powiedziałem, jak najbardziej. Zaczęliśmy rozmowę po hiszpańsku i zapytała, czy ja nie byłbym chętny do odprawiania im mszy chociaż raz w miesiącu, żeby takie duszpasterstwo założyć. Więc droga w kościele wygląda tak, że trzeba iść do księdza biskupa, poprosić, czy wyrazić taką zgodę. Ja powiedziałem, jeżeli pójdziecie i zorganizujecie takie duszpasterstwo, ja jestem gotowy w nim posługiwać. Długo nie trzeba było czekać, więc po dwóch miesiącach pierwsza msza święta została odprawiona w języku hiszpańskim i ksiądz arcybiskup z Rennes mianował mnie odpowiedzialnym za to duszpasterstwo.
1: Na cały teren diecezji?
2: Tak, tak. Ono funkcjonuje do dzisiejszego dnia, tam jest już inny ksiądz, po moim wyjeździe został mianowany inny ksiądz i ta wspólnota się dość rozwinęła i się cały czas rozwija.
1: Rzeczywiście ta mniejszość hiszpańskojęzyczna we Francji w tamtej diecezji była duża?
2: Tak. Tam jest głównie migranci albo do pracy zarobkowej przyjeżdżają z Ameryki Południowej albo z Meksyku. Więc jest zapotrzebowanie. Dlatego, że ideą w ogóle takich duszpasterstw obcojęzycznych nie jest to, żeby to zastępowało duszpasterstwo miejscowe. Dlatego, że i Kościół jest za tym, żeby się ludzie integrowali i wchodzili w daną kulturę, uczyli się języka jak najbardziej. Natomiast te początki, żeby tym ludziom towarzyszyć, wiadomo, że bardzo łatwiej się jest spowiadać i modlić, wyrażać swoje pragnienia serca Panu Bogu w swoim języku ojczystym. Więc jest to rzecz normalna i temu głównie służą duszpasterstwa obcojęzyczne, żeby tym ludziom pomagać nie tylko wejść w daną kulturę, ale towarzyszyć im na tym pierwszym etapie, kiedy oni, no właśnie, jeszcze nie zaadoptowali się, a jest im ciężko. Na przykład, że ktoś jest, kto ich rozumie w ich języku, komu mogą wyrazić swoje bóle, swoje radości, gdzie mogą przystąpić do sakramentu w swoim języku i to jest główna idea. Mhm.
1: Może to będzie takie intymne pytanie, ale w tych miejscach, w których ksiądz był i dzięki temu też, że tyle języków ksiądz zna, to czy wciąż ta modlitwa tak wewnętrznie, ona była po polsku, czy ona jednak w zależności od miejsca czasem zmieniała trochę język wysławiania u księdza?
2: Zmieniała język, co więcej, ja do dzisiejszego dnia odmawiam brewiarz każdą część w innym języku, żeby mieć ten kontakt z językiem i sobie tam ustalam na przykład plan, że jutrzenia będzie załóżmy w języku portugalskim, godzina południowa po angielsku, godzina czytań będzie po włosku, nieszpory załóżmy po rosyjsku i kompleta załóżmy po niemiecku, więc że też... No, nie tylko pragnienie, nie tylko dary, ale też, żeby mieć kontakt z żywym językiem, podczas kiedy, zwłaszcza teraz, posługuję w diecezji warszawskiej i czekam na decyzję księdza arcybiskupa, więc żeby mieć kontakt z językiem i też wyrazić w swoim języku solidarność z misjonarzami, którzy posługują na świecie.
1: Super. A później po Francji, był jakiś przystanek w Polsce, czy od razu był dalej podróż do Ziemi Świętej?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że patriarcha z Jerozolimy przyjechał do Warszawy w poszukiwaniu księdza, który mówi w języku rosyjskim. Mhm. I ja dostałem wiadomość, że kończy mi się kontrakt we Francji, z możliwością oczywiście przedłużenia albo zmiany diecezji, ale jest taka pilna potrzeba w Izraelu, czy jestem w stanie się tego podjąć. Więc z racji tego, że powiedziałem, wyraziłem swoją gotowość na początku drogi kapłańskiej na wyjazd na misję, powiedziałem tak.
1: I to był rok...

0: Stając już w Tel Awiwie z samolotu, no nawet o północy czy tam o drugiej w nocy czuje się ten żar pustyni, tak. Więc w lecie temperatura sięga plus 40 stopni.
1: Jakich zadań musiałeś się podjąć właśnie będąc potem w Jerozolimie?
0: Ja wyjeżdżając już wiedziałem, że będę odpowiedzialny za duszpasterstwo rosyjskojęzyczne, czyli tych, którzy pochodzą z Europy Wschodniej i Azji Centralnej, a którzy jeszcze nie znają języka, dlatego że tam jest wikariat, część patriarchatu, czyli diecezji jerozolimskiej, gdzie są i parafie, i msze święte, wszystkie sakramenty sprawowane w języku hebrajskim. Ale żeby tych ludzi przygotować do tego i żeby też oni się mogli zaadoptować, Kościół wyszedł naprzeciw i stworzył takie duszpasterstwo. Tu jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że w duszpasterstwie, za które ja byłem odpowiedzialny, połowa mniej więcej jest katolików, połowa jest prawosławnych. Tam z różnych przyczyn wierni odeszli z cerkwi prawosławnej, czy to ze względów politycznych, czy ze względów po prostu upodobań, przyszli i znaleźli miejsce u nas w parafiach rosyjskojęzycznych. Tych parafii miałem trzy. Jedna, najgłówniejszy taki punkt, centrum, to było w Hajfie, w Tel Awiwie oraz między Tel Awiwem a Jerozolimą we wsi Emaus, tam gdzie Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami u wspólnoty francuskojęzycznej. Wspólnota błogosławieństw, to się po polsku nazywa, tam wynajmowali nam kaplicę, żebyśmy się spotykali i tam ludzie się zjeżdżali wierni na sprawowanie sakramentów i na duszpasterstwo, żeby prowadzić.
1: Ale to ciekawe, że znaleźli właśnie księdza z Polski, a nie udało się znaleźć żadnego księdza właśnie z tych rejonów, gdzie język rosyjski, powiedzmy, bardziej używany jest na co dzień.
0: Ja myślę, że to jest podyktowane brakiem tych księży w tych regionach, dlatego że takie prośby były wysyłane. Natomiast wiadomo, że biskup, który ma mało księży, no nie będzie wysyłał, bo mu potrzeba w terenie. Więc u nas w Polsce nie tylko ja jestem jedynym księdzem, który językiem rosyjskim się porozumiewa, natomiast to jestem takim szaleńcem, który się zgłosił do takiej misji.
1: Super. Też z takiej może trudniejszej strony, podczas tego księdza pobytu, no mieliśmy to wznowienie, tą eskalację jego konfliktu i też jak tam było w ogóle w tym czasie? Myślę, że to wiele osób może interesować. Jak to ksiądz odbierał jako osoba będąca na miejscu?
0: Tak się w ogóle zdarzyło, że cały konflikt zaczął się, kiedy ja tam już byłem. I niesamowite przeżycie. To nie jest żadne wrażenie, natomiast ja dzisiaj mogę powiedzieć wszystkim i kiedy dzielę się tym, że mam dopiero 42 lata, a mam już doświadczenie wojny za sobą, takiej prawdziwej wojny, kiedy musisz jechać z sakramentami albo z mszą świętą do posługi, a jest na przykład atak. No i trzeba jechać, dlatego że ludzie czekają. Niektórzy się bali, nie wychodzili z domu albo schodzili do schronów, ale byli i tacy, którzy na te msze święte przychodzili. Więc ja tam byłem po to, żeby im też dać taką nadzieję i że jestem z nimi, że Kościół ich nie zostawia, że pomimo tego, że są różnice i wewnątrz społeczeństwa i czasami między nimi, tam w ogóle fenomen na tej parafii, gdzie ja posługiwałem, czy na tych trzech parafiach, albo w duszpasterstwie, jak można to nazwać, w ogóle fenomen jest taki, że byli wierni i z Rosji, i z Ukrainy, i z Białorusi, Tadżykistan, Łotwa. Więc jeszcze do tego dochodzi ten kontekst wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy dziś w mediach mówi się, że dwa narody zwaśnione, a ja jestem świadkiem tego, że podczas jednej mszy świętej ci ludzie modlą się razem i podają sobie znak pokoju. To jest w ogóle coś niezwykłego.
1: Bo ksiądz wyjechał tam, kiedy wojna na Ukrainie już trwała, czy...
0: Tak. Okay. Tak.
1: Czyli następowało takie pojednanie. A jak wyglądał też, ustał pewnie jakiś ruch turystyczny, czy to też zmieniło obraz w ogóle miasta?
0: Oczywiście, że ustał ruch turystyczny i kiedy pierwszy raz pojechałem do Izraela na pielgrzymkę z klerykami na trzecim roku, do bazyliki grobu, żeby wejść do kaplicy grobu, staliśmy kilka godzin. Kiedy była wojna, nie było nikogo. Puściuteńka była bazylika i można było siedzieć sobie w kaplicy grobu. To jest z jednej strony paradoksalnie łaska, dlatego że ktoś, kto tam jest, to może przebywać w tych świętych miejscach bez kolejek, bez pośpiechu, bez popychania, bez ponaglania. I to jest paradoks w paradoksie. Natomiast Ziemia Święta, no jest miejscem odwiedzanym.

0: jest natura tych miejsc, że są odwiedzane przez pielgrzymki i tego po prostu tam nie ma.
1: I ci wszyscy sklepikarze, ten taki gwar uliczny, on też był jakiś, oni nadal stali tam, czy jednak dużo się zamknęło też takich
0: Nie,
1: sklepów?
0: Wszystko praktycznie było zamknięte. Największą taką tragedią albo trudnością było pojechać do Betlejem i zobaczyć tych ludzi, którzy namawiali cię, żeby podjechać albo cię podwieźć pół kilometra, żebyś im dał 10 szekli, bo oni nie mają za co kupić dzieciom na przykład chleba albo coś do jedzenia, albo nie mają na benzynę. To jest, taką tragedię też widziałem. To głównie na terytorium Palestyny tego doświadczyłem, kiedy pojechałem sobie nawet tak do Betlejem, wysiadam z autobusu miejskiego i 5-10 taksówkarzy i komu dasz 10-20 szekli.
1: A nie było trudności z przejazdem właśnie znaczy wiem, że z Jerozolimy do Betlejem pewnie nie było aż tak trudno, co pewnie w drugą stronę było pewnie ciężej, ale było inaczej niż przed wojną?
0: Tak, na początku konfliktu w ogóle granica była zamknięta, a później były określone godziny, więc trzeba było się wstrzelić albo czekać do następnego dnia. Więc nie było takiej swobody przejścia jak do czasu rozpoczęcia wojny.
1: Właśnie rozmawiałem z siostrą Szczepaną, która pracuje w Betlejem. Mówiła, że właśnie wielu Palestyńczyków, bo normalnie właśnie mieli te przepustki do pracy, chodzili właśnie na drugą stronę muru. No i właśnie w trakcie wojny wiele tych przepustek niestety potracili i nie właśnie przestali móc chodzić do pracy i to też właśnie była taka trudna sytuacja. Ona opowiadała o tym, że właśnie przychodzi do niej inżynier, jakiś tutaj wykwalifikowany człowiek i prosi, żeby mógł umyć okna, nie? No bo chociaż coś, żeby właśnie mógł zrobić. A też jak odbierał ksiądz, podejrzewam, że wszystko się trzęsło też wokół. Bo też właśnie siostra opowiadała, że właściwie Izrael to jest taka cienki kraj dosyć. I między Strefą Gazy a Betlejem tam chyba jest 50 kilometrów mniej więcej. I ona mówiła, że jak tam rzeczywiście bomby uderzały w Strefę Gazy, no to Betlejem też się trzęsło. Więc podejrzewam, że Jerozolima po drodze też nie była bardzo stabilna taka.
0: To prawda, praktycznie całe terytorium było ostrzeliwane. Ja mieszkałem ostatni ten okres mojego pobytu w Izraelu w Hajfie, więc kiedy był ten jeszcze konflikt z Hezbollahem z Libanu, to tam jest miasto praktycznie 20-30 kilometrów od granicy z Libanem, więc zdarzyło się kilka razy tak, że w nocy 6 razy wyły syreny i był nalot, więc ja zuchwale robiłem już po pewnym czasie, dlatego że procedura jest taka, kiedy się przyjeżdża do Izraela, trzeba sobie zainstalować taką aplikację, która nazywa się COFAR, to jest o alarmach tych bombowych i innych niebezpieczeństwach. I to zazwyczaj jest powiadomienie, przychodzi na 8-10 minut przed atakiem, kiedy radar wykryje, że coś leci w stronę Izraela i potem włączają się syreny, ale to już trzeba być w schronie, dlatego że tam już jest 15 sekund do 2 minut do zestrzeliwania. I najgorsze, najbardziej niebezpieczne są to odłamki, które z pocisków pozostają i spadają na ziemię. Mnie praktycznie w każdej sytuacji już spotkał albo zastał może atak. Odpocząwszy od tego, że mnie budziły w nocy, w pociągu byłem, w autobusie, w samochodzie i na ulicy szedłem albo wracałem do domu, więc w każdej praktycznie sytuacji jest to bardzo nieprzyjemne i bardzo, bardzo niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, gdzie spadnie odłamek, a te odłamki nie są naszych szklanek z wodą, tylko kilkumetrowych.
1: A, bo jest właśnie ta żelazna kopuła, która w sumie zestrzeliwuje, ale jednak co z tego, jak i tak...
0: Odłamek spadnie.
1: Nie wybuchnie na ziemi, ale rzeczywiście wszystko spada. Myślę, że teraz zrobimy chwilę przerwy i do usłyszenia za chwilę.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie, jest to program Życie z misją. Teraz chciałem jeszcze wrócić trochę do tych języków, bo będąc właśnie w Izraelu, czy już przed wyjazdem, zaczął się ksiądz uczyć hebrajskiego?
2: Kiedy już wiedziałem, że rozpocznę posługę w Izraelu, zacząłem się uczyć. Co więcej, oprócz języka rosyjskiego i angielskiego, praktycznie wszystkich języków nauczyłem się sam.
1: O, tak. A ma ksiądz jakieś może rady dla tych, którzy chcą się uczyć języków właśnie?
2: Mam rady, żeby sobie kupić podstawowe słownictwo i czytać teksty z gazet, czytać teksty z portali internetowych, przede wszystkim słuchać radia. To jest najważniejsze, żeby się osłuchać z językiem, dlatego że na początku, nawet jeżeli nie będziemy nic rozumieli, to od razu będziemy wsłuchiwać się w język, to co mówią, a jest dużo trudniej słuchać niż czytać, dlatego że siłą rzeczy, kiedy coś czytamy, to szybciej kojarzymy, co to może znaczyć, a ze słuchu już jest trudniej. I to jest najlepsza metoda właśnie do nauki języka. To polecam wszystkim, żeby oprócz czytania i nauki słówek, żeby sobie słuchać. W internecie są wszystkie z całego świata rozgłośnie radiowe, więc to bardzo serdecznie polecam, bo sam to stosuję.
1: Ciekawe. Czyli teraz rozumiem, że jak ksiądz wrócił do Polski, to nadal w kontakcie z różnymi częściami
2: świata. Jak najbardziej. Mam taką jedną stronę, która jest, gromadzi wszystkie rozgłośnie z całego świata, Radia Maryja, więc to jest we wszystkich językach, które praktycznie znam. Tam nie ma tylko hebrajskiego i języka greckiego, ale to mam inne też rozgłośnie radiowe, więc mogę sobie, tam bardzo przystępnie mówią wolno i takie typowo teologiczne jest słownictwo, więc mnie się do posługi kapłańskiej przyda jak najbardziej.
1: I też rozmawialiśmy o tym, że ksiądz też prowadzi duszpasterstwo hebrajskojęzyczne.
2: Tam angażowałem się tylko do pomocy, kiedy księży brakowało, bo na przykład ktoś wyjeżdżał. Ja mieszkałem w Hajfie z księdzem, który był odpowiedzialny za duszpasterstwo hebrajskojęzyczne w Hajfie. On jest Włochem. Ukończył seminarium Redemptoris Mater Domus Galilei i tam jest inkardynowany, więc jego patriarcha mianował odpowiedzialnym za duszpasterstwo i kiedy on na przykład wyjeżdżał, to ja podejmowałem posługę za niego, odprawiając mszę świętą na przykład.
1: A jak mniej więcej wyglądają w ogóle liczby, patrząc właśnie na Izrael? Ile jest osób w ogóle, jeśli chodzi o katolików, takich mieszkających tam na stałe? No bo właśnie myślę, że to też dzięki temu, że był ksiądz w takim trudnym czasie, kiedy ten ruch turystyczny ustał, to można było trochę bardziej zobaczyć też, ile na co dzień mieszka tak normalnie w Ziemi Świętej katolików.
2: No, nie są to duże procenty przede wszystkim. Najwięcej tych parafii jest arabskojęzycznych. Tam jest, wikariat jest hebrajskojęzyczny najmniejszy. To są ludzie, którzy albo przyjechali, albo już się urodzili, wychowali w tym języku hebrajskim, albo zostali ochrzczeni, albo są konwertytami. Natomiast to duszpasterstwo zapewnia, to jest tak jest z tradycjami też, że tam ktoś, kto przychodzi, czy z judaizmu, czy jest zakorzeniony tak, ma przodków Żydów w swojej rodzinie, to przychodząc na taką mszę, ona praktycznie wygląda tak samo, natomiast są takie elementy dodatkowe z tej kultury żydowskiej. I tutaj dam taki bardzo ciekawy przykład. Na początku każdej mszy świętej, tak jak kobiety zapalają świece szabatowe w każdym domu żydowskim, tak samo na początku mszy świętej przed znakiem krzyża kobieta wychodzi do ołtarza i zapala świecę na ołtarzu, odmawiając modlitwę specjalną. To jest taki jeden z elementów tej kultury. To jest właśnie bogactwo Kościoła katolickiego, że każdy kraj wnosi coś też do kościoła ze swojej kultury. Ja uważam, że to jest bardzo piękne i bardzo budujące, bo można zobaczyć to bogactwo tych ludzi, że każdy w swojej kulturze wyznaje tę samą wiarę w tego samego Pana Jezusa i jednocześnie należy do tego samego kościoła. Oczywiście elementy są, pojedziemy do Rosji, czy pojedziemy do Afryki, też będą te elementy rosyjskie czy afrykańskie. I to jest piękne, uważam. Natomiast tych katolików jest faktycznie mało. To jest mniejszość, zdecydowana mniejszość w Izraelu i to jest też szansa dla tych ludzi, żeby byli tym światłem i świadectwem.
1: A właśnie więcej jest tych takich katolików z dziada pradziada, czy jednak jest też spora część właśnie konwertytów, czy z judaizmu, czy z, pewnie z islamu też?
2: Tutaj zależy od, o jakie duszpasterstwo mówimy, bo tak jak powiedziałem, najwięcej parafii jest arabskojęzycznych, no to tam jest z dziada pradziada. Natomiast jeśli chodzi o parafie hebrajskojęzyczne, no to jest bardzo dużo tych, którzy emigrowali do Izraela.
1: Chciałem się zapytać, czy z jakimiś innymi takimi ciekawymi zwyczajami liturgicznymi się spotkał ksiądz na świecie, takim właśnie innym przykładem inkulturacji trochę?
2: Powiem o Francji troszkę, dlatego że tam jest bardzo ciekawe. U nas byłby szok na początku, gdyby ktoś, kto nie był nigdy we Francji i coś takiego zobaczył. Kobiety, które przewodniczą obrzędom pogrzebu. To jest urząd ustanowiony przez biskupa praktycznie w każdej diecezji i to są ludzie świeccy, kiedy jest pogrzeb, a nie ma mszy świętej. To są ludzie uprawnieni do tego, że przewodniczą obrzędom pogrzebu. U nas się to nazywa po polsku tak bardzo zeświadczony mistrz ceremonii pogrzebowej. Natomiast tam jest taki przewodnik pogrzebowy, to można powiedzieć, jeśli chodzi o język taki kościelny, liturgiczny, czy tłumacząc dosłownie z języka francuskiego. Ale to są ludzie, którzy są do tego przygotowani, przechodzą specjalny kurs i są mianowani przez biskupa. Z powodu braku księży po prostu, dlatego że czasami zdarza się, że tych pogrzebów jest trochę, a ksiądz gdzieś jest, gdzie jest pogrzeb na przykład z mszą świętą, w tym samym czasie w drugim kościele jest pogrzeb bez mszy świętej. Ja zaznaczę tylko, że byłem w takiej parafii, nas było dwóch, gdzie mieliśmy 13 kościołów. We Francji to jest normalne,
1: tak.
2: Dlatego że znam też księdza, który pracował w diecezji Tarbes, tam to jest na terenie tej diecezji leży Lourdes. Powiedział mi tak, że był sam jeden i miał 52 kościoły, dlatego że jest taki deficyt tam w diecezji.
1: Czy deficyt to też jedno, a drugie, że oni też chyba we Francji, bo tutaj przez wiele wieków różnych tradycji, no to pobudowali w prawie każdej wiosce, mam wrażenie, takie kościoły
2: tak,
1: są.
2: Tak.
1: Pewnie takie romańskie, pewnie ładne.
2: Zgadza się.
1: Więc rzeczywiście potem, teraz w tym momencie, kiedy jest tych księży mniej, no to nagle się okazuje, że są braki. A czy spotkał się ksiądz z tym we Francji, że był jakiś problem właśnie z pokazywaniem tej wiary na zewnątrz? Czy na przykład nie ma problemu, że pogrzeby są jakby religijne na przykład?
2: Nie ma problemu, natomiast tam jest bardzo religia zredukowana no właśnie do tej prywatności, o której niestety Europa Zachodnia bardzo często mówi, czyli nie chwalimy się, że jestem osobą wierzącą. Ja nie jeden raz usłyszałem jako ksiądz, żebym nie chodził w koszuli, w koloradce po mieście na przykład, dlatego że może to kogoś urazić, a poza tym mieszkamy w laickim kraju. No to jest też w pewnym sensie świadectwo. Ja mogę takich przykładów mnóstwo podawać, ale właśnie jednym ze sposobów ewangelizacji jest to, że nawet idę na świecko ubrany do fryzjera. No każdy chodzi do fryzjera, wiadomo. I rozmowa z fryzjerem zawsze, kiedy słyszą obcy akcent, a skąd jesteś, co tutaj robisz? I kiedy się przyznawałem, że jestem księdzem, no to zawsze było takie wow, bo ksiądz przyszedł do fryzjera. Były takie sytuacje, że ta rozmowa taka była troszkę głębsza, ale ludzie bardzo tak sobie to cenią prywatność, że religia jest bardzo zredukowana do tej prywatności. Oczywiście są takie miasta jak Paryż czy Lyon, gdzie i są procesje po mieście za zgodą oczywiście władz miejskich i ta religia jest wyrażana, natomiast w tych mniejszych miastach no bardzo często nawet mamy teraz Boże Ciało, nie ma procesji w ogóle. To znaczy jest tylko msza święta w kościele i na tym się kończy. Nie ma ulicami. Natomiast są miejsca we Francji jeszcze, gdzie ta wiara jest manifestowana. Ale jest to w bardzo ograniczonym, okrojonym tak skrócie albo stopniu.
1: A teraz po powrocie do Polski, za czym ksiądz najbardziej tęskni z tego świata misyjnego?
2: Najbardziej tęsknię za tym, że nie mogę tam być, gdzie byłem. To znaczy zawsze oczywiście trzeba drzwi zamknąć w pewnym etapie i iść w nowe. To, co Pan Bóg nam przygotowuje, to, co Kościół nam powierza, jak najbardziej trzeba być otwarty, zwłaszcza jako ksiądz, który przyrzekałem w Dniu Święcej, że będę posłuszny biskupowi i będę gotowy na posłanie tam, gdzie mnie Kościół pośle, jak najbardziej. Natomiast bardzo tęsknię za taką prostotą przekazywania wiary, bo tym ludziom, zwłaszcza na misjach, im nie potrzeba wielkich konferencji. To, co zauważyłem i we Francji, i w Izraelu, i kiedy w czasie swojego urlopu byłem dwa razy podczas wakacji letnich w Kazachstanie na zastępstwie do pomocy, więc im po prostu potrzeba obecności kapłana i sakramentów, żeby oni mieli dostęp do sakramentów, do Pana Boga, do Słowa Bożego, że czasami mogą przyjść wieczorem czy nawet rano: proszę księdza, mam taki problem, albo chciałbym pogadać o tym i o tym. My mamy tutaj ten komfort w Polsce, że nas, księży, jest jeszcze dość dużo, dzięki Bogu, i są różne wykłady, konferencje, grupy. Tam jest to w ograniczonym stopniu, dlatego że po prostu nie ma czasu.
1: Nie mówiąc o mszach nawet, których w Polsce każdego dnia jest po kilka.
2: Jak najbardziej. Ja we Francji odprawialiśmy oczywiście po kilka mszy dziennie, ale tam zazwyczaj jest w jednym kościele jedna msza w niedzielę. U nas jest nie do pomyślenia.
1: Tak.
2: W Izraelu sytuacja podobna, natomiast na przykład przychodziła niedziela, kiedy ja miałem w 4 albo 5 miejscach 5 różnych mszy i jeszcze do tego w 5 różnych językach, bo albo siostry potrzebowały, albo trzeba było pojechać na zastępstwo za jakiegoś księdza, jeszcze swoje duszpasterstwo ogarnąć, więc pracy jest dużo i to żniwo, o którym mówi nam Pismo Święte, żniwo wprawdzie wielkie, robotników mało, jak najbardziej jest namacalne. I tego takiej prostoty przekazu mi bardzo brakuje i tej radości, dlatego że ja nie mówię, że tutaj tego nie ma, dlatego że tutaj też ludzie w Polsce są wdzięczni za to, że jest ksiądz, że są sakramenty, ale tam za takimi drobnostkami, nawet ksiądz przyjedzie. Ja sytuację miałem we Francji taką, kiedy szedłem w koloracji przez ulicę, osoba, która mi zadeklarowała: proszę księdza, jestem osobą niewierzącą, ale dziękuję, że ksiądz tutaj jest. To jest niesamowite.
1: Mówiliśmy o Gruzji i przypomniało mi się, kiedy ja byłem w Gruzji, spotkałem też właśnie, mówiliśmy przed rozmową, takiego księdza Dariusza Komandowskiego, który tam pełni rolę, właśnie jest misjonarzem w Gruzji, w takiej wioseczce Arali w górach. I tam, gdy byliśmy u niego, to opowiadał nam, że był taki moment, w którym komuniści właśnie zabrali wszystkich księży z tej wioski katolickich. I właśnie głównie panie, bo panowie się bali właśnie ze względu tam na te prace czy coś, ale panie przychodziły co tydzień do kościoła, kładły na ołtarz ornat i tam odmawiały wszystkie modlitwy, które tam przysługiwały ludziom, to pomijały po prostu części księdza, tylko wszystkie części wiernych mówiły i tak przez chyba 40 lat, z tego co pamiętam. I dopiero właśnie po 40 latach, po kilku właściwie pokoleniach takiej formy modlitwy, przyszedł ksiądz i na przykład też powiedział im, że w ogóle był na przykład sobór po drodze, bo one też nie wiedziały. I spotkaliśmy też te babcie i rzeczywiście już dzisiaj takie starsze panie, które się wzruszały samym faktem tym, że my też jesteśmy katolikami na przykład. Nie?
2: Tak.
1: I to mówił ksiądz, że samo pragnienie tego, żeby ktoś był, nie, towarzyszył w wyznawaniu tej wiary. My dzisiaj w Polsce mamy jeszcze super te warunki, że jak mi się nawet, nie wiem, nie podoba w jednym miejscu, to mogę pojechać tak powiem, czasem ta sama odległość do parafii obok na przykład i mogę szukać jakiegoś swojego miejsca takiego duchowego, a często na misjach ci ludzie pragną czegokolwiek, nie? Jakby chociaż czegoś, nie? Żeby mieć spotkania, właśnie rozmowy.
2: Ja takie sytuacje dwie spotkałem w swoim życiu, o których mówisz, w Kazachstanie i we Francji. W Kazachstanie, kiedy jechałem do wioski, spóźniliśmy się z siostrą i ci ludzie zaczęli sami odmawiać mszę świętą całą. Tam jest jedna osoba, która na przykład animuje, to znaczy tak jakby zastępowała księdza. Oczywiście tam nie ma konsekracji, nie ma nic. Ale ta wiara tych ludzi jest tak głęboka i tak wielkie pragnienie uczestnictwa we mszy świętej, że kiedy nas nie było dłuższą chwilę, no stwierdzili, że po prostu ksiądz nie przyjedzie, bo się coś stało. I wchodzimy do kaplicy, tam już jest po czytaniach, normalnie ludzie całą mszę świętą, całe wszystkie teksty. I druga sytuacja, kiedy złamałem nogę we Francji, było mi trudno się przemieszczać, więc przyjechałem samochodem pół godziny do kościoła filialnego w parafii i już widziałem, że tak samo, dokładnie taka sama sytuacja była. Ta wiara tych ludzi jest tak wielka i takie pragnienie właśnie uczestnictwa we mszy świętej. Sami zaczynają mszę świętą, od znaku krzyża, choć nie ma księdza, choć nie ma konsekracji, to cały tekst mszy świętej rozważają i modlą się w taki sposób.
1: A czy jest taka może historia jeszcze z tych różnych księdza misyjnych wyjazdów, która jakoś tak wyjątkowo księdzu zapadła w pamięć, czy jakoś tak leży na sercu?
2: Jest kilka takich. Moglibyśmy tutaj siedzieć do jutra, myślę. Natomiast podzielę się jeszcze może kilkoma z Izraela też i z Francji. Jeśli chodzi o Izrael, to tak jak już wspomniałem, były sytuacje takie, gdzie ja przyjechałem do parafii i faktycznie między tymi ludźmi była niechęć jedni do drugich. Dlatego, że ja spotkałem się z sytuacją taką, obserwowałem na początku, co będzie. I było my katolicy, oni prawosławni, albo my prawosławni, oni katolicy. Następnie my Rosjanie, oni Ukraińcy, albo my Ukraińcy, oni Rosjanie. I zauważyłem, że tutaj trzeba popracować przede wszystkim dla misjonarza, i wszyscy chyba to misjonarze potwierdzą, przychodzi czas, kiedy jest takie zniechęcenie, albo nie widzę sensu swojej posługi, bo nie ma efektu. Ja kiedy w parafii w Hajfie zacząłem posługiwać, tam była tylko msza święta dla tych ludzi jeden raz w tygodniu w sobotę. Tam niedziela jest dniem pracującym. Wszyscy idą do pracy, uniwersytety, szkoły są otwarte, wszystkie zakłady pracy. Więc większość duszpasterstwa jest przełożone na sobotę, kiedy jest szabat, dlatego że jest dzień wolny i może przyjść większa ilość wiernych. I w Hajfie postanowiłem, że zaczniemy też mszę świętą w tygodniu. Otworzę kościół i zobaczę, co będzie. I przez pierwszy półtora miesiąca byłem samiuteńki na mszy świętej. Była i adoracja, i była msza, natomiast byłem sam, nie było nikogo. I przychodzi czas oczywiście zniechęcenia, to znaczy takie, po co tu w ogóle jestem, jak nie ma efektu, bo chciałoby się, no przyjechałem do was, jestem waszym misjonarzem, jestem tu dla was i nikogo nie ma. Ale jak to zwykle bywa i mądrość Kościoła mówi, bądź cierpliwy i czekaj. Cały czas dawaj świadectwo. Co się okazało? Ja pod koniec swojego pobytu na mszy świętej, która miała korpus mszy świętej, czyli formularz mszy świętej był w języku rosyjskim, żeby ci ludzie cokolwiek mogli wynieść, którzy tam przychodzili. Ewangelia na przykład była dodatkowo w języku portugalskim, czytanie było w języku włoskim. Później ta część dla koncelebransa była w języku angielskim, dlatego że zaczęli przychodzić ludzie, którzy byli w duszpasterstwie no, miejscowym, znali niby arabski, natomiast ja nie mogłem się niestety posługiwać jeszcze tak dobrze w języku arabskim, więc struktura mszy była po rosyjsku, ale ci ludzie znowu dla Arabów albo dla ruchu Focolare lub wspólnoty Shalom, która pochodzi z Brazylii, no język rosyjski jest po prostu z księżyca wzięty. Więc żeby ci ludzie mogli cokolwiek wynieść, żeby coś zapamiętali albo mieli coś swojego, ja wychodziłem naprzeciw i msza święta czasami trwała dłużej, bo trwała do 40 minut, ale była w 3-4 językach, żeby tym ludziom wyjść na spotkanie. I czasami było tak, że było więcej tych osób wiernych z innych języków niż moich parafian rosyjskojęzycznych. To był w ogóle fenomen, ale zasady msza, parafia rosyjskojęzyczna, więc trzeba było odprawiać mszę po rosyjsku. I ci ludzie zaczęli napływać. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, która jest w ogóle dla mnie do dzisiejszego dnia niezrozumiała. Wracałem z pasterki i poszedłem jeszcze złożyć życzenia do arabskiej parafii w Hajfie, do księdza proboszcza, tam kawę wypiliśmy i wracałem już do domu, to było około 2 w nocy i spotkał mnie młody człowiek już przy kościele. Przedstawił się, że jest Żydem, ale proszę księdza, ja wiem, że ksiądz tutaj mieszka, bo księdza to widuje, ja mam do księdza ogromną prośbę. Niech mi ksiądz otworzy kościół. Pytam się po co, bo wiadomo, że czasami na takie sytuacje trzeba być uczulonym. A on mówi, bo ja chcę wejść i posiedzieć. Jak ksiądz odprawia mszę, to ja czasami przychodzę i siedzę sobie z tyłu. On do dzisiejszego dnia chrztu nie przyjął. Natomiast tam coś już zaczęło się budzić w tym młodym człowieku. 26 lat ten człowiek ma. Więc tam sobie on pracował niedaleko kościoła w barze. I często się zdarzało tak, że przychodził do mnie po godzinach wieczorem albo dzwonił do mnie i mówi, proszę księdza, chciałbym na chwilę wejść do kościoła, bo ja coś tam czuję. I to są takie znaki i od Pana Boga, i z terenu, że warto tam być, dlatego że moja obecność, to nie jest to, że ja będę jakąś chwałę odbierał, dlatego że ja jestem, jak to mi niektórzy księża mówili żartobliwie, osłem, który ma nieść na grzbiecie Pana Jezusa, i taka jest moja rola. Natomiast widać, że ta posługa ma jednak sens, że trzeba dużo cierpliwości, dużo wytrwałości.
1: Czasem nie trzeba jakiegoś wielkiego prozelityzmu, jakieś właśnie wychodzenie, nawracania wszystkich wokół i tylko przekonywanie do jakichś swoich racji, tylko bardziej właśnie taka wrażliwa obecność i wytrwałość też, o której ksiądz mówi.
2: Najlepszym sposobem ewangelizacji to jest przykład życia chrześcijańskiego. Ja nie znam lepszego, bo można oczywiście krzyczeć na placach i mówić, albo cytować słowo Boże, natomiast jeżeli ja tym słowem nie będę żył w swoim życiu codziennym i nie będę go tak pokazywał, bardzo mi się podoba pewna mądrość Kościoła, która mówi, że kiedy ludzie nie pytają o Pana Boga, to nigdy o Nim nie mów im, ale żyj tak, żeby zaczęli sami pytać. Mhm.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że czuję się ubogacony. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też dowiedzieliśmy się kilku fajnych szczegółów, myślę, i z Francji, i z Ziemi Świętej. Także dziękuję bardzo, że ksiądz tutaj do nas przyszedł i powiedział też o kawałek swojej historii. Tutaj się podzielił.
2: Dziękuję również.
1: I na koniec poproszę, jakby mógł nas ksiądz pobłogosławić. Mówiliśmy, że po hebrajsku, żebyśmy też mogli doświadczyć tego języka trochę.
2: Mogę po hebrajsku, jak najbardziej. Adonai imachem, Yevarech etchem Elohim echad, Ha'av, Ha'ben, Veruach, Ha'kodesh.
1: Amen. To umiem. Na końcu. Dziękuję bardzo w takim razie.
2: Dziękuję również.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wtorek, 16 czerwca, 12 sekund temu minęła 22, a za nami próba mikrofonu. To teraz jeszcze tak sobie patrzę na moją prawą stronę i myślę, trzeba wstać i zamknąć okno, żeby do nas tutaj nie dolatywały dźwięki ulicy, które w sumie tak właściwie i może i pasują, ale motocykle lubią się tutaj pościgać. Nocna linia.

Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale podszedłem przed momentem do dystrybutora, naszego radiowego dystrybutora wody z oczywiście zimną i gorącą wodą i w tym momencie, kiedy nalewałem sobie tą gorącą, to na biurku tutaj w naszym open space'ie z drukarki zaczęły wyskakiwać kartki z kalendarzem na przyszły rok. Jeszcze nie potrafię tego wytłumaczyć, ale będę badał. A tymczasem no, mogę powiedzieć, że to po prostu magia radia. To the Sun, czyli ku słońcu. Tak zatytułowany jest otwierający nasz 132. kurs nocnej linii numer amerykańskiego duetu Penthouse. Numer, który zaistniał sobie w 2018 roku i to dźwięki z pogranicza elektroniki. Tak, było. Był też soul, był R&B oraz... albo nawet przede wszystkim tego czegoś, co właściwie nadaje całości charakterystycznym brzmienia, które określa się jako future bass. A jak wygląda przepis na ten bass z przyszłości, już wam mówię. A więc bierzemy sobie trap i dubstep. To pierwsze to są takie poszarpane, a przez to sprawiające mocno niepokojące wrażenie, raczej dość agresywne, zmienne w tempie brzmienie, a to drugie to taki ciężki, pulsujący bas, trochę hipnotyzujący, ale też trochę przytłaczający. Ta jego ciężkość jest bardzo, bardzo ważna. No i to ciężkie, elektroniczne, w pewnym uproszczeniu powiedzmy pesymistyczne brzmienie, czarno-szare brzmienie, dajemy radosnej i słonecznej pani wiośnie, która je ogrzeje promieniami słońca i pokoloruje kwitnącymi kwiatami. I po kilku dniach spadnie na to jeszcze deszcz. I po kilku dniach dostaniemy ciepłą, marzycielską, funkującą atmosferę z jakby radośnie rozstrojonymi syntezatorami. To jest dziedzictwo trapu. I do tego nadal z tymi podskakującymi głębokimi dźwiękami basu w tle. To jest właśnie ta pozostałość po pulsującym dubstepie. No i to jest obraz czystego future basu, ale ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj przed chwilą nie był taki czysty future bass. I to prawda, bo na początek naszej podróży zaserwowaliśmy go w formie jeszcze dodatkowo rozcieńczonej mieszanką właśnie soulu i R&B, a przez to ta fuzja szarości z radością wiosny zrobiła się jeszcze bardziej znośna i wyraźnie zwiastująca zapowiadające upały. Najbliższe dni, no, które to właśnie już zawitają u nas, zdaje się, pod koniec czwartku, a już na pewno w piątek. Ale podsumowując, bo czuję, że ja sam już się tutaj w tej opowieści zamotałem, za nami na dobry wieczór brzmienie oddające poszarpaną pogodową rzeczywistość, jaka towarzyszyła nam przez cały miniony weekend i jeszcze wczoraj i dzisiaj ranem, z takim radosnym tutaj jeszcze wokalem King Jetta ogłaszającym, że za kilka dni będziemy narzekać, że żar leje się z nieba. Okej, to jeszcze raz dobry wieczór we wtorek na pokładzie nocnej linii z zaczarowaną drukarką i dziwnym dystrybutorem do wody. Ja tam zaraz podejdę i zobaczę, czy ktoś sobie robi zdalnie jakieś przykusy, a może ktoś tu ze mną jest, słuchajcie. No więc na żywo mówi Krzysztof Onka i teraz przed nami pulsująca radość wyczekiwania na wakacje, a konkretnie na każdy z wakacyjnych weekendów.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Kilkukrotnie słyszałem tutaj dźwięk, ten taki charakterystyczny klik otwieranej schłodzonej puszki z orzeźwiającym, mocno gazowanym napojem, byle bez cukru. Dava Lanches, czyli mistrzowie wycinania i sklejania ze sobą miliona fragmentów różnych kolorowych kawałków w jeden intrygujący i zaskakująco spójny kolaż dźwięków. Tutaj, ale też nie pierwszy raz weszli z kolaboracji z Jamie XX, czy Jamim XX. On z Londynu, oni z australijskiego Melbourne, a łączy ich ta muzyczna celebracja wolnego, najlepiej oczywiście długiego weekendu. I to w pełnowymiarowej, brzmieniowej odsłonie pełnej energii, weekendowej wolności, czy tych chwil, które pozwalają na moment zapomnieć o codziennej rutynie. A i chyba przyznacie również, że latem, w wakacje, siła weekendów jest wyjątkowa, szczególnie wszystkich tych weekendów, które nadejdą po naszym letnim urlopie. A niektórzy z was, moi drodzy, już są na urlopie, już podziwiacie zachody słońca i to nad Adriatykiem, na przykład Mariusz, zazwyczaj z Leszna.
1: Pozdrowienia z Adriatyku przed zachodem słońca.
0: Zazwyczaj z Leszna. Jeszcze do wczoraj Mariusz był nad Adriatykiem i w weekend przesłał nam na pokład nocnej linii pozdrowienia, które właśnie zagraliśmy. I tutaj pojawił się ten odgłos wakacji, czyli szum morza.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Słuchajcie, tak spontanicznie, tak jak Mariusz, może również chcecie pozdrowić siebie nawzajem, to znaczy ekipę Nocnej Linii na antenie, na żywo, albo może zameldować się, swoją obecność, nie tylko tak jak zawsze łapką na Facebooku, ale osobiście przez telefon na antenie, no to dalej śmiało dzwońcie 616593795. Odwagi, zamienimy ze sobą chociaż przysłowiowe trzy słowa. To może też zdradzicie i powiecie, jakie plany macie na wakacje. 616593795.
2: Dokąd i za ile na wczas? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Dużo zależy od ceny, ale warto pamiętać, że najlepszy wypoczynek wcale nie musi dużo kosztować. Jest jeszcze w Polsce wiele pięknych miejsc i okolic, a że podczas urlopu będziemy żyli skromniej, to i dla zdrowia lepiej.

Wrocławski duet Bluszcz pytał o kurorty i plany na wakacje. No a ja pytam, gdzie podróżuje dziś nocna linia? Dajcie znać pod 616593795. Jeszcze przypomnę ten numer za chwilę. Dzwońcie śmiało i bez stresu. Przecież się tu wszyscy na pokładzie nocnej linii dobrze znamy i z widzenia, i ze słyszenia. Więc zadzwońcie do nas jak do starych znajomych 616593795. No bo tak myślę, że fajnie byłoby i was wreszcie usłyszeć. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Tym bardziej, że jakby nie liczyć, dziś

0: Następna linia.
1: A Sylwia, nasza współpasażerka, która na pokład nocnej linii dosiada się całkiem regularnie, Sylwia, która potrafi wskoczyć do nas, nie ruszając się przy tym z Warszawy, przesłała krótką wiadomość, wiadomość o następującej treści. Dobre na nocną linię. Pozdrowienia. No i zamieściła link do kliknięcia. No to klikamy.

0: Nocna linia.
1: Taki przyjemnie inny, inaczej Dawidowy jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, jego najnowsza propozycja na błysk do nucenia podczas kolejnej już rozpoczętej przez Dawida stadionowej trasy. Ja się od razu przyznam, że przez 3 lata kursów nocnej linii dodałem do muzycznej bazy Radia Emaus tylko 2 kawałki Dawida. Bo Dawid, wiecie, on mieszka na stałe w każdej lodówce. To znaczy nie tak jak Maryla Rodowicz zmrożony, tylko Dawid jest zawsze gotowy wyskoczyć z lodówki jak, powiedzmy, majonez. No i

Naprawdę nie mówię tego z przekąsem, po prostu zawsze Dawid się sprawdza. Nie wiem, powiedzmy, ktoś jest głodny wieczorem o 22.26 i mówi do was: coś bym zjadła. I wystarczy odpowiedzieć: to otwórz lodówkę, jest majonez. Wracając, oba kawałki Dawida Podsiadły, które do tej pory umieściłem w bazie, oba pierwszy raz goszczą na pokładzie Nocnej Linii dopiero dziś. Po raz pierwszy ten, który szarpie się w tle, Cantate Tutti, choć ma 3 minuty i 7 sekund długości, nigdy nie leciał u nas. Przynajmniej kiedy ja mam przyjemność pełnić dyżur prezenterski w Radiu Emaus, nigdy w całości. A to dlatego, że to jest tak zwany neutralny ścinacz. Zostało powiedzmy minuta i 40 sekund do pełnej godziny, to już jest za mało na jakąś piosenkę w całości, bo radio to nie TikTok, tutaj delektujemy się muzyką wyraźnie dłużej, więc taką minutę 40 albo powiedzmy nawet 40 sekund wrzucamy wtedy kawałek, który w miarę bez zgrzytu może zostać ścięty z anteny, a że nie wypada nikomu urywać w połowie zdania albo nawet w środku słowa, to najlepiej wziąć jakiś utwór instrumentalny, taki bez wokalu. Albo można wziąć właśnie Dawida, jego pierwszy kawałek z małomiasteczkowej płyty, Cantate Tutti. Tu Dawid Podsiadło nie śpiewa, lecz wydaje nieartykułowane dźwięki. Posłuchajcie.

I to jest właśnie sprawdzona piosenka na takie radiowe sytuacje, bo można ją bezpiecznie ściąć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ale uwaga do czasu, bo jeśli sięgniemy po książeczkę dołączoną do albumu, do płyty Małomiasteczkowy, to natrafimy tam na pewien tekst i okaże się, że kantatę Tutti, choć nie ma słów, które można usłyszeć, ale ma słowa, które można zobaczyć. Jeśli je przeczytamy, to już od tego właśnie momentu zaczniemy je słyszeć. I już nie da się ich odsłyszeć. Spróbujcie kiedyś.

Były momenty. Kasia Sienkiewicz, czyli połowa duetu rodzeństwa Sienkiewiczów. Chociaż może nie połowa, bo rodzeństwo Kasi jest liczniejsze. Więc powiedzmy precyzyjniej, połowa kwiatu jabłoni. Były momenty, to jej solowy, taki pierwszy solowy krok, a sama piosenka odsłania bardziej osobistą i też emocjonalną twarz Kasi Sienkiewicz i tak jak przyznaje sama artystka, choć to nie jest pierwsza piosenka, którą napisała w swojej historii, ale dla niej osobiście jest w pewnym sensie tą pierwszą jej w całości. Jej własną i o niej i śpiewanej bez udziału nikogo innego. Były momenty to opowieść o tęsknocie za chwilami, które mimo, że odnoszą się do jakichś zakończonych relacji, wygasłych relacji, to wciąż zostają w człowieku. I teraz zacytuję. Chodzi o te relacje, do których nie chce się już wracać, ale z których w pamięci pozostają pojedyncze momenty, piękne, czułe i pełne emocji. To właśnie ten słodko-gorzki klimat stał się sercem utworu Były momenty. Tak skomentowała swój jeszcze naprawdę gorący singiel artystka. Słuchajcie, 61 659 3795 milczy. Także mam trochę wrażenie, że jadę nocną linią chyba sam. No więc cóż, może dobrze, że nocna linia powoli zjeżdża do bazy. 61 659 3795. Dzwońcie, meldujcie się osobiście na pokładzie nocnej linii. Poznajmy się trochę krótko na żywo. To jest chyba jedyna okazja prawie na zakończenie sezonu nocnej linii. I gramy dalej.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Najpierw formacja, której nazwa wzięła się od aromatu, od zapachu. Była sobie dwójka wówczas młodych chłopaków, dwóch znajomych, którzy mieli pomysł, żeby razem tworzyć muzykę elektroniczną. I tak się spotykali raz u jednego, raz u drugiego i grali, i samplowali, i miksowali. Aż pewnego razu, gdy jeden z nich, Nick Franklin, wpadł do mieszkania tego drugiego, do Freda Daykina, wziął głęboki wdech i powiedział: pachnie tu u ciebie galaretką cytrynową. I właśnie wtedy, a był to rok 1998, i właśnie w takich okolicznościach powstała nazwa założonego przez nich duetu Lemon Jelly. No i ich produkcje takie właśnie też były. Były słodkie, były też kwaśne, były optymistyczne, radosne i jaskrawe. Właśnie jak trzęsąca się galaretka cytrynowa. A przed chwilą, podobnie jak Lemon Jelly, również z Londynu, również chłopacy, ale już nie dwójka, a czwórka, i nie elektronika i sample, a rock mniej lub bardziej alternatywny z założenia. Coldplay i pierwszy w historii tych chłopaków utwór taneczny, i nie dość, że taneczny, to jeszcze utrzymany w klimacie muzyki elektronicznej, i nie dość, że tanecznej elektronicznej, to jeszcze w brzmieniu granej między jego zwrotkami muzyki house. Niebo pełne gwiazd, niecały kwadrans pozostał do 23:00, to jest nocna linia na antenie Radia Emaus, a my cofamy się teraz do poprzedniego tygodnia.

0: W ubiegłym tygodniu swoją muzykę, tą swoją własną, którą tworzy i śpiewa, jak i utwory, które słucha, które lubi i którymi chciała się z nami podzielić, czyli słowem swoją playlistę prezentowała nam w nocnej linii Aga Czyż. Ale tak jakoś wyszło, że udało nam się zmieścić zaledwie 8 z minimum 12 zaplanowanych na poprzedni wtorkowy wieczór kawałków. Ja nie wiem, jak to się stało, że zabrakło nam czasu, a i tak zagięliśmy nieco czasoprzestrzeń po godzinie 23, ale okej, nikt się mnie potem nie czepiał. Chociaż tak, słuchajcie, nie wiem w sumie, może się ktoś nawet by czepiał tutaj od nas w redakcji, tylko że ja nie dotarłem na nasze przedwakacyjne zebranie redakcji. Ale to jest tajemnica, że tak wyszło. W każdym razie I'm Still to utwór artystki o pseudonimie Hillary, który znalazł się właśnie na playliście, z którą przyszła do nas Aga Czyż, ale już się nie zmieścił. Więc ja obiecuję, że jeśli Aga tylko będzie chciała wrócić i kontynuować swoje muzyczne opowieści na naszej antenie, to zagramy go jeszcze raz i to z przyjemnością. A ja chciałem go wam już dziś zagrać, bo to nie jedyna zresztą pozycja z playlisty Agi Czyż, która mnie uwiodła. Hillary pochodzi z Oslo, ma filipińskie korzenie i urodę. Jest, nie wiem, z 3 razy młodsza ode mnie, bo ma zaledwie 22 lata i w tym wieku śpiewa niesamowicie dojrzały, ciepły, taki przytulny, klimatyczny neo-soul i R&B. Powiedziałbym, że ta artystka tworzy muzykę dla duszy, do wyciszenia tych złych emocji, do odnajdywania własnej wartości i tożsamości w świecie pełnym hałasu. To powiedziałem przez samo H i chaosu. No tu było słychać CH.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: A teraz przenosimy się na kraniec świata.

Chłopiec na krańcach świata to ręcznie rysowana polska animacja w reżyserii Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej. Fabuła opowiada o braciach, o imionach Omula i Mikro, którzy wyruszają w pełną niebezpieczeństw i magii podróż, aby uratować duszę swojej siostry przed mityczną istotą o imieniu Sadumea. Ja tej animacji nie widziałem i nie wiem nawet, czy kiedyś obejrzę. Natomiast utwór, który zagraliśmy, a który powstał specjalnie na ścieżkę dźwiękową tego filmu, jest idealnym przykładem na to, jak nowoczesna piosenka filmowa potrafi stworzyć magiczny, uniwersalny klimat, który broni się tak autonomicznie, nawet bez oglądania samego filmu na ekranie. Ja to bardzo w muzyce uwielbiam. Bowska napisała dwie wersje kołysanki, po polsku i tą anglojęzyczną, którą właśnie usłyszeliśmy. I cała magia w tych niby usypiających dźwiękach ukryta jest właśnie w niesamowitej łatwości, z jaką nuty, muzyka i wokal potrafią tworzyć, potrafią rysować nam w głowie słuchacza, własny taki mistyczny świat baśni. I nieważne jest to, jak bardzo jest on odległy od obrazu, z którym utwór Bowskiej bezpośrednio się łączy. Na sam koniec, bo już niespełna 4 minuty, niespełna 5 minut pozostało do 23:00, mocno przyspieszymy. Powiedzmy, że bardzo spieszy nam się do wakacji, bo potrzebujemy tych wakacji, nawet jeśli nie mamy tak od razu urlopu, to hasło wakacji jest nam potrzebne choćby po to, żeby odpocząć od szkolnej i poszkolnej, codziennej, rodzinnej logistyki i od tych późno-wieczornych alarmów w stylu potrzebuję 6 kolorów gładkiej bibuły na jutro i jeszcze węgiel do rysowania. Tak, bo takie potrzeby bywały zgłaszane też o porze, o której kończy swój kurs Nocny Linia. Dziękuję Wam, jeśli byliście tam po drugiej stronie. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym, ostatnim kursie Nocnej Linii. Ale też jeśli macie ochotę spędzić ze mną pierwszą połowę soboty, 20 czerwca, to ja będę miał przyjemność poprowadzić tutaj dyżur prezenterski na antenie Radia Ema w sobotę od 8 do 14. Tymczasem do usłyszenia, mówi Krzysztof Łąka. No i przyspieszamy na sam koniec.

0: Nocna linia. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.

0: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego światowego szczytu klimatycznego. Mienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestię ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
1: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
0: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
2: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
0: W poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
3: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
0: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Poleśmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
2: Czasem robimy dobrą rzecz, ale korci nas przy tym, by zrobić to na oczach innych. Sprawa jest dobra, ale intencja już trochę krzywa. Czasem mamy ochotę opowiedzieć, jak bardzo duchowo przeżyliśmy jakieś rekolekcje. I znów będzie krzywo, jeśli zamiast oddać chwałę Bogu, będziemy podkreślać siebie. A Jezus przecież zna prawdę. Widzi wszystko. I działania, i myśli, i aktywność, i ascezę, nawet tę najbardziej ukrytą. Pomyśl, może pomodlę się w tym tygodniu dłużej, nie opowiadając o tym. Po cichu podejmę post w jakiejś intencji, nie opowiadając o tym. Może warto komuś pomóc i nikomu o tym nie wspomnieć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.